0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Obrazy z historii Kościoła, jak wiemy, to są odległe w przeszłości wydarzenia, ale są to także ludzie. No i dzisiaj zmierzymy się z taką postacią człowieka, a raczej z archetypem, jak to antropolodzy kulturowi mówią, wojownik, archetypiczny wojownik. Czy można być wojownikiem w Kościele? Jako punkt wyjścia posłuży nam pewna postać z XVI wieku, postać dla historii Kościoła dość znacząca, baskijski góral Inigo de Loyola, a opowiadać o nim i w ogóle rozważać kwestię wojownika w Kościele będzie mój i Państwa gość, którym jest ksiądz Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Owo Towarzystwo Jezusowe, jak część gości się domyśla, to nic innego jak
2: jezuici.
1: Zakon jezuitów. Jest. Właśnie, zakon jezuitów. Rozpocząłem tą rozmowę od przywołania owej postaci z XVI wieku. Mówię góral baskijski. Mało kto wie, że chodzi po prostu o świętego Ignacego.
2: Tak jest.
1: Kojarzymy go z Hiszpanią. Trochę słusznie, a trochę niesłusznie.
2: Tak, święty Ignacy przede wszystkim był Baskiem, jak pan wspomniał. I myślę, że tego trzeba się trzymać, żeby nikogo tutaj specjalnie nie urazić i nie wprowadzać jakiejś wojny. No, myślę, że wszyscy wiemy, jaki konflikt jest. On do dzisiaj się zresztą utrzymuje, no nie? Więc i dobrze mówić o Ignacym Bask, tak.
1: I na pewno jest to taki lokalny bohater dla Basków, dla mieszkańców Pampluny, tych górali. Dużo się pisało w przeszłości i pisze obecnie i o jezuitach, i o samym założycielu Towarzystwa Jezusowego, najczęściej w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze jego charakteru. Natomiast mało informacji przenika do powszechnej świadomości na temat tego, jakim on był fizycznie człowiekiem, zwłaszcza zanim stał się świętym Ignacym Loyolą, a jak był po prostu caballero, czy też hidalgo de Loyola. Podobno był niezbyt wysokim człowiekiem.
2: No, z tego co wiem, to ja jestem niskim człowiekiem, mam 1,65 m. Z tego co wiem, był 2 centymetry niższy ode mnie. W Rzymie zachowała się jego maska pośmiertna, która jest zostawiona na takim postumencie naturalnej jego wysokości, tak? I rzeczywiście kiedyś miałem okazję stanąć przy tym i wydaje się być niższy. No, to był człowiek, który... Ale myślę, że wtedy ludzie w ogóle byli niżsi.
1: Na pewno ludzie byli niżsi, to jest fakt, więc... ale chyba nawet jak na ówczesne standardy nie należał do jakichś wielkoludów.
2: Tak, i też nie był chyba urodziwy z tego, co widać właśnie choćby na tej masce, ale też z jakichś tam wizerunków malowanych. No, piękny to on nie był.
1: No właśnie, i tutaj tak, mamy... Nie jest ani panem Longinusem pod Bipiętą, siłaczem Herkulesem, ani Adonisem, ale zdaje się, że zanim został świętym, stał się bohaterem kilku skandali natury obyczajowej i kilku pojedynków, z których wyszedł obronną ręką, czy też raczej z obronnym rapierem, bo tym władał podobno całkiem sprawnie.
2: No był rycerzem, to prawda, i wydaje się, że no miał niezły charakter. To potem zresztą jako już jako generała jezuitów czy założyciela towarzystwa, współzałożyciela, bardzo to widać w jego prowadzeniu zakonu, tego w jaki sposób dawał ćwiczenia inne, ćwiczenia duchowe. Więc podejrzewam, że to po prostu przejął, no był sobą cały czas, no nie? Więc był człowiekiem z charakterem zadziornym i bardzo takim, powiedziałbym, przecinakiem idącym do przodu cały czas, nie?
1: Ale nic nie wskazywało w jego młodych latach na to, że zostanie w ogóle księdzem, osobą duchową, osobą konsekrowaną. Prowadził całkowicie świecki tryb
2: nie
1: życia.
2: Nie do końca, bo wiadomo, że wtedy troszeczkę stan duchowny inaczej wyglądał niż dzisiaj. Ignacy był tym jednym z dzieci, który był przeznaczony do stanu duchownego, co zresztą potem mu się udawało, bardzo przydało w takiej historii, kiedy został oskarżony i jako właśnie przeznaczony do stanu duchownego był sądzony
1: przez sąd duchowny.
2: Tak, duchowny. Ale rzeczywiście potem Ignacy tą drogę porzucił na rzecz rycerstwa i to było jego ambicją, żeby być kimś, kto podbija dla swojego króla kolejne ludy, nie wiem, miasta. Bardzo też marzył o pewnej księżniczce, więc takie normalne życie, myślę, ówczesnego rycerza to było mu bardzo bliskie.
1: To jest początek XVI wieku. Tak. Europa wchodzi w taki dziwny okres. Z jednej strony podbija tak zwany Nowy Świat i tu właśnie Królestwa Iberyjskie są na czele tej, w forpoczcie tego ruchu, bo to Portugalia i Królestwo Hiszpanii wysyła ludzi do Ameryk odkrywanych i do Azji zresztą też, a z drugiej w samej Europie powoli kiełkuje reformacja, która ma od kościoła, od tej jedności jednak europejskiej, tak, od zjednoczonej Europy, tak byśmy powiedzieli, oderwać potężne połacie środkowej, północnej części kontynentu. Ale to cały czas jeszcze nie dotyczy świętego Ignacego.
2: On się tym w ogóle nie zajmuje.
1: Jest poddanym króla Hiszpanii i w jego imieniu toczy wojny.
2: Dokładnie tak.
1: Toczy te wojny na kontynencie, bo on zdaje się nigdy nie wyprawił się do Ameryki.
2: Wszystko się dzieje na kontynencie, tak.
1: I dochodzi do wojny z Francją bodajże, tak? Która staje się takim punktem zwrotnym w jego życiu.
2: Właśnie dokładnie bitwa pod Pampeluną. Tam rycerze, towarzysze Ignacego bronią twierdzy. I kiedy wszyscy chcą się już poddać, bo widzą, że to nie ma najmniejszych szans zwycięstwa, Ignacy stwierdza, że walczymy do końca. I wtedy zostaje bardzo mocno zraniony, zostaje zgruchotana jego noga przez kulę armatnią. Na szczęście jego przeciwnicy, Francuzi właśnie, ani go nie zabijają, ani nie dobijają, tylko się nim opiekują. No i tam zaczyna się jego taka duchowa przemiana, która zaczyna się od wielkiego cierpienia fizycznego, no bo wiadomo, że szpitali nie było, to wszystko jest
1: na żywca,
2: w warunkach polowych, składają mu tą nogę, potem się okazuje, że źle ją poskładano, więc trzeba było ją łamać jeszcze raz, co będzie potem skutkowało już do końca życia tym, że będzie utykał, będzie miał krótszą nogę.
1: Na chwilę tu pozwolę się podzielić z Państwem moją wiedzą, bo akurat zajmuję się trochę rekonstrukcjami historycznymi, o czym zresztą część słuchaczy doskonale wie. To trafienie kulą armatnią, żebyśmy sobie dobrze wyobrazili, o czym tutaj ksiądz Kramer mówi. Kule armatnie, odlewane kawały żeliwa, które w tamtych czasach nie były jeszcze napełniane prochem, one się nie rozrywały, tak jak granaty czy szrapnele, tylko była to lana kula, która wystrzeliwana z armaty, bardzo często odbijała się od ziemi, a potem toczyła się. Toczyła się przez długi czas, no oczywiście ważąca kilkanaście kilogramów, co trafiła, gruchotała. Gruchotała po drodze, rzadko zabijała. Właśnie to jest charakterystyczne. Rzadko zabijała, natomiast była ogromna ilość połamanych nóg końskich, połamanych nóg ludzi. Tak jak tutaj ojciec powiedział, ból potworny, bo ówczesne środki znieczuleniowe, to na ogół był to wyłącznie alkohol, tak? Rzadko gdzie stosowano jakieś opiaty, jakieś środki na bazie maku, najczęściej alkohol. To, że w ogóle mu tą nogę uratowano, tak? Bo on kulał, ale tą nogę miał, to też jest swoisty cud, ponieważ najczęściej tego rodzaju zranienia kończyły się po prostu amputacją. Część zniszczoną w najbliższym stawie obcinano, stąd mamy postać, która się też jakoś wpisała w archetyp wojen europejskich, kulawego, beznogiego żołnierza, który na dwóch drewnianych kulach po prośbie gdzieś tam przez miasto się przemierza. To jest właśnie efekt ostrzału artyleryjskiego z tamtych czasów. No i nasz góral baskijski przeżywa straszliwe cierpienia i przeżywa też wewnętrzną przemianę pod wpływem między innymi tych cierpień.
2: No tak, bo to sprawia, że Ignacy musi się po prostu położyć na długie tygodnie. Z nudów postanowił czytać. Tak, okazało się, że na zamku nie ma niczego poza żywotem świętych i on to czyta.
1: I to jest wiadomo, że on to po prostu robił z nudów, tak? To jeszcze nie było serca.
2: To był rycerz, który po prostu się nudził, który tęsknił do swojego starego życia, właśnie rycerza, kogoś, kto bawi się na dworze królewskim, kto podrywa właśnie te księżniczki i tak dalej, toczy podboje sercowe. Więc taki światowy sposób życia to było coś, co było jego codziennością. No i pod wpływem tej lektury Ignacy zaczyna zauważać pewną rzecz, że kiedy sobie myśli o tym starym swoim życiu, czyli tym właśnie takim światowym, byśmy powiedzieli, owszem, odczuwa jakąś radość, bo to są jakieś miłe dla niego wspomnienia, ale zaraz potem odczuwa wielki smutek. A potem, kiedy czyta właśnie Żywoty Świętych, czuje, że to jego serce gdzieś tam się rwie. Sam jeszcze nie wie do czego tak naprawdę, ale zaczyna sobie tak wyobrażać, że mógłby jak święty Dominik, święty Franciszek robić coś dla innych, służyć innym. I ta myśl zostawia w nim jakiś pokój, nie? I to był taki pierwszy etap, byśmy powiedzieli, jego przemiany, kiedy on zauważa, że coś się w nim dzieje, nie? To jeszcze jest daleko do nawrócenia, jeszcze tego nie nazywa jakimś tam rozeznawaniem duchowym, po prostu odczuwa w sobie jakieś zmienne takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, nastroje, tak? Ale potem to odkrywa jako coś głębszego.
1: Ile on wtedy miał lat, kiedy ta historia go spotkała? Był jeszcze stosunkowo młodym
2: człowiekiem.
1: To było
2: przed 30.
1: Czyli no, 20 kilka lat.
2: 28,
1: czyli
2: takiego.
1: Tak, kariera Dworak.
2: Biografia mówi, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, tak byśmy powiedzieli.
1: Na te wszystkie stany, o których tutaj ojciec mówi, ta jakaś wewnętrzna tęsknota jeszcze nie wiadomo za czym, my znamy ją z jego własnych relacji, późniejszych, tak, spisanych.
2: Mamy taką wspaniałą książeczkę, która się nazywa Autobiografia i która właśnie zaczyna się od tego momentu, właśnie od tego zdania, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, hulaszcze. Niektórzy twierdzą, że Ignacy sam napisał to, co się, opisał to, co się działo wcześniej, no ale biografowie, którzy po nim przejęli schedę, prawdopodobnie upięknili to, czy w ogóle wycięli ten moment jego życiu i nie mamy tego. Cała ta opowieść, autobiografia jest napisana w trzeciej osobie, on opowiada o kimś, o pielgrzymie, tak? On pokazuje siebie jako pielgrzyma.
1: No to jest ciekawy zabieg literacki, nie przez niego wymyślony, warto zaznaczyć. Na przykład Juliusz Cezar też pisał swoje wspomnienia z wojen w trzeciej osobie. Opisuje jakiegoś człowieka, Cezara, który coś tam robi. Rzecz niezwykle ciekawa. Też pewien rys...
2: Człowiek, nie wiem, jaka była motywacja Juliusza, nie? Bo Ignacy później to opowiada też swoim współtowarzyszom, że motywacją jego akurat była skromność. Znaczy, on nie chciał o sobie opowiadać wprost, a ta historia jest o tyle cenna, że pozwala zrozumieć i jego, i potem towarzystwo, które założył, nie?
1: Czyli mamy 28-letniego już byłego rycerza, bo
2: już tak.
1: Kalectwo, bo tak należy to nazywać, no, on jednak był okaleczony w jakiś sposób. Trochę odsuwa go, czy mocno odsuwa go od dalszej kariery wojownika, ale ten ogień, który się w nim palił od zawsze, nie przygasa. Gdzie on kieruje dalsze kroki po rekonwalescencji?
2: No Ignacy wyrusza w taką długą podróż, która trwa długie lata tak naprawdę. Ostatecznie dojdzie do Rzymu, ale to są naprawdę długie. Znaczy budzi się w nim właśnie pragnienie zmiany swojego życia i idzie do Manrezy. To jest, dokładnie dochodzi do pewnej groty, w której spędza sporo czasu. Po drodze jeszcze idzie do, chyba do Benedyktynów, z tego co pamiętam dobrze, i tam odbywa spowiedź całego życia, też tak zwane czuwanie pod bronią, czyli przez całą noc czuwa przed obrazem Matki Bożej.
1: Pod właśnie, bronią, czyli rzeczywiście swój, uzbrojony.
2: Tak, właśnie. I tam składa też potem swoją szablę, zbroję rycerza i tak dalej. To zostawia. Jest to takie symboliczne zostawienie tego wszystkiego.
1: Jego całego życia dotychczasowego.
2: Tak, odbywa tą spowiedź bardzo długą. Idzie właśnie do Manrezy i tam przez szereg tygodni dokonuje się jego wewnętrzna przemiana. Właśnie Ignacy zostaje sam, dużo się modli, dużo pości, wręcz idzie w taką skrajność, że ani się nie myje, nie obcina paznokci, nie obcina włosów.
1: Czyli takie umartwienie ascetyczne.
2: Tak, bardzo tak. Dochodzi wręcz do takich momentów, w których sam mówi, że ma tego tak dość, że chciałby popełnić samobójstwo. Było to dla niego tak trudnym doświadczeniem. Ale w pewnym momencie...
1: rodzi się pytanie w takim razie, po co to robi? No bo skoro jest to dla niego ciężkie, że chce popełnić samobójstwo, nikt mu tego nie kazał. Czy to był element pokuty, którą mu...
2: Robi to dlatego, że widzi, że dotychczasowe jego życie, chociaż było dla niego do tej pory frajdą, teraz przestaje go bawić, że chce je zmienić, że właśnie pod wpływem tego, czego doświadczył leżąc tam w tym łożu boleści, stwierdza, że właśnie, że chce się zmienić. I tak naprawdę on wchodzi w coś, czego nie rozumie. Nie? On to później opisze w ćwiczeniu, doświadczeniach duchowych jakoś tam usystematyzuje, ale kiedy to się dzieje, kompletnie nie jest w stanie nad tym zapanować i też zobaczyć tak naprawdę, co tak naprawdę się dzieje. Tam w pewnym momencie przeżywa przemianę i Ignacy nagle zauważa, że taki sposób życia nie ma sensu, że trzeba wrócić do świata, że trzeba o siebie zadbać i wtedy właśnie zaczyna dbać, doprowadza się do porządku. W Ignacym rodzi się wielkie, wielkie pragnienie, żeby pojechać do Ziemi Świętej, żeby tam żyć i właśnie przejść te wszystkie miejsca, które przeszedł już Jezus, który jest mu, już zaczyna mu być bliski. Chce go po prostu naśladować, nie? Dalej nie wiedząc, jakby to miało wyglądać.
1: Czyli przechodzi przez taki etap skrajnej ascezy, prawie śmierci, z której wychodzi później, tak? Obcina brodę, obcina włosy. To też jest motyw, który kojarzy mi się z jakimiś praktykami bardzo odległymi, gdzieś ze Środkowego Wschodu, z Indii. Wojownik, który w pewnym momencie porzuca swoje życie, przechodzi przez bardzo skrajną ascezę, po czym stwierdza, że to nie jest do końca to, co chciałby robić i wraca między ludzi. Książę z plemienia Guptów, bardziej znany jako Budda, przechodził bardzo podobną drogę, też bardzo silna asceza, a potem powrót do świata i raczej skromność, nie tyle umartwienie, co pewnego rodzaju skromność we wszystkim, co się robi, i oszczędność.
2: Dokładnie to samo mamy też w historii Jezusa, nie? Który właśnie przed tym podjęciem publicznej działalności idzie sobie idzie na te 40 dni na pustynię i dokładnie takie same rzeczy przeżywa, nie? Czyli bardzo mocne umartwienie, samotność przede wszystkim, taka konfrontacja ze samym sobą, po to, żeby potem wrócić.
1: I bierze udział w weselu, dokładnie. Przyjmuje udział na ucztach zapraszanych. To właśnie ciekawa rzecz, jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu w obrazach historii Kościoła, nie jest mi znany ani jeden przypadek opisany w Ewangelii, żeby Jezus odmówił komuś zaproszenia na ucztę. Nie ma czegoś takiego, ma. Prawda? Czyli skrajna asceza nie była tą drogą, którą podążał i którą wskazywał chyba dla ludzi. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Jak można być wojownikiem w Kościele? Wiemy już, że ten bohater, od którego wyszliśmy, czyli już prawie święty Ignacy Loyola, nie jest tym wojownikiem z mieczem. Szuka innej drogi. Przeszedł przez ascezę, dość silną, prawie doprowadzając się do śmierci, i z tej ascezy wyszedł. To nie jest ta droga. Chce podążać do Ziemi Świętej. Wciąż jest jeszcze świeckim człowiekiem. Nie przyjął żadnych ślubów, żadnych święceń, niczego takiego. Intryguje mnie jedna sprawa. Czy on potępił życie świeckie z mieczem przy pasie w zbroi, czyli życie wojownika w tym najbardziej potocznym rozumieniu, czy po prostu wybrał inną drogę?
2: Myślę, że Ignacy w ogóle się nie zajmował potępianiem czegokolwiek. Ignacy bardzo, znaczy widać na jego przykładzie, że wykorzystał ten swój sposób życia do tego, żeby dokładnie to samo robić, tylko że dla kogo innego. I zresztą potem, jak się popatrzy na strukturę i towarzystwa, które założył później, i przede wszystkim ćwiczeń duchowych, które są no, taką esencją całej duchowości ignacjańskiej, i na nasze konstytucje, no to Ignacy bardzo dużo przejmuje z tego i języka i sposobu życia rycerzy, tak, że to dalej będzie mu bardzo bliskie, tylko zmieniają się cele i środki. Nie?
1: Jak dochodzi do tego towarzystwa jezusowego, czyli obecnie funkcjonującego zakonu jezuitów, bo zostawiliśmy go przy myśli o udaniu się do Ziemi Świętej.
2: I on nam rzeczywiście się udaje i chce tam zostać. Na szczęście znaleźli tam bardzo mądrzy franciszkanie, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy po prostu nie wiedzieli, co z takim pielgrzymem zrobić, który przyszedł i nie wiadomo, czego chce. Zapewne było sporo takich ludzi, którzy przychodzili, czy tam dochodzili do Ziemi Świętej i chcieli zostać i służyć. I kazali mu wrócić, i to pod grzechem. I to było coś, co Ignacego bardzo zmobilizował do tego, żeby wrócić i żeby zacząć znowu działać w Europie. I rzeczywiście on wraca i postanawia, jak to sam określał, pomagać duszom, czyli dzielić się tym swoim doświadczeniem przemiany, doświadczeniem Pana Boga, rozmawiając z ludźmi, głosząc takie proste katechezy. To oczywiście się nie podoba ówczesnej władzy kościelnej.
1: Bo przecież on jest człowiekiem świeckim.
2: Dokładnie
1: cały
2: tak.
1: czas.
2: Jest człowiekiem świeckim. Wiele razy zostaje postawiony przed inkwizycją. Kilka razy go tam dominikanie zamykają w więzieniu. Więc są takie różne historie, kiedy Ignacy no, trochę się zderza z taką kościelną machiną, która no, bardzo jasno mu pokazuje, że jako świecki nie może takich rzeczy robić. Czyli nie może tego swojego pragnienia realizować. I gdzieś tam pomału w Ignacym dojrzewa taka myśl, że musi jakby wejść w struktury kościoła, no czyli de facto być księdzem, tak, że bez tego jednak nie ruszy jego czy realizacja jego pragnienia.
1: I tym księdzem zostaje w wieku dość późnym, tak? Bo to nie jest 18-latek, który idzie do seminarium.
2: To daleka droga do tego kapłaństwa, no nie? Bo to wymaga studiów teologicznych, które wtedy oczywiście pamiętamy, wszystko odbywało się w języku łacińskim, którego on kompletnie nie zna. Więc w wieku 33 lat udaje się do szkoły i z małymi dziećmi uczy się tej łaciny, co jest dla niego dużym ciężarem i obciążeniem. Potem w Paryżu na Sorbonie robi teologię i właśnie tam zaczyna spotykać ludzi, którzy podobnie myślą, którzy też chcą służyć ludziom. Wśród nich jest i Franciszek Ksawery i paru innych, więc zaczyna się wokół Ignacego tworzyć pewna grupa, która ma podobne ideały, ma podobne pragnienia, aczkolwiek nie ma jeszcze jakichś sprecyzowanych celów.
1: Oni już mają jakieś święcenia, czy cały czas to są świeccy ludzie, którzy dopiero studiują teologię, próbują się gdzieś wokół tych spraw duchowych kręcić?
2: Jest wśród nich jeden ksiądz, Piotr Fabr, i tyle, nie? I potem zresztą, kiedy oni już zaczną myśleć o strukturach jakichś takich kościelnych, to będzie ten właśnie, który przyjmie od nich pierwsze śluby, bo Ignacy jeszcze też wtedy księdzem nie jest. I to bardzo potem też będzie, do dzisiaj to rzutuje na to, jak kapłaństwo jest zrozumiane w Towarzystwie Jezusowym, nie? Że ono nie jest żadnym celem naszej formacji, jest jednym ze środków, które jezuita otrzymuje. Oczywiście najlepszym, bo jako w tej pracy, że tak powiem, nie ma lepszego środku, ale jest traktowany jako jeden ze środków, nie? Że nie jest celowe, tylko jest właśnie jako środek traktowany do tego, żeby pracować z ludźmi w kościele.
1: Po zakończeniu studiów teologicznych w końcu otrzymuje, tak, święcenia.
2: I przez rok nie odprawia mszy świętej.
1: A dlaczego?
2: Dlatego, że przygotowywał się do tego bardzo mocno. To w jego dzienniku duchowym całe to przygotowanie jest bardzo mocno opisane. No to było dla niego duże wydarzenie.
1: Czy mówimy tutaj o tej pierwszej mszy prymicyjnej?
2: Tak, tak.
1: I jest wtedy już człowiekiem dość posuniętym w latach, prawda? No, około 40, kiedy zostaje księdzem. Ma już tych swoich przyjaciół, z których spotkał na Uniwersytecie Paryskim, którzy myślą podobnie jak on. No i są właśnie towarzyszami jego. I rodzi się idea zawiązania towarzystwa.
2: Najpierw rodzi się idea do tego, żeby znowu wrócić do Ziemi Świętej i żeby tam służyć już jako pewna wspólnota, ale postanawiają oddać się do dyspozycji Ojca Świętego. I to jest taki moment, w którym oni się właśnie do papieża udają i z tego też się potem bierze ten nasz specyficzny czwarty ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu w sprawach misji, że Ignacy z towarzyszami idą do niego i mówią mu jakiś plan, ale że uzależniają wszystko od jego woli i od jego decyzji.
1: I tak rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
2: Rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
1: No właśnie, bo często mówi się zakon jezuitów, natomiast poprawnie jest to Towarzystwo Jezusowe. Czym różni się Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici, od dawnych zakonów, takich jak właśnie franciszkanie, jeszcze starsi benedyktyni, bo kilka takich istotnych różnic zdałoby się zaznaczyć.
2: Znaczy, no, przede wszystkim sama nazwa, no nie? Która nie bierze nazwy od założyciela, od Ignacego, to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Ignacy, owszem, jest uważany za założyciela, ale tak naprawdę właśnie było ich kilku, więc on był współzałożycielem. Oczywiście był szefem tej grupy, potem był pierwszym generałem wybrany, ale dla niego byli ważni ci towarzysze, że to było ich wspólne dzieło, wspólne pragnienie, z którego się zrodziła ta grupa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że właśnie sama nazwa Towarzystwo Jezusowe jest, dla Ignacego bardzo ważne było to, żeby się złączyć z Jezusem, a nie z Ignacym. I całe ćwiczenia duchowe są też tak oparte na tym. Ćwiczenia duchowe, czy nasze rekolekcje, które powstały właśnie na bazie tego doświadczenia w Manrezie świętego Ignacego, są oparte na tym, żeby nauczyć się towarzystwa właśnie Jezusowego, czyli bycia w drodze z Jezusem, który nam daje misję, tak. No, w tym sensie się różnimy. I nie jesteśmy zakonem takim monastycznym, który by był skupiony na uświęcaniu swoich członków, a bardziej jesteśmy zakonem apostolskim, czyli posłanym do pracy.
1: Zawsze w obrazach historii Kościoła, kiedy goszczę jakiegoś przedstawiciela bądź jakąś przedstawicielkę zgromadzenia zakonnego, pada pytanie o strój zakonny, bo dla bardzo wielu zakonów to była, zgromadzeń przeróżnych, to była rzecz niezwykle ważna. Kolor habitu, kształt habitu, kształt kaptura nawet. Te elementy są często takimi jasnymi wyróżnikami, tak, że z kilometra widzimy zakonnika i wiemy, do jakiego należy zgromadzenia. No w przypadku jezuitów jest inaczej.
2: No w przypadku jezuitów jest inaczej, dlatego że znowu Ignacy nie chciał, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy byli właśnie... Mamy się wyróżniać w pracy, mamy się wyróżniać w gorliwości i w tym, żeby właśnie spełniać swoje zadanie. A takie rzeczy jak... Właśnie struktury w ogóle zakonne nasze się bardzo różnią od innych, dlatego że oprócz tego, że nie mamy jakiegoś swojego stroju specyficznego, to, co nosimy dzisiaj, to jest sutanna duchowieństwa z XVI wieku, tak? Nosili się po prostu księża. Myśmy to przejęli i tak zostało. Ignacy chciał, żebyśmy się nie wyróżniali właśnie wśród ludzi, z którymi pracujemy. Mamy się do nich w jakiś sposób dostosować. I to też... Bo strój zakonny to jest jedna z tylko z rzeczy, które nas różnią, ale na przykład nie mamy też wspólnych chórowych modlitw, tak jak to jest we wszystkich zakonach, dlatego że znowu to było bardzo leżało na sercu Ignacemu, żeby wspólna modlitwa nie była powodem do tego, żeby się odrywać od swojej pracy apostolskiej. Nie, to znowu, nie zwalnia jezuitów z wspólnej modlitwy dlatego, żeby to było wygodniejsze, przyjemniejsze, ale to ma cel taki, że ten dzwonek na modlitwę nie ma być czymś takim, co nas odrywa od roboty, nie?
1: Kilkakrotnie pojawiło się tutaj pojęcie praca apostolska, że jezuici jakoś wyjątkowo na to apostolstwo są nakierowani i rzeczywiście tak było chyba od samego początku. Jeszcze za życia świętego Ignacego to apostolstwo już się zaczęło i bardzo mocno trwa do dzisiaj, prawda?
2: Tak. Tak, znaczy, no, myślę, że znaczy, to było właśnie owocem tego, co było jego pierwotnym pragnieniem, żeby pomagać duszom, jak on to ładnie mówił. Aczkolwiek dzisiaj to może brzmi bardzo mało współcześnie, ale chodziło mu generalnie o pracę z ludźmi, tak, z żywym człowiekiem, którego chciał doprowadzać do Boga, bo był tak bardzo przekonany po swoim doświadczeniu, że Bóg jest tak dobry, że każdemu, że tak powiem, to się należy i każdy powinien to przeżyć, nie? I stąd jego gorliwość, żeby pójść gdziekolwiek, gdzie tylko jest człowiek, który potrzebuje tego, żeby głosić Chrystusa.
1: I mamy jezuitów już za życia świętego Ignacego, którzy docierają do dalekiej Japonii.
2: Do Indii.
1: Do Nowego Świata, gdzie tworzą, no to już wprawdzie okres dużo późniejszy, ale bezpośredni efekt
2: no, ale święty Franciszek Ksawery, który tak. Właśnie jest osobiście bardzo wielkim przyjacielem Ignacego, którego Ignacy bardzo chciał mieć przy sobie, ale w momencie, kiedy został wyznaczony jeden z ojców do tego, żeby pojechać i się rozchorował po prostu i nie mógł pojechać, wtedy Ignacy wysłał Franciszka, którego bardzo kochał i sobie cenił jego przyjaźń. No i potem się już nigdy nie spotkali.
1: Bo on zmarł, zdaje się, w drodze powrotnej z Japonii do Europy.
2: Ignacy chciał go ściągnąć z powrotem, ale no niestety się nie udało.
1: Mówi się czasem, że jezuici stali się takim odpowiednikiem dominikanów, że w wieku XIII, w czasie no, sporego zamętu w Europie i sporego zagrożenia Kościoła przez różne herezje, dominikanie stali się takim zakonem no, dyspozycyjnym, najbardziej dyspozycyjnym wobec Ojca Świętego i najbardziej aktywnym z jednej strony na uniwersytetach ówczesnych, średniowiecznych, z drugiej właśnie w jakimś dyskursie z heretykami, w działaniach apostolskich tu na terenie Europy. I że potem tą pałeczkę, jeśli można tak rzec, przejęli od nich jezuici. Na ile to jest słuszne stwierdzenie, porównanie tych dwóch zakonów?
2: Znaczy, myślę, że mamy wiele wspólnych punktów, nie? Właśnie to wyjście przede wszystkim bezpośrednio do drugiego człowieka. Dominikanie w kaznodziejstwie, właśnie w tych dyskusjach, dyskursach. Nie tylko z przeciwnikami, bo też szli do prostych ludzi, którym głosili po prostu Ewangelię. I myślę, że to jest bardzo nam wspólne, że głoszenie słowa równie było ważne dla Ignacego. Nie wiem, czy my jesteśmy jakimś, nie wiem, właśnie, że przejęli pałeczkę. Myślę, że my się dobrze uzupełniamy.
1: Dobrze powiedziane, ale ja widzę kolejne wspólne elementy. No, uniwersytety tutaj przywołałem, tak? Dominikanie w pewnym momencie obsadzali większość katedr na uniwersytetach europejskich i ten, no, wymóg ciągłego kształcenia też nie jako cel, do którego się dąży, tylko jako narzędzie właśnie tak, w pracy kaznodziejskiej.
2: To jest bardzo bliskie Ignacemu, a potem towarzystwu, że kształcenie się jako właśnie środek, jako narzędzie do tego, żeby jeszcze lepiej służyć, jeszcze bardziej i żeby ta służba była rozumna. To jest bardzo ważne słowo dla Ignacego, rozum. Właśnie to pierwsze jego doświadczenie tam wtedy, kiedy leżał w tym łóżku boleści, kiedy doświadczał różnych emocji, uczuć i nie wiedział, co się z nim dzieje, tak? I on dopiero potem mówi o tak zwanym uporządkowaniu uczuć w ćwiczeniach duchowych. To jest bardzo ważne dla niego w tym procesie nawracania się, że człowiek oprócz tego, że coś odczuwa, czegoś doświadcza, ma jeszcze rozum, który ma to wszystko porządkować, nie? Nie tłumić, nie odrzucać, ale uczyć się rozeznawać i porządkować, nie? I to bardzo ważne było takie rozumowe podejście do wiary, do przeżywania Pana Boga, bo w tym widział wartość.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie. O wojowniku, wojownikach. Kiedy coś takiego mówię, myślę, że wielu słuchaczy ze zdziwieniem otwiera oczy. Jaki wojownik? Przecież Jezus był pacyfistą. Kościół naucza miłości bliźniego. Mamy nadstawiać drugi policzek i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wracam do tego pierwotnego pytania na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Można być wojownikiem w Kościele, czy nie? I co to w ogóle znaczy?
2: Oczywiście, że można i trzeba. Czy ja nie wiem, czy Jezus był pacyfistą. Czy ja się z tym do końca nie zgadzam. Czy Jezus dla mnie...
1: Mamy taki obraz, to znaczy on w wielu kręgach
2: funkcjonuje. Jezusa, który
1: tak.
2: Właśnie nadstawia policzek, tylko że ten sam Jezus, który mówi o nadstawianiu policzka, kiedy dostaje w twarz fizycznie w ogrójcu, no to nie nastawia drugiego, tylko mówi, dlaczego mnie bijesz.

0: przed oczyma przede wszystkim cel. Znaczy celem jest chwała Boża. To nie chodzi oczywiście o bycie wojownikiem, który z szabelką biega po świecie i ma na nim krzyż wypisany i teraz będzie wszystkich zabijał. Ale myślę, że to jest to, co mówi Paweł w swoich listach, że my toczymy walkę przeciwko, nie przeciwko ciału i krwi, czyli człowiekowi, ale przeciwko pierwiastkom duchowym. Także naszym wrogiem nie jest człowiek. Naszym wrogiem jest zły duch, diabeł, ten, który próbuje zniszczyć człowieka i zniszczyć dzieło Boże.
1: Przez długi, długi czas jednak utożsamiano w Kościele walkę ze złym duchem z walką tą jak najbardziej fizyczną, tak, tu na ziemi. Teraz się mówi, że to był błąd, tak, że wyprawy krzyżowe były błędem, że w ogóle próba stawiania oporu jakimś, no, obcym ludom, które nie wyznają tej samej religii, co my, sama próba stawiania oporu jest błędna, że może idea taka, jaką głosił Gandhi, czyli biernego oporu, nie odpowiadania przemocą na przemoc, powinna być właściwą drogą dla chrześcijan.
0: Znaczy, no, przemoc w stosunku do drugiego człowieka, zabijanie drugiego człowieka w imię jakiegokolwiek Boga, no zawsze jest złem. Ale i musimy to tak nazwać, tak? Ale też, no myślę, że to każdy historyk będzie mówił i bronił tezy, że biorąc się za ocenianie czasów przeszłych, patrzymy na kontekst, nie? I patrzymy też na ludzi, którzy no nie myśleli w sposób taki, jak my dzisiaj myślimy. Nie mieli wiedzy, którą my mamy. Więc no trzeba też ostrożnie z tą oceną tych ludzi. Oczywiście trzeba nazwać zło złem, to jest prawda, że zabijanie człowieka jest złem, ale też pamiętając o kontekście, w którym oni żyli, nie? Ten świat nie był taki pacyfistyczny jak dzisiejszy, chociaż dzisiejszy też jest pytanie, czy jest pacyfistyczny.
1: No, biorąc pod uwagę, że w tej chwili toczy się na całym globie ziemskim kilkadziesiąt przynajmniej wojen, nie tak daleko od nas jest pełzająca wojna przecież na Ukrainie, to myślę, że tutaj niespecjalnie żeśmy się zmienili przez ostatnie parę tysięcy lat.
0: Ta walka duchowa, myślę, że no to, co świetnego daje jako instrukcję Jezus, no to jest kazanie na górze, Mateusz 5, 6, 7, nie? Że myślę, że przez ten pryzmat trzeba widzieć, w jaki sposób walczyć ze złem, nie? Że to nigdy nie jest bierny opór, w takim sensie, że ja nic nie robię, ale przeciwstawiam się w sposób mądry, to znaczy, że widzę cały czas nie tylko człowieka, który robi mi jakąś krzywdę, ale widzę coś więcej, znaczy widzę tą rzeczywistość duchową i z tym przede wszystkim walczę.
1: Jeszcze korci mnie, żeby kilka pytań dotyczących jezuitów zadać, skoro goszczę dzisiaj w studiu jezuitę, dlatego że sam zakon no, wzbudzał i wzbudza do dzisiaj różne kontrowersje, i to zarówno z prawa, jak i z lewa, że się tak wyrażę. To znaczy wielu no, przeciwników Kościoła, jakieś kręgi libertyńskie, liberalne twierdzą, że nawet ukuły takie sformułowanie, czarna masoneria, tak, spisek jezuicki, który przejął władzę nad światem i jako dowód podają, że raz rozwiązani, z powrotem się zebrali i mimo kasaty znów rządzą światem. Z drugiej strony są zarzuty, nazwijmy, z prawa, tak, czyli z jakichś konserwatywnych kręgów, również kościelnych. I podaje się tutaj wiele konkretnych przykładów właśnie jezuitów wykształconych z XX chociażby wieku, którzy świetnie poznawali inne kultury, inne religie i próbowali dokonywać jakichś synkretyzmów, jakichś dziwnych połączeń religijnych i te ich pomysły w końcu znalazły się gdzieś na obrzeżu ortodoksji. No i jak teraz biedni ludzie w XXI wieku, biedni katolicy, bombardowani tak przeciwstawnymi obrazami Towarzystwa Jezusowego, jak mają na to wszystko patrzeć? Co myśleć o tym wszystkim?
0: To zacznę od końca. Myślę, że jak to zrobić? No przede wszystkim myślę poznać jakiegoś żywego jezuitę, nie? I myślę, że to jest... wtedy padają wszystkie te mity, bo spotyka się człowieka, który no myśli tak jak wszyscy, jest z tego świata, ma takich... no pochodzi z jakiegoś konkretnego miasta, kraju, ma jakichś konkretnych rodziców w swoje korzenie. I myślę, że zawsze znajdują się ludzie w historii świata, przez całą historię świata, którzy lubią różne spiski, teorie, które są niewyjaśnione. Zresztą każdy z nas ma taką w sobie, myślę, nutkę takiego szukania ciekawostek, które no właśnie, są niewyjaśnione, niezbadane.
1: Ale tłumaczą wszystko, co się dzieje.
0: Ale tłumaczą wszystko, właśnie.
1: Prosty sposób.
0: Dokładnie tak.
1: Jezuici rządzą światem.
0: Prawdą jest, że jezuici... znaczy dzisiaj myślę, że

0: my się za bardzo nie różnimy na tle, nie wiem, całego kościoła, tak? No bo jednak dzisiaj w kościele jest sporo ludzi, to trzeba powiedzieć, bardziej wykształconych i od nas, i kończą lepsze studia, mają większe doświadczenie w różnych pracach.
1: Ale papieżem został jezuita.
0: To tak, no ale to się miało nigdy nie zdarzyć.
1: Przejęli władzę nad światem.
0: To się miało nigdy nie zdarzyć i podejrzewam, że się już nigdy nie zdarzy. Zaraz powiem dlaczego.
1: No właśnie.
0: No dlatego, że kiedy Ignacy zakładał zakon, wielu ludzi w kościele próbowało robić kariery, tak? Znaczy biskupstwo, różne urzędy.
1: To była intratna synekura dla bardzo wielu ludzi.
0: Więc to Ignacy bardzo chciał wyplenić wśród swoich towarzyszy i stąd jezuici profesi składają takie przyrzeczenie, że nigdy nie będą się starać o to, żeby właśnie, żeby zostać biskupem, czy przyjąć jakiś urząd kościelny, chyba, że Ojciec Święty nakaże, nie? Ale to w takich właśnie skrajnych przypadkach generalnie, no i też dlatego nas w świecie, jako biskupów, czy na urzędach kościelnych jest nas bardzo mało, nie? A mówię, nie miało się to zdarzyć, dlatego, że no właśnie, papież Franciszek, wcześniej kardynał Bergoglio w Argentynie, no właśnie, został biskupem, że tak powiem, na drodze wyjątku, nie?
1: Właśnie ta klauzula, która mówi, że chyba, że Ojciec Święty nakaże przyjąć.
0: Więc tak to się wydarzyło w jego przypadku, no i no, miejmy nadzieję, że to Duch Święty tak pokierował kardynałami, że go wybrali.
1: Czyli to jest rzecz, myślę, bardzo ciekawa. Sądzę, że niewielu słuchaczy, no ja na przykład teraz się dowiedziałem od ojca o tym, że istnieje taki w gruncie rzeczy zakaz.
0: No w gruncie rzeczy tak to wygląda, że
1: awansowania w hierarchii w ogóle kościoła całego.
0: W Polsce nie mamy żadnego biskupa na przykład, nie? W krajach misyjnych więcej, no bo...
1: No to siłą rzeczy, tak.
0: Rzeczy, bo tam nasi jechali i pracowali i byli często pierwszymi misjonarzami, ale generalnie tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nas nie ma jako w hierarchii kościelnej.
1: Czyli mamy tutaj ten kwestię tego zarzutu o władzę nad światem, czy o chęć przejęcia władzy nad światem, a ten zarzut z drugiej strony,
0: to
1: tak?
0: To jest zarzut z drugiej strony,
1: że... Synkretyzm właśnie, religijny, rozmycie prawd wiary.
0: Jezuici nie uprawiają synkretyzmu religijnego, wyznajemy Pana Jezusa w Kościele i to jest dla nas nadrzędne. Prawdą jest, że dla nas bardzo bliskie od samego początku było wyjście na granicę Kościoła, tak? To znaczy do tych wszystkich ludzi, którzy w tym Kościele z różnych powodów się, nie wiem, nie mieszczą, albo jeszcze w nim nie są, w sensie formalnym, ze swojej deklaracji. I spotkanie z takimi ludźmi jest niebezpieczne, to prawda. W tym sensie, szczególnie dla tych, którzy siedzą w kościele jako w takiej twierdzy, w której czują się bezpiecznie i mają do tego prawo absolutne, nie, ale... No ale jeśli mamy wyjść, tak jak zresztą pierwotny Kościół, apostołowie, teraz czytamy przez okres Wielkanocny Dzieje Apostolskie, to jest cały czas nieustanne wyjście do pogan, nie tylko ze
1: strony... Paweł na Agorze.
0: Nie? I oni się uczą, nie? Spotykają się z ludźmi, którzy inaczej myślą, w co innego wierzą, w kogo innego wierzą. I z tymi ludźmi podejmują dialog. Czasem się to udaje, czasem nie. Czasem są odrzuceni, czasem są przyjęci.
1: Pawła wyśmiali, tak, wyszydzili.
0: Kamienowali go tam. Więc no, różne rzeczy się działy, nie? I też można by powiedzieć, że apostołowie poszli i uprawiali synkretyzm religijny, bo zaczęli dyskutować z różnymi ludźmi, którzy w kościele nie są, czy nie byli. No ale gdyby nie to wyjście, to byśmy dzisiaj nie byli w kościele. No,
1: to kościół byłby cały czas garstką kilkunastu ludzi w okolicach Jerozolimy. Zapewne, albo zniknąłby jak wiele podobnych, no słowo sekta można tutaj...
0: Też myślę, że warto dodać, że to, że jezuici wychodzą, no to wynika właśnie też z ćwiczeń duchowych, że ta ostatnia kontemplacja, o której wspomniałem, o miłości, czyli szukaniu Pana Boga we wszystkim i we wszystkich, no właśnie do tego prowadzi, że to nie może być tylko teoria, że my sobie siądziemy w kaplicy i powiemy sobie, że Bóg jest we wszystkich obecny, bo, no bo nas stworzył, ale my musimy iść i go odnaleźć, nie? Nawiązać z nim dialog, no to jest ciekawe.
1: Czyli trzeba iść do tych ludzi.
0: Dokładnie
1: innych.
0: Tak. Próbować zrozumieć ich świat, ich myślenie, nie?
1: Wspominaliśmy kilka razy o tym wojowniku w kościele, o mężczyźnie w kościele, bo się cały czas dzisiaj krążymy wokół mężczyzn. Skądinąd kobiety potrafią być bardzo męskie, w tym bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja trzymam w tej chwili w ręku książkę, niezbyt dużo, ale napisaną właśnie przez ojca, Męskie serce z dziennika Banity. To jest stosunkowo niedawno wydana rzecz. Ja chciałbym, żeby ojciec dwa słowa powiedział, podzielił się wiedzą, co w tej książce mogą znaleźć nasi słuchacze, dlaczego warto ją wziąć do ręki. I nie tylko do ręki.
0: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to... znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że nie ma tam jakiejś teorii o męstwie, o męskości. Nie jest to też podręcznik, co zrobić, żeby być bardziej męskim i bardziej wierzyć Boga. Idea książeczki jest bardzo prosta, znaczy, jako że współpracuję z portalem Deon.pl, w zeszłym roku postanowiliśmy, że w czasie miesiąca czerwca, kiedy w kościele czcimy w sposób szczególny Najświętsze Serce Pana Jezusa, choćby przez nabożeństwa czerwcowe, kiedy odmawiamy litanie do Jego serca, że do każdego z tych wyzwań codziennie będę pisał krótkie rozważanie. I tak się też stało. I próbowałem, biorąc te trochę archaiczne już sformułowania właśnie z litanii, która myślę, że dla wielu młodych ludzi jest jakimś kompletnym reliktem przeszłości, no zobaczyć, że naprawdę te wezwania, które są tylko takim punktem zaczepnym do tego, żeby bardziej siebie zrozumieć, tak? Żeby zobaczyć, że Jezus nie jest tylko właśnie słodkim Bogiem, do którego się można przytulić, ale jest też wzorem mężczyzny, bo był mężczyzną tutaj na ziemi, tak? I tak Bóg chciał, żeby był jego synem, a nie córką, więc było to dla mnie naturalne, że może być też dla mnie wzorem męskości, tak?
1: To jest właśnie rzecz, o której bardzo często się zapomina. Myślę, że Kościół, tutaj mówię o pewnej strukturze ludzkiej przez stulecia, trochę zatarł tą prawdę o człowieczeństwie Jezusa w tym sensie, że także jego seksualności, tak? Był mężczyzną, mhm. Tak? Miał tą płeć. Mamy dwie płcie. Bóg przyszedł w ciele jako mężczyzna. Pamiętam, jak dla mnie wielkim szokiem była informacja, którą otrzymałem na takim też spotkaniu, jak najbardziej religijnym. Przecież Jezus, jeżeli był otoczony niewiastami, jako mężczyzna, mógł normalnie, te kobiety mogły mu się normalnie podobać. Nie ma w tym nic absolutnie heretyckiego w takim stwierdzeniu. Tylko przez stulecia całe nauczono nas patrzeć na Jezusa właśnie jak na taką trochę nierealną postać.
0: No, myślę, że nie tylko mogły, ale na pewno mu się podobały.
1: No tak. Tylko co robił z tym podobaniem, to już jest druga sprawa.
0: Tak, ale tak? To jest bardzo znowu podobne do Ignacego, że myślę, że Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, tak? Oprócz tego, że był Bogiem, który nie zgrzeszył, oczywiście, to jest jasne, ale tak po ludzku patrząc na niego, myślę, że był po prostu człowiekiem mądrym, który potrafił sobie dobrze przeżyć swoje emocje, swoje uczucia, to wszystko, co wynika też z człowieczeństwa i też właśnie z konkretnej płci, tak, że patrzymy na świat oczyma mężczyzny, a nie kobiety i ten świat, chociaż ten sam, no, doświadczamy go całkowicie inaczej, nie?
1: Wielu feministkom takie stwierdzenia by się bardzo nie podobały, jakie teraz z ust ojca padły. Dlatego, że nie ma innego, według nich, innego patrzenia na świat kobiecego i męskiego. Wszyscy są równi.
0: Ale to właśnie to myślę, że też warto pokazywać, że to, że się różnimy, nawet już nie tylko w kwestii płci, tak? To nie znaczy, że ktoś jest większy.
1: To nie wartościuje,
0: prawda? No właśnie, to nie wartościuje mnie jako człowieka.
1: Ciekawy wątek nam się pod sam koniec audycji tutaj zaczął, co oznacza, że będę próbował przy następnej wizycie ojca namówić na kolejną audycję, bo te tematy są wyjątkowo mi bliskie, związane właśnie z męskością, z tym, jaki jest wzorzec mężczyzny i jak to wszystko odnaleźć w kościele i w ogóle w aspekcie wiary. Także ufam, że zaproszę do kolejnej audycji ojca. Dzisiaj przychodzi się już powoli żegnać. Moim i Państwa gościem był ojciec Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Bardzo dziękuję Panu i Państwu. Dobranoc.
2: Historia Kościoła.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi, no właśnie, oczywiście nie przedstawię tej osoby od razu, a to dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o specjalizacji, która wywołuje w nas iście filmowe skojarzenia, która być może była przedmiotem fantazji albo w dzieciństwie, albo w młodości, która przywołuje zaraz na myśl skojarzenia z filmami, książkami, serialami, mogę mnożyć tutaj bez końca. Natomiast chyba nie zawsze mamy pełną świadomość, z czym wykonywanie tej pracy tak naprawdę się wiąże. No bo i skąd mielibyśmy to wiedzieć? Przyznam też, że obraz detektywa i detektywki, taki, który jest nam najbardziej dostępny, jest bardzo rozbieżny, bo z jednej strony myślimy na przykład o osobach związanych z policją, z jakimiś wydziałami kryminalnymi, no z drugiej strony jest taki obraz, powiedziałabym, mocno popkulturowy, detektywa celebryty. Ja nie potrafię ocenić jakości jego pracy, zresztą to nie jest moja kompetencja. Natomiast no, jeżeli chodzi o taki wizerunek z mediów społecznościowych, to myślę, że on odstaje od tych wyobrażeń dotyczących pracy detektywa, chociażby z filmów czy seriali. A dzisiaj porozmawiamy z kobietą, która jest współzałożycielką agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanym prywatnym detektywem. Naprzeciwko mnie siedzi Małgorzata Miklaszewska. Bardzo miło mi jest widzieć cię w drogowskazach.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Zrobiłam taki dosyć przydługi wstęp. Przyznam, że szukałam informacji o tym, bo takie raporty też wychodzą. Jakie są wymarzone zawody, czy ludzi wchodzących w dorosłość, czy nawet dzieci. Nie znalazłam tam informacji o detektywie, ale dam sobie rękę uciąć, że wielu z naszych słuchaczy, a może i słuchaczek, taką pracę rozważało, z takich czy innych względów się na nią nie zdecydowało. Co sprawiło, że ty stwierdziłaś, że okej, to jest ta droga, którą chcesz podążać? Bo myślę, że w toku rozmowy dojdziemy do tego, że ta praca wiąże się z wieloma wyzwaniami.
2: U mnie były dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem był mój mąż, który założył agencję i ja przez bardzo długi czas prowadziłam swoje firmy, ale byłam cały czas obok niego. I doszliśmy do takiego momentu, w którym firma bardzo się rozwinęła i on usiadł ze mną, powiedział, no tak, jesteś cały czas obok, ale nie jesteś w pełni, więc musimy podjąć decyzję, czy wchodzimy w to razem, czy mam robić to sam i po prostu znaleźć sobie wspólnika. I to był moment, kiedy podjęłam decyzję, że sprzedaję swoje firmy, które prowadziłam do tej pory i wchodzę w tą branżę. Później był drugi taki moment, który był takim pstryczkiem i zaskoczeniem w ogóle, że chcę to robić i że rzeczywiście jest to droga dla mnie, ponieważ ja już nawet jako dziecko i też jako nastolatka bardzo miałam w sobie taką silną chęć pomocy innym. I tak naprawdę też miałam wyobrażenie o tej pracy, że to nie jest dla mnie, że to są takie sprawy kryminalne, a ja bardzo dużo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię nieść pomoc. I w pewnym momencie trafiłam na zlecenie, w którym odnalazłam swoją drogę. Było to zlecenie odnalezienia rodziny biologicznej dla osoby adoptowanej. I to był pierwszy raz, kiedy zderzyłam się właśnie z tym, że ja naprawdę tej osobie ulżyłam, naprawdę jej pomogłam i ona odnalazła odpowiedź na pytanie takie fundamentalne w życiu, kim jestem, gdzie jest moja tożsamość. I to był taki moment, kiedy zrozumiałam, że naprawdę chcę to robić i wtedy już weszłam w tą pracę na całego.
1: To jest odpowiedź, o której chyba każdy dziennikarz, dziennikarka marzy, żeby usłyszeć o takiej przełomowej historii, jeszcze związanej z czymś bardzo wewnętrznym. Mam nadzieję, że w drugiej części rozmowy porozmawiamy więcej o sprawach, jakich się podejmujesz, czy jakich się podejmujecie w waszej agencji. Natomiast to, kiedy mówiłaś o tym, że odszukałaś czyjąś biologiczną rodzinę, co na pewno nie jest łatwym zadaniem, to mi się przypomniał taki program, który kiedyś był w telewizji lata temu, to się nazywał Zerwane Więzi, gdzie osoby zgłaszały się do programu, który prowadziła Alicja Rezich-Modlińska i poszukiwał tego swojego biologicznego rodzeństwa i to były naprawdę bardzo poruszające historie. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest być obok nich, ale zawiesimy to tutaj, żeby naszych słuchaczy z nami zatrzymać. Powiedziałaś, że sprzedałaś swoje inne firmy i zdecydowałaś się zostać detektywem, ale wiesz, ja jestem w tym temacie laiczką, ja nie zajmuję się tym zakresem, natomiast sądzę, że praca detektywa to nie jest taka praca biurowa, że czasami zmieniamy, a dobra, zmienię pracę, przejdę z jednej firmy do drugiej, tylko że to jest taka praca, która wiąże się, powiedziałam, że to są wyzwania. Podejrzewam, że to nie jest praca od 8 do 16, podejrzewam, że nie jest to praca, którą łatwo jest zostawić za drzwiami i powiedzieć, okej, ja już skończyłam pracę, teraz jestem Małgosią po godzinach.
2: poruszyłaś tutaj dwa bardzo ważne wątki. Jeden to jest właśnie to, że ta praca na pewno nie jest siedzeniem za biurkiem tylko i wyłącznie, ale w dużej mierze też na tym się opiera, bo w świecie internetu bardzo dużo rzeczy opiera się na OSINT-ach, czyli właśnie na wyszukiwaniu informacji w internecie, ale też dużą częścią mojej pracy jest tak naprawdę rozmowa z ludźmi. To ja jestem osobą, która przyjmuje klientów, to ja jestem osobą, tym pierwszym buforem, czyli ja wysłuchuję tej historii, ja wymyślam, w jaki sposób będziemy działać i w jaki sposób tę sprawę można rozwiązać i jak komuś pomóc. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą sprawą jest zostawianie tej pracy za drzwiami. No niestety nie da się. Niejednokrotnie jest tak, że klient, którego sprawę prowadzimy, on o 16 nie kończy. On czasem nawet i o 22, 23. Właśnie wtedy ma najwięcej przemyśleń. Wtedy zaczynają ludzie do nas pisać. Wtedy jakby otwiera się cała puszka Pandory tych wszystkich emocji związanych z procesem poszukiwania prawdy czy odpowiedzi. I nie da się tej pracy zostawić. Jeszcze też jest taka ciekawostka, że dla naszego klienta sprawa zamyka się wraz ze sprawozdaniem. Powiedzmy, nasze drogi się rozchodzą. A u mnie to jest moment, kiedy dopiero dochodzi do mnie część emocji, bo w momencie prowadzenia działań ja te emocje chowam. Muszę być skuteczna, więc muszę działać na schematach, muszę działać na dokumentach, muszę działać na informacjach, które zbiorę. Nie ma tam miejsca na emocje, ale te sprawy często bywają trudne i w momencie, kiedy już zamykam ją, chowam wszystko do teczki, dopiero wtedy otwiera się w mojej głowie wiele myśli dotyczących tego, co mogłam zrobić lepiej, a jak potoczy się dalsza droga tego klienta, czy on poradzi sobie z tą informacją, którą uzyskał, czy to prawda go wyzwoli, czy być może w drugą stronę poprowadzi go w takim kierunku wręcz destrukcyjnym. To jest moment, kiedy najwięcej się dzieje w mojej głowie.
3: Teraz ja mogę odbić piłeczkę i poruszyłaś kilka wątków, które bardzo chciałabym rozwinąć, ale zacznę od słów, które wypowiedziałaś dosłownie kilka minut temu, mianowicie, że poszukujesz prawdy. Można powiedzieć, tak byś powiedziała, że twoja praca polega na poszukiwaniu prawdy?
2: Tak, myślę, że można byłoby tak powiedzieć. Detektywistyka opiera się na poszukiwaniu prawdy. Czy to są sprawy rodzinne, w których ktoś przychodzi i mówi, mąż mnie zdradza, moje dziecko bierze narkotyki, chciałbym to sprawdzić. To my szukamy tej prawdy, czyli potwierdzenia bądź zaprzeczenia tym faktom albo informacjom, które przynosi nam klient. To samo dotyczy się spraw gospodarczych. Są kłótnie między ludźmi, są kłótnie między firmami różnymi, nieuczciwa konkurencja i też wtedy szukamy prawdy. I zdarza się też tak, że nie zawsze klient jest uczciwy. Czasem bywa tak, że klient chciałby bardzo, żebyśmy potwierdzili jego wersję wydarzeń, a tego na przykład nie da się zrobić, bo to, co odkrywamy po drodze, okazuje się być niekoniecznie kompatybilne z tym, co on do nas powiedział. Jeszcze takiego coś paradoksalnego powiem. Bardzo często w pracy używamy kłamstwa po to, żeby odkryć prawdę. Kłamstwo jest u mnie narzędziem pracy. Jakby ludzie przychodzą, że ktoś ich okłamał, ktoś ich okłamuje, oni by chcieli to potwierdzić, chcieliby sprawdzić, a ja, żeby odkryć tą prawdę, też często muszę użyć kłamstwa.
3: Czyli taka trochę prowokacja.
2: Tak, dokładnie. U mnie kłamstwo jest dosłownie narzędziem pracy.
3: To ciekawe, jak to się zderza, wiesz, w jednym zawodzie, że kilka minut temu powiedziałaś, że w tej pracy chodzi o prawdę, a z drugiej strony narzędziem, żeby do tej prawdy dotrzeć, jest kłamstwo.
2: Nie oszukujmy się. Żeby wyciągnąć od kogoś jakąś informację, no to muszę użyć na przykład fałszywej tożsamości, tak? Podać się za kogoś innego, powiedzieć, że nie jestem Małgorzatą, a jestem na przykład Kasią. Nie zawsze mogę wyjść z punktu tego, że przychodzę do człowieka i mówię, dzień dobry, jestem detektyw, chciałbym z panią porozmawiać. Czasem muszę powiedzieć cześć, jestem powiedzmy twoim klientem i na przykład chciałabym wykupić u ciebie trening personalny. I dopiero w procesie poznawania się z tą osobą mogę jej zadawać pytania, które doprowadzą mnie do uzyskania odpowiedzi, której szukam.
3: A jak jest w tym kontekście z twoją rozpoznawalnością? No bo istnieje strona internetowa agencji, jesteś aktywna w mediach społecznościowych, pokazujesz swój wizerunek. Czy anonimowość jest przydatna w twojej pracy, czy to w ogóle nie ma znaczenia?
2: Dobrze, tutaj się odniosę do tego trochę inaczej, bo ja już pewien etap mam za sobą. Przez wiele lat pracowałam właśnie w ten sposób, o którym przed chwilą opowiedziałam, czyli wchodziłam w różne role. Teraz bardziej jestem jednak właścicielem agencji, czyli jestem osobą, to co powiedziałam wcześniej, tym pierwszym buforem, czyli osobą, która przyjmuje całe zlecenie i ja pracuję z ludźmi i w tym momencie już zatrudniam wielu ludzi. Mogę sobie pozwolić na to, żeby pokazać swój wizerunek, zaś moi pracownicy no to są osoby, które są rzeczywiście w pełni inkognito i nikt nie wie, jak wyglądają.
3: To prawda, na stronie również nie ma zdjęć. Tu wrócę do tego, o czym mówiłaś w odpowiedzi na jedno z moich pierwszych pytań. Mianowicie, że to ty jesteś osobą, która tę pracę planuje. Rozumiem, że to jest też taka praca operacyjna. Trzeba usiąść i zaplanować konkretny plan działania, którego poszczególne kroki, jak rozumiem, wykonują inne osoby zatrudnione w waszej agencji.
2: Tak, ja jestem przede wszystkim właśnie osobą planującą i później koordynatorem tych działań. To ja podzlecam moim pracownikom, ja im mówię, gdzie mają pojechać, co mają zrobić. Każda sprawa, która do nas trafia, mimo że one są z bardzo podobnej płaszczyzny, czyli na przykład pójdźmy w najprostszy kierunek, czyli rozwody i zdrada. Niby coś oczywistego, ale u każdego ona będzie wyglądała inaczej. Jednego człowieka będzie trzeba podejść poprzez jakieś działania internetowe, innego trzeba będzie podejść tylko i wyłącznie poprzez obserwacje. Każda sprawa niby jest podobna, ma podobne podłoże, ale szukamy zupełnie innych rozwiązań, dostosowujemy je do konkretnej sytuacji, konkretnego klienta.
3: No wiesz, powiedziałaś, że te rozwody są najbardziej oczywiste, ale kiedy przeglądałam stronę waszej agencji, to miałam wrażenie, że spraw, z jakimi można zgłosić się do detektywa, jest po prostu ogrom, łącznie z motoryzacyjnymi.
2: Tak, sprawy motoryzacyjne to jest akurat część pracy, którą wykonuje głównie mój mąż. Ja przy nich nie pracuję i on się w tym specjalizuje. Jest naprawdę bardzo szeroki zakres działań, dlatego powiedziałam, że rozwody są najbardziej oczywiste, bo one stereotypowo kojarzą się z detektywem. I też naprawdę praktycznie w każdej rozmowie z ludźmi pierwsze co słyszę, a to pewnie robisz same sprawy rozwodowe. Nie, to jest dalekie od tego, co jest w rzeczywistości. Można się zgłosić z każdą sprawą. Tam, gdzie dochodzimy ze swoim problemem do ściany, tam można przyjść do detektywa i poprosić o pomoc.
3: To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy zapytam cię o to, z czym spotykasz się w momencie, kiedy również, nie wiem, w sytuacjach prywatnych, towarzyskich, mówisz, czym się zajmujesz. Kiedy ktoś mówi, że jest lekarzem, to od razu ktoś mówi, o kurczę, a wiesz co, bo mnie coś strzyka w kolanie, może ty wiesz, co się stało. Kiedy psycholog czy psychoterapeuta w towarzystwie powie, czym się zajmuje, to też usłyszy, a wiesz co, bo ja mam tutaj taki problem, może coś byś mi podpowiedział. Jakie skojarzenia, może oczekiwania budzi hasło detektyw?
2: Kiedy mówię, że jestem detektywem, to najpierw zapada cisza. Ponieważ, tak jak powiedziałaś, ludzie zupełnie inaczej sobie wyobrażają postać detektywa. Ja jestem po pierwsze kobietą, czyli już wypadam ze stereotypu. Większość detektywów w Polsce to są mężczyźni. Kobiety stanowią naprawdę niewielki procent. Dwa, część detektywów, a właściwie taka znacząca część, to są osoby po służbach, po których w pewien sposób widać sposób bycia, sposób ubioru, sposób noszenia się tak ogólnikowo. A ja po prostu nie wyglądam na detektywa, więc jest zawsze wielki szok, ale jak to? Ty w ogóle nie wyglądasz. I od tego zaczynamy. A potem zaczyna się cała rozmowa i a u mojego wujka to była taka sytuacja. A mojej siostry mąż to ją zdradził. A możesz mi podpowiedzieć, bo ja tutaj szukam takiej osoby, bo jest mi winna pieniądze. Tak samo jak lekarz, tak samo jak każdy inny zawód. Wywołuje to dalszą rozmowę, w której ludzie po pierwsze otwierają się, opowiadają swoje historie, bardzo chcą się nimi podzielić. Po drugie zadają bardzo dużo pytań o tą pracę. Jest to coś, co wywołuje bardzo duże zaciekawienie. I po trzecie, chcą też znać odpowiedzi na swoje pytania i chcą wiedzieć, czy detektyw by w tym mógł im pomóc.
3: Kiedy mówiłaś o tym, że osoby są zaskoczone, bo nie wyglądasz jak detektyw, nie zgadzasz się z tym standardowym skojarzeniem, to ja sobie pomyślałam, że w moim, takim oczywiście trochę romantycznym, wyhodowanym na wizerunkach popkulturowych, to detektyw musi mieć prochowiec. Faktycznie Małgosia ma rację, nie wygląda na standardowego detektywa, bo nie przyszła dzisiaj w prochowcu, upewniłam się jeszcze.
2: Lupy również nie mam.
3: Nie ma tutaj lupy, tak, nie ma charakterystycznej czapki, wąsów tym bardziej nie ma. To chyba Herkules Poirot podkręcał ciągle tego wąsa. Bardzo ciekawa rozmowa, sporo się można dowiedzieć. Oczywiście w takich granicach, na jakie Małgosia pozwala, bo wykonuje zawód, który nie pozwala na ujawnianie zbyt wielu tajemnic. Mimo wszystko myślę, że sporo o kulisach pracy detektywa możemy się dowiedzieć. Małgosia, czyli Małgorzata Mikleszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Pytanie, które nasunęło się nam obu, jeszcze zanim się spotkałyśmy i uznałyśmy, że warto o tym porozmawiać, to pytanie o to, dlaczego ludzie przychodzą do detektywa. Już wiemy, że po to, żeby poznać prawdę albo żeby utwierdzić się w swojej wersji rzeczywistości, ale dlaczego do tego jest im potrzebny detektyw? O tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszego spotkania, do której wysłuchania oczywiście Was zapraszam. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest na szczęście niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam przyjemność po raz drugi przedstawić Małgorzatę Miklaszewską, współzałożycielkę agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Trochę już o kulisach tego zawodu udało nam się dowiedzieć, przede wszystkim z perspektywy Małgosi, która się nim zajmuje. Ale odwracamy pytanie, odwracamy perspektywę, dlaczego ludzie przychodzą do detektywa. Kiedy ciebie słuchałam w pierwszej części naszej rozmowy, to miałam takie wrażenie, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy już trochę nie mają innego pomysłu, w jaki sposób mogą dowiedzieć się, jak naprawdę jest. Pomijam te osoby, które chcą trochę pościemniać również siebie. Nie mają już innego sposobu. Być może nie potrafili się z bliską osobą czy osobą, której dotyczy sprawa, dogadać. Nie wiem, nie chcą angażować służb. Ty jesteś takim pomostem chyba między tymi możliwościami.
2: Powiem ci tak. Część ludzi przychodzi, nie do końca jakby zgadzam się z tym, co powiedziałaś tutaj, z twoim podejściem. Część ludzi przychodzi, ponieważ wstydzą się komukolwiek z bliskich przyznać do tego, że mają problem. Nie mają z kim porozmawiać, bo być może porozmawialiby z przyjacielem, porozmawialiby z kimś z rodziny i być może wspólnie znaleźliby rozwiązanie. Łatwiej jest przyjść do kogoś obcego mimo wszystko, kogoś, kto zrozumie i nie będzie oceniał, a mimo wszystko najbliżsi potrafią ocenić, potrafią powiedzieć swoją opinię. Ja swojej opinii nie wyrażam. Mnie interesują tylko fakty, interesuje mnie tylko sprawa, a nie ocena klienta, bo czasem ciężko jest się przyznać, że zostałem oszukany, że przelałem pieniądze komuś z internetu. Nie szukają odpowiedzi na to, komu przelali te pieniądze, tylko jakby cała droga nas prowadzi do tego, żeby oni zrozumieli, że nie zrobili nic złego i że nie są naiwni, tylko po prostu ktoś użył na nich manipulacji. Jakby szukają odpowiedzi na wiele pytań, ale niekoniecznie zawsze szukają winnego. Chcą bardziej się upewnić, że nie są głupi, że to nie jest ich wina, że coś z zewnątrz było silniejszego, ktoś więcej wiedział i wiedział, jak ich zmanipulować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja też jestem takim pomostem bardzo często w momencie, kiedy ktoś już uświadomił sobie problem, jeszcze nie do końca umie wypowiedzieć go na głos, czyli takim pomostem między zrozumieniem problemu, uzyskaniem prawdy i później jest psycholog. Czyli jest tak gdzieś pomiędzy.
1: Nie myślałam tak o twojej pracy, wiesz, że myślałam o tym chyba tak bardziej, powiedziałabym, utylitarnie jakoś, tak może biznesowo, że po prostu ludzie przychodzą po to, żeby dostać dowód, z którym dalej coś zrobią. Natomiast nie myślałam o tym w kontekście sposobu na to, żeby poznać jakąś prawdę o sobie, żeby w jakiś sposób się zweryfikować.
2: To jest właśnie takie trochę inne spojrzenie. Oczywiście tak, masz rację. Ludzie chcą uzyskać dowody do swoich spraw, czasem potrzebują informacji, żeby złożyć jakiś pozew sądowy, czasem poszukują informacji o dłużniku. Każda sprawa ma inne podłoże, ale mimo wszystko w bardzo, bardzo wielu sprawach łącznym punktem jest kryzys. Ja tak naprawdę pracuję na kryzysie człowieka, na rozpadzie. No znów wrócę do najprostszych spraw, czyli do tych spraw rodzinnych, cywilnych. Przychodzi ojciec. Akurat tutaj odniosę się do ojców, który mówi: jestem dobrym ojcem. Naprawdę kocham swoje dzieci. Ja chcę je widywać, ale matka mi to utrudnia. Pomóżcie mi. Tak, matka, nie wiem, wywiozła dzieci, ja nie wiem w ogóle, gdzie moje dzieci są. Sądy niekoniecznie. Nawet zdarza się tak, że mężczyzna ma pełne prawa rodzicielskie, a matka ma ograniczone. On ma większość widzeń i matka zabiera na widzenie dziecko i je wywozi. I taki ojciec przychodzi do mnie i on nie zawsze szuka dowodów na to, bo on już ma sprawę sądową za sobą, tak? On już wie, że ta matka nie ma pełnych praw, on już wie, że ktoś zasądził, ale on szuka kogoś, kto go poprowadzi, kto mu pomoże, kto go wesprze i pewnie mógłby zrobić to sam. Ale on w tym kryzysie sobie nie radzi, on dochodzi do ściany i on po prostu nie jest w stanie wstać, pójść dalej. Oczywiście ludzie do tego się nie przyznają, dopiero na późniejszych etapach, jak już mamy rozwiązaną sprawę, to oni mówią, jak przychodziłem tutaj, to po prostu byłem w totalnej rozsypce, nie chciałem tego pokazać, tak? Nie chciałam tego pokazać, ale często słyszę słowa, była pani pierwszą osobą, której powiedziałam o swoim problemie.
1: Jest w tym coś bardzo gorzkiego, wiesz, i wydaje mi się mówiącego dużo o nas jako o społeczeństwie, że łatwiej jest pójść do kogoś z zewnątrz, zupełnie z zewnątrz i powiedzieć, porozmawiać o bardzo prywatnych sprawach. Tak naprawdę w taki zawoalowany sposób poszukać jakiejś pomocy wewnętrznej dla siebie.
2: To wynika też z tego, że to właśnie ci najbliżsi najczęściej nas zawodzą. Najbliższa rodzina, najbliżsi współpracownicy, osoby, na których powinniśmy tak naprawdę najbardziej się opierać w życiu, to one nas nie chcę używać słowa oszukały, ale oszukały, zdradziły, okłamały i to wtedy boli i później nie ufamy ludziom. Na swojej drodze życia najczęściej mamy już ileś takich sytuacji za sobą, że przyjaciel okazał się jednak nie być tak dobrym przyjacielem, więc mimo wszystko łatwiej jest pójść do osoby obcej i porozmawiać, ale ja mówię, ja jestem tylko pomostem. To zawsze ma później dalszą swoją drogę, jakby ci ludzie później składają się na nowo, ci ludzie później mają swoje życie, idą do psychologa, bądź nie idą, radzą sobie sami, ale tak, trochę tak jest, że jako społeczeństwo chyba nie umiemy budować relacji, nie umiemy budować więzi, bardzo dużo ludzi nie ma przyjaciół, bardzo dużo ludzi ma przyjaciół, ale mimo wszystko do końca im nie ufa, nie chce im się przed nimi otworzyć. To jest bardzo ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. To już raczej głębsza psychologia.
1: W drogowskazach pojawiali się do tej pory specjaliści z bardzo różnych dziedzin, którzy również mieli taki wniosek, którzy również zwracali uwagę na to, że mamy problem z budowaniem relacji, z budowaniem zaufania, z otwieraniem się, z takim nieoceniającym towarzyszeniem komuś. Przez te wszystkie lata coraz bardziej rośnie we mnie zdumienie tym, z jak różnych perspektyw można dojść do takiego wniosku. Kiedy ja myślałam o pracy detektywa, to miałam też poczucie pewnej nieodwracalności, to znaczy moment, w którym, przepraszam, znów pójdę za tobą, wykorzystam przykład tej zdrady, w którym angażujemy detektywa do tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się nasz małżonek, małżonka, partner, partnerka, osoba partnerska, to jest coś, czego się już nie da później jakby odwrócić. Pojawia się tak duży brak zaufania, że no, skoro angażujemy w sprawę detektywa, to już później nie da się udawać, że tego nie było.
2: Nie da się i prawda właśnie tutaj jest znów
1: prawda.
2: Prawdy. Prawda nie zawsze jest wyzwalająca. Czasem daje nam odpowiedź i to jest moment, w którym zamykamy tą sprawę. Ja mówię tutaj o klientach, nie o sobie, tak? Klient zamyka sprawę i idzie do przodu, całkowicie zmienia swoje życie albo po prostu szuka nowych doznań w życiu, nowych dróg, jakiegoś swojego nowego ja i wtedy ta prawda jest wyzwalająca. Czasem niestety idzie to w zupełnie inną stronę. Czasem ludzie dostają odpowiedź i ta odpowiedź ich pogrąża. Bywa tak, że klienci wracają do mnie po kilku miesiącach, po kilku latach i oni nadal depczą w tym samym bagnie, tak to nazwę. Oni nie zamknęli tego, nie poszli do przodu, tylko dalej się w tym duszą. Trochę jest tak, że nie umiemy, niektórzy, tak, nie umieją pójść do przodu, nie umieją zamknąć tematu w głowie.
1: Wyobraziłam sobie sytuację, w której mąż ma podejrzenia co do wierności swojej żony, angażuje detektywa czy agencję detektywistyczną i okazuje się, że te podejrzenia nie były uzasadnione, że nic takiego się nie dzieje. No ale mam wrażenie, że to już jest jakiś trwały ślad w tej relacji, że ten brak zaufania był na tyle silny. No ja bym się chyba czuła okropnie, gdybym wiedziała, że ktoś w ten sposób mnie sprawdzał.
2: No raczej nasza praca polega na tym, żeby druga strona się nie dowiedziała, że ktoś ciebie sprawdzał. No to już wchodzimy w relacje i to wszystko zależy od ludzi, czy pójdą na terapię i czy wyłapią ten moment, że nawet sam klient, czy wyłapie ten moment, że przekroczył pewną granicę, że może jednak coś nie tak jest w naszym związku, że w ogóle coś takiego pomyślałam i warto byłoby usiąść, zacząć rozmawiać, pójść na wspólną terapię, nie wiem, zacząć robić coś wspólnego, nowego razem, żeby to odbudować. To nie jest tak, jakby, że każdy związek trzeba od razu po takiej sytuacji przekreślić. Raczej to dla mnie byłby punkt wyzwolenia i punkt zatrzymania, w którym powinniśmy zastanowić się, co dalej z taką relacją. Być może tak poczułabyś się w takiej sytuacji zawiedziona i może lekko zraniona, ale powiedzmy są ludzie, którzy są ze sobą 20, 30, 15 i myślę, że tak łatwo wszystko przekreślić? Tylko dlatego, że partner chciał cię sprawdzić?
1: Nie potrafię się, wiesz, wczuć w sytuację osoby, która jest tak długo w relacji, ale no chyba jakoś bardzo by mnie zakłuło to, że to nie była sytuacja, sprawa, czegokolwiek by dotyczyła, którą bylibyśmy w stanie jakoś razem w tej relacji przepracować, załatwić, wyjaśnić sobie, porozmawiać. Na pewno byłby to duży sygnał ostrzegawczy, ale wiesz, ta moja uwaga, ten mój komentarz nie dotyczył absolutnie twojej pracy, tylko raczej motywacji drugiej strony.
2: Powiem ci tak, ja bym raczej na miejscu takiej kobiety, no bo już jakby mówimy o tych zdradach,
1: jasne.
2: Ja bym się zastanowiła, co poszło nie tak, że mój mąż w ogóle pomyślał o tym, że mogłabym go zdradzać. I zastanawiałabym się, być może, nie wiem, oddaliłam się zbyt bardzo od niego, albo stałam się bardzo zajęta sobą, albo zastanawiałam się, co mogę zrobić dla tej relacji, żeby pchnąć ją do przodu i żeby jednak jego uspokoić, ale z drugiej strony postawiłabym jasno granicę, że wolałabym, żeby przyszedł do mnie i ze mną szczerze porozmawiał, a nie szukał pomocy na zewnątrz i kazał sprawdzać mnie osobom trzecim. Ja bym w tym kierunku poszła, że to jest właśnie ten moment, kiedy nie umiemy ze sobą jako społeczeństwo rozmawiać. Powiedzmy, nawet nie musimy rozmawiać o związkach, w firmach, kiedy partner sprawdza swojego drugiego partnera biznesowego. Czasem wystarczy przyjść i szczerze porozmawiać. Nie podoba mi się, słuchaj, mam wrażenie, że mnie oszukujesz, mam wrażenie, że wyprowadzasz pieniądze, mam wrażenie, że mnie zdradzasz, mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. To jest zwykła rozmowa, ona najczęściej rozwiązuje 90% konfliktów. Myślę, że tak naprawdę większość konfliktów mogłaby rozwiązać rozmowa, szczera.
1: Kolejny ważny wniosek. Właściwie z każdym zdaniem ta rozmowa staje się dla mnie coraz bardziej zaskakująca. Rozmawiamy bardzo dużo o relacjach, ale też o emocjach. Sporo było o motywacji, ale wydaje mi się, że emocje są tutaj jakimś takim wiodącym wątkiem. Mówiłaś o tej potrzebie odkrycia prawdy, a ja zaczęłam zastanawiać się, jakie emocje kierują osobami, które do ciebie przychodzą. Czy to jest gniew, czy to jest żal, czy to jest miłość? Wiesz, nie chcę też być tutaj górnolotna i oczywiście liczę się z tym, że mi powiesz, że każda sprawa jest inna i wierzę, że tak jest. Pytam bardziej o jakieś szersze tendencje. Być może ludzie chcą się zemścić i szukają do tego powodu. Skoro rozmawiamy o tym, kto i dlaczego do was przychodzi, to myślę, że to jest zasadne pytanie.
2: Tak, to jest dobre pytanie. Bardzo różne pobudki kierują moimi klientami. Często to jest złość i smutek. To myślę, że jest taka podstawowa emocja, która gości w moim biurze. Ale ciekawe było to, co powiedziałaś o zemście. Tu jest bardzo duże ryzyko mojej pracy, więc wejdziemy może trochę w prawo i w to, jak muszę uważać, bo obowiązuje mnie sprawdzenie również klienta. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Kilka lat temu zgłosił się do mnie klient i powiedział, że poszukuje kobiety, więc standardowo w takiej sytuacji zaczęłam mu zadawać pytania. Dlaczego jej poszukuje? Jakie ma pobudki? Dlaczego chciałby się z nią skontaktować? W jaki sposób by chciał się z nią skontaktować, jak już ją znajdziemy? Czyli muszę wybadać, co nim kieruje, czy on nie ma złych intencji. No i właśnie w tej sytuacji miałam bardzo dobrą intuicję, bo w pewnym momencie skręciłam rozmowę, coś mi nie pasowało. Ewidentnie czułam, że jest jakieś drugie podłoże. Po rozmowie już po wyjściu klienta zaczęłam sprawdzać klienta. No i miałam bardzo dobre przeczucie, bo okazało się, że był nałogowym stalkerem. I że chciał znaleźć adres kobiety właśnie po to, żeby ją później stalkować. Może tutaj no nie jest kwestia zemsty, ale ta zemsta też się zdarza, że czasem klient przychodzi i mówi, a chciałbym znaleźć i podają różne powody, tak, że będą chcieli założyć tej osobie sprawę w sądzie. I tu jest właśnie to ryzyko, że my musimy wyłapać te niuanse, te drobne rzeczy między słowami, żeby zrozumieć, że ktoś ma złe zamiary, że być może właśnie chce się na kimś zemścić i nam mówi jedną historię, a w przyszłości my podamy mu adres, on pojedzie, no nie chcę tutaj dramatyzować i mówić, że spakuje go do wora, ale na przykład pojedzie i nie wiem, i nawet go pobije, albo nie wiem, zniszczy mu drzwi od mieszkania, cokolwiek nieprzyjemnego i wtedy no ja będę tym nośnikiem do ludzkiej krzywdy, więc bardzo, ale to bardzo musimy uważać na to, z czym klient przychodzi i czytać między słowami.
1: Czy was, jako licencjonowanych detektywów, obowiązuje w tym względzie jakieś prawo? No bo w przypadku różnych zawodów to jest mniej lub bardziej opisane. Lekarze po pierwsze nie szkodzić. Podejrzewam, że psychologowie i terapeuci także mają określone sytuacje, w których są zobligowani do tego, żeby podjąć jakąś interwencję. Czy ty możesz komuś odmówić, nie wiem, pomocy albo nawet masz obowiązek odmówić, jeżeli wiesz, że za tym stoją jakieś nieczyste intencje. Właśnie ktoś te informacje, które ty mu dostarczysz, wykorzysta w nieuczciwy sposób, albo żeby kogoś no, skrzywdzić. Czy ty możesz zasłonić się, nie wiem, jakimś kodeksem, jakimś przepisem, czy to jest kwestia twojej, waszej odpowiedzialności?
2: Przede wszystkim nasze działania mają być zgodne z prawem i zdarzają się klienci, którzy przychodzą i mówią, a może mi pani ustalić, ile mój kolega ma na koncie? Ja w takiej sytuacji obligatoryjnie muszę odmówić. Drugą sprawą jest etyka. No i tutaj nie jest to w ustawie o usługach detektywistycznych jakoś bardzo konkretnie określone. Dużo robię na wyczucie i jeżeli właśnie widzę takie sytuacje, o której opowiedziałam wcześniej, to po prostu odmawiam. Ale też mamy zabezpieczenie w umowie, czyli mamy taki zapis, który mówi o tym, że zebrane

0: klient posunie się za daleko i ja nie mogę odpowiadać za to, co on zrobił. Ale jest to trudne, to już jest takie bardzo moje wewnętrzne, że jakby do takiej sytuacji doszło, myślę, że miałabym duży problem, żeby to przetrawić, że za moją pracą poszła czyjaś krzywda.
1: Wchodzimy tu już na obszar związany z twoimi emocjami i twoim odczuwaniem wykonywania pracy, dlatego proponuję, żebyśmy skończyły w tym momencie drugą część naszej rozmowy, a za kilka minut przeszły do trzeciej, w której zajmiemy się twoją perspektywą wykonywania tego zawodu, jeśli się oczywiście zgodzisz. Swoje pytania będę wtedy kierowała do Małgorzaty Miklaszewskiej, współzałożycielki agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanego prywatnego detektywa. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Mam nadzieję, że jesteśmy w tym samym albo tylko większym składzie. To jest finałowa odsłona Drogowskazów. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Miklaszewską, współzałożycielką agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanym detektywem. Trochę łamię dzisiaj język, ale chyba jeszcze ani razu się nie wywróciłam na tym detektywie. Rozmawiałyśmy już o takich technikaliach związanych z pracą detektywa, ale też o tym, jak wygląda, jak przebiega praca z klientem, klientami, oczywiście w granicach tajemnicy, która Małgosia obowiązuje. Natomiast bardzo dużo mówiłaś o takiej emocjonalnej stronie pracy

0: klientami i też tym, jak ty ten zawód odczuwasz, czy też współodczuwasz. I mam wrażenie, że między słowami wątek czy hasło, które się pojawiało, a wydaje mi się kluczowe w twojej pracy, nie wiem, czy to potwierdzisz, to jest intuicja. Tak jak mówiłaś o kliencie, który przyszedł i okazał się stalkerem, który szukał na dobrą sprawę pożywki dla swoich działań, tak ta intuicja, stojąc z boku, wydaje mi się kluczowa do tego, żeby tę pracę wykonywać.
1: Intuicja to taka rzecz bardzo nieuchwytna i myślę, że bardzo wiele ludzi by powiedziało, że mam dobrą intuicję, a jednak moja praca bardzo to weryfikuje i ta intuicja też rozwija się. Wraz z każdą kolejną zamkniętą sprawą już następna sprawa idzie łatwiej. Czasem właśnie widząc pewne schematy, pewne powiązania między różnymi sprawami, łatwiej jest mi wyłapywać takie drobiazgi. Nazwałabym to właśnie tą intuicją, ale ona jest zbudowana no nie na czymś metafizycznym, tylko jest zbudowana właśnie na doświadczeniu. Tak mi się wydaje. Ja bym tak to określiła, że czym większe mamy doświadczenie, tym ta intuicja łatwiej wyłapuje rzeczy, których nie widać.
0: Ja wierzę w intuicję. Zresztą już ładne kilka lat temu rozmawiałam w drogowskazach z badaczką, która zajmuje się intuicją i okazuje się, że to wcale nie jest takie ulotne, tylko jakieś naukowe dowody na istnienie i funkcjonowanie intuicji też są. Druga cecha, być może tak mogę o tym powiedzieć, o której wspominałaś w wywiadach i która też chyba w tej pracy jest nieodzowna, to jest determinacja.
1: Tak, zdecydowanie. Determinacja i upór. No, bywają takie sprawy, które ciągną się bardzo długo. Czasem jest tak, że już jestem sprawą zmęczona i trzeba ją dosłownie na kilka dni odłożyć na bok, ale ta determinacja nie pozwala mi powiedzieć klientowi, nie, no musimy to zamknąć na tym etapie, bo już się nie da. Czasem jest tak, że naprawdę nie widzę już żadnych dróg, ale myślę sobie, nie wolno tego odpuścić, po prostu ja muszę znaleźć rozwiązanie. I faktycznie właśnie poprzez ten upór nagle pojawia się nieoczekiwanie jakiś nowy pomysł i stwierdzamy, o dobra, mogę zrobić jeszcze to i właśnie ta jedna rzecz doprowadza do zamknięcia sprawy. Więc ten upór jest niesamowicie ważny, ale też, jeżeli mogę ja dodać jakąś cechę, przynajmniej z mojej perspektywy, ja mówię, ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taki feedback, jaki do mnie wraca, to jest to, że przychodzą ludzie, chociażby wczoraj był u mnie klient i powiedział, proszę pani, ja byłem w 5 agencjach detektywistycznych, z żadną nie podpisałem umowy, a z panią chcę podpisać umowę, bo pani mnie nie oceniła, pani mnie wysłuchała i ja właśnie łapię tą interakcję. I tutaj taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
0: Tu wracamy trochę do tego, o czym mówiłyśmy kilkanaście minut temu, że to jest coś, czego ludziom brakuje. Tego, że ktoś ich wysłucha, tego, że ktoś z nimi porozmawia. Przychodzą do ciebie, bo na przykład w tym swoim bliskim gronie tego nie znaleźli, więc to jest kolejne potwierdzenie do tego, o czym przed tym momentem rozmawiałyśmy. Ale wydaje mi się też, że ta umiejętność, bo to jest chyba umiejętność i cecha, o której przed momentem powiedziałaś, czyli gotowość do wchodzenia w dosyć bliską interakcję, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, słuchać ich, nie traktować tak stricte biznesowo, jeden klient, drugi klient, trzeci klient, to może być też obciążenie, dlatego że słuchasz historii, widzisz ludzi, którzy są w tym momencie, jak powiedziałaś, rozsypani, są w momencie rozpadu, którzy z czymś się mierzą, którzy przeżywają tragedię, którzy są w jakimś momencie bezsilności, którym być może właśnie się rozjechało życie i kurczę, obserwowanie tego też jest chyba trudne.
1: Dlatego tutaj powiem takie jedno zdanie, że empatia bez granic jest równie niebezpieczna jak brak empatii. Druga rzecz to są granice. Czasem prowadzimy klienta. Miałam takich spraw kilka, które właśnie bardzo ciągnęły się bardzo długo. Klient w pewnym momencie oddaje nam kontrolę nad swoim życiem. Chociażby właśnie odniosę się do jednej sprawy adopcyjnej, którą prowadziłam. Ona trwała, myślę, że dobre 1,5 roku. I ta klientka, w pewnym momencie ona się rozpadała, coraz bardziej oddawała mi kontrolę nad swoim życiem, coraz więcej rzeczy mi mówiła, coraz więcej rzeczy chciała, żebym ja przejmowała. I paradoksalnie, w momencie, kiedy ja jej postawiłam granicę i powiedziałam, to już jest koniec, ja dalej pani nie poprowadzę, dalsza droga to już jest pani ścieżka, ja już tutaj nic więcej zrobić nie mogę, chociaż mogłam. Ja naprawdę mogłam zrobić jeszcze wiele, ale ja wiedziałam, że jeśli nie postawię jej tej granicy, to ona się nie podniesie. I właśnie tutaj znowu zadziała się taka rzecz zupełnie odwrotna, niż byśmy się spodziewali, bo mogłoby być tak, że ta kobieta podda się, a ona tak naprawdę w momencie, kiedy ja jej odcięłam tą nić między nami, trochę zabrała mi tej mojej empatii, tego ciągłego wysłuchiwania, bycia na wyciągnięcie ręki o każdej porze dnia. Ona wtedy wzrosła i ona sama dokończyła tą sprawę, sama zamknęła, znalazła te brakujące puzzle I teraz już 2 lata później ja naprawdę regularnie dostaję od niej wiadomości, że no w końcu ona ma to życie, którego szukała. Ona w końcu znalazła te odpowiedzi, ona jest taka szczęśliwa. I zawsze mi pisze, że to dzięki mnie, ale ja uważam, że ona to zrobiła sama, tak? Że to ona sama do tego doprowadziła, bo ja ją w pewnym momencie puściłam i mogło to pójść w 2 strony, ale ona znalazła tą drogę, żeby się podnieść. I to jest ta umiejętność, czyli umiejętność stawiania granic klientom, bo rzeczywiście w momencie, kiedy oni rozsypują się, to potrafią te granice mocno przesuwać. Potrafią też być niemili. To też historia, która często się powtarza. Klient przychodzi na początku, jest zafascynowany nami i na początku mówi, Jezu, super, dobra, działamy, ale nie zawsze działania da się zrobić szybko. Czasem pozyskiwanie informacji, grzebanie w różnych dokumentach trwa długo. A klient wtedy jest w takim zawieszaniu. Między już przyznaniem się, że mam problem, a między poznaniem prawdy. I wtedy zaczynają się u niego bardzo głębokie emocje i zaczyna się, Boże, wy na pewno nic nie robicie, wy na pewno w ogóle zostawicie moją sprawę i zaczyna się taki niemiły czas. I znów to jest czas, kiedy trzeba postawić tą granicę i powiedzieć, hola, hola, my jesteśmy tu dla pani, ale takiego traktowania nie przyjmujemy. I najczęściej to ostudza emocje. To trzeba zrobić też z takim wyczuciem. Trzeba powiedzieć, jestem tutaj, ja rozumiem, widzę twój ból, widzę twoją niepewność, twój ten czas oczekiwania, ale też, żeby pracować, ja muszę mieć chłodny umysł i nie mogę przejmować tych twoich emocji. I ta granica jest bardzo trudna. Uczyłam się tego naprawdę wiele lat. Mam ze sobą terapię rozwojową, która właśnie tego mnie uczyła, bo często przekraczałam ten próg i później, no niestety, ale sama na tym cierpiałam.
0: Wrócę do klientki, o której mówiłaś przed momentem, tej, której postawiłaś w pewnym momencie granicę i stwierdziłaś, że gdzieś trzeba ukrócić to, co się mu zaczęło budować między wami. Powiedziałaś, że ona dzwoni i mówi, że to nowe życie ona w pewnym sensie zawdzięcza tobie. Rozumiem, że masz poczucie, że bez jej pracy to by się nie udało, ale mimo wszystko, wiesz, jak to jest być częścią tak dużej zmiany pozytywnej u kogoś, bo podejrzewam, że ona nie była w tym odosobniona, że dzięki twojej pracy sporo ludzi albo odnalazło spokój, albo coś zrozumiało, albo podjęło decyzję, która przez lata była dla nich nieosiągalna.
1: To jest akurat najprzyjemniejsza część tej pracy. Powinno chyba sobie założyć jakiś taki folder w telefonie na wiadomości takie pozytywne od klientów. Często dostaję wiadomość, z pani moim aniołem. Ja bardzo dziękuję, dzięki pani mogę zacząć spać spokojnie. To są słowa, które często słyszę. Bardzo wielu klientów poniekąd staje się naszymi znajomymi. To dam teraz taką śmieszną anegdotę. No, obecnie jestem w trakcie remontu i większość rzeczy w domu ja zrobiłam poprzez naszych klientów. No ponieważ mamy te kontakty, ci ludzie są nam wdzięczni i jak ja do nich dzwonię, dobra, to przyjedźcie, w tym nie możemy pomóc, ale zaraz dam ci kontakt do kogoś mojego bliskiego, oni też wam dadzą rabat. Więc ta praca niesie ze sobą bardzo dużo znajomości, niesie ze sobą bardzo dużo takich przyjemnych emocji również, bo nie każda sprawa kończy się dobrze. No to jest taka miła część tej pracy, że ci klienci są wdzięczni, że oni do nas wracają. Mam klientów, którzy jak są w pobliżu, to wpadają na kawę tylko po to, żeby się przywitać. Mam klientów, którzy wysyłają mi na święta życzenia. Pozostaje taka wdzięczność i pozostaje też jakaś taka, nie ma więź między tymi ludźmi a mną.
0: To byłby piękny moment, żeby zakończyć naszą rozmowę, bo mam jakieś takie głębokie przekonanie, że warto rozmowę kończyć jakimś pozytywnym akcentem. Ale pytanie, które bardzo chciałam zadać, to jest znów po raz kolejny, nie zliczę po raz który, trochę odwrócenie perspektywy i relacji. Chodzi mi o osoby, które dzięki twojej pracy zostały w jakiś sposób zdemaskowane, przyłapane na czymś. Ich kłamstwo wyszło na jaw. To też są osoby, które być może dowiadują się o twojej pracy i zaangażowaniu. Czy ty mierzyłaś się z jakimiś reakcjami z ich strony?
1: Tak.
0: Bo też nie wiem, na ile twoi klienci są zobowiązani do tego, że na przykład nie ujawniają.
1: No nie, no w sądach wypływają nasze raporty, jakby to jest bardzo często do danych spraw główny dokument, czyli zebrane przez nas dowody. To trochę jest tak, jak z mecenasami. Nie oszukujmy się, nikt nie atakuje mecenasa, że bronił jakiejś osoby, tak? Znaczy, to się zdarza, ale no raczej gdyby tak było, że wszyscy by atakowali mecenasa, to nikt by nie chciał wykonywać tego zawodu. Tak samo moi figuranci, oni wiedzą, że ja byłam tylko narzędziem w czyichś rękach, żeby uzyskać te dowody. Boję się, czasem się boję, że nadepnę komuś nieodpowiedniemu na odcisk i rzeczywiście będą z tego kłopoty. No, mieliśmy dużo niebezpiecznych sytuacji. To akurat bardziej część pracy mojego męża, gdzie, jak mówiłam o samochodach, że odzyskuje je. Odzyskał samochody bardzo dużej wartości i po drugiej stronie okazało się, że była, no, nazwijmy to, dość mocna ekipa i przyszli do nas. Przyszli, straszyli, ale na takich ludzi też jest sposób. Jakby, no, nie żyjemy w kraju bezprawia. Też jakby znamy bardzo dużo ludzi, figuranci potrafią się do nas odezwać, ale z takich śmiesznych rzeczy często bywa tak, i naprawdę niejednokrotnie się z tym spotkaliśmy, że nasi figuranci później przyszli do nas jako klienci. Ponieważ uznali, że zdobyliśmy tak dobry materiał dowodowy na niego, że on chce nas, żebyśmy zdobyli materiał dowodowy na kogoś innego. I to naprawdę nie jest jednorazowa sytuacja, to się zdarza. Mam też figuranta, który akurat to były jeszcze czasy, kiedy wchodziłam w interakcje w różne role przykrywkowe i który do dziś gdzieś tam mnie obserwuje w internecie i lajkuje zdjęcia. Może to jakiś taki syndrom sztokholmski, może tak bym to nazwała.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem tego, wiesz, że często jest tak, że doceniamy pracę jakiegoś fachowca, nie wiem, obserwujemy sukienkę koleżanki i chcemy numer do jej krawcowej, ale kurczę, z takim wyrazem uznania dla swojej pracy, że osoba, którą wytropiłaś, ten figurant, zwraca się do ciebie z prośbą o to, żebyś tym razem jemu pomogła, bo tak świetnie jego wytropiłaś, to jest dla mnie 10 na 10, naprawdę. Chyba detektyw nie może dostać większego wyrazu uznania.
1: To na pewno, ale opowiem ci też coś śmiesznego z mojej pracy i z perspektywy tego, jaki jest jeden problem, bo mimo wszystko tak, obserwujemy dużo ludzi, przetwarzam zdjęcia setki osób czasem w tygodniu, setki profili, klienci przychodzą i tak, no i sprawa dotyczy tego, tego i tamtego, spółki takiej i takiej, wtedy muszę sprawdzić, kto tą spółką zarządza i przychodzą takie momenty w życiu, że kogoś spotykam na ulicy, patrzę na niego i myślę, znam. I teraz nie wiem, czy znam, bo to mój dawny znajomy. I powinnam się uśmiechnąć, czy znam, bo go obserwowałam i jednak nie powinnam się uśmiechać, czy może znam, bo jednak dostarczyłam na niego materiał i może trochę mu namieszałam w życiu. To jest taki bardzo ciężki punkt mojej pracy.
0: Bardzo się cieszę, że z kolei ja zaufałam swojej intuicji i postanowiłam zaprosić cię do drogowskazów, wysłuchać historii, a tak naprawdę zaprosić nasze słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby wysłuchać historii, które zgodziłaś się opowiedzieć. Taką główną puentą tej rozmowy jest to, jak nieszablonową i wielowymiarową pracę wykonujesz, że podejście takie, jak ja miałam początkowo, że to jest taka twarda praca, bardzo biznesowa, jest po prostu niesprawiedliwe. Jak podobnie niesprawiedliwy może być taki pogląd, że to tylko rozwody i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa była okazją, żeby pokazać się wielu osobom, że to jest naprawdę złożona i skomplikowana sprawa. Kto wie, może niedługo będzie można dzięki tobie ten temat poznać jeszcze lepiej. Także Małgosiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję ci za wszystko, o czym zgodziłaś się opowiedzieć, no i że w ogóle zgodziłaś się podzielić swoimi doświadczeniami.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Waszym i moim gościem była dzisiaj Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Mam szczerą nadzieję, że również na was ta rozmowa zrobiła takie wrażenie jak na mnie. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby do niej wrócić, wysłuchać jeszcze raz lub komuś polecić. Możecie to zrobić dlatego, że nagranie z Małgosią trafiło już do naszego radiowego archiwum, które jest dla was dostępne na Spotify, na YouTubie, oczywiście w kanałach Drogowskazów. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, jakie mamy plany na kolejne spotkania i na kolejne audycje, nic prostszego. Zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili Facebooka naszej audycji, gdzie różne zapowiedzi się pojawiają z mniejszą lub większą, ale mam nadzieję większą regularnością. No i cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. To pomysły, które znalazły się w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, którą będzie głosować Senat. Temat stał się głośny po niedawnej tragedii w Płonnej na Podkarpaciu. 58-latka, przypomnę, zginęła zaatakowana przez zwierzę, spacerując po lesie. O szczegóły proponowanych przepisów dopytywał w resorcie środowiska nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te pomysły miałyby działać w praktyce i dlaczego znalazły się w ustawie?
2: Dokładnie na takiej samej zasadzie jak na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym, który stosuje już m.in. telemetrię w śledzeniu niedźwiedzi.
3: Musimy wiedzieć, jak te niedźwiedzie się przemieszczają. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zarządzania pewnymi procesami.
2: Wyjaśnia wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała. Resort chce, by strategia w sprawie niedźwiedzi uspokoiła nieco obawy mieszkańców, którzy do lokalnych samorządów zwracali się o odstrzał części osobników.
3: Elementem tej strategii jest też powołanie specjalnej grupy interwencyjnej, która będzie miała za zadanie odstraszać te niedźwiedzie, które już potencjalnie znajdą się na przykład bliżej zabudowy. Chodzi o to, żebyśmy systemowo chronili mieszkańców, chronili turystów.
2: I żeby zabijanie zwierząt było ostatecznością, podkreśla wiceminister. Jeśli Senat przegłosuje nowelizację ustawy, dokument trafi na biurko prezydenta do podpisu.
1: O systemie kaucyjnym słyszało ponad 99% Polaków, a 81% aktywnie z niego korzysta albo planuje zacząć w najbliższym czasie. Tak wynika z opublikowanego badania. Ponad 63% osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowania po napojach do koszy na śmieci. Kolejne miliony pomogą w odbudowie Dolnego Śląska po powodzi. Samorządowcy z całego regionu odebrali wielomilionowe promesy z Europejskiego Funduszu Solidarności. Pieniądze zostaną przeznaczone na najpilniejsze remonty dróg, mostów i lokalnej infrastruktury, która wciąż czeka na naprawę po wielkiej wodzie. Łącznie do dolnośląskich gmin i powiatów trafiło ponad 150 milionów złotych, wylicza wojewoda śląski Anna Żabska.
4: Wręczamy promesy dotyczące finansowania kolejnych zadań w zakresie odbudowy po powodzi. To 93 zadania na kwotę 156 milionów złotych. Trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszały samorządy, które nie były priorytetowe. Były do realizacji w dalszej kolejności.
1: Te fundusze to często jedyny ratunek dla mocno nadwyrężonych lokalnych budżetów, przyznaje wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur.
5: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
1: Wszystkie sfinansowane z tej puli zadania samorządy muszą w pełni rozliczyć do końca maja przyszłego roku. Rodzina, bliscy i wielu polityków, w tym premier, pożegnali Andrzeja Olechowskiego. W warszawskim Wilanowie odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Tak wspominał go kardynał Kazimierz Nycz, który przewodniczył mszy żałobnej.
6: Wiara integrowała, a równocześnie inspirowała wszystkie dziedziny jego działalności, począwszy od małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, spraw społecznych i politycznych, a skończywszy na zaangażowaniu tutaj w tej wilanowskiej dzielnicy miasta Warszawy, a także w tutejszej parafii.
1: Andrzej Olechowski zmarł pod koniec kwietnia, miał 78 lat. Na końcu uderzy to w pasażerów. Słyszymy od taksówkarzy, którzy są oburzeni zmniejszeniem liczby dziennych darmowych wjazdów do strefy Kiss and Fly na gdańskim lotnisku. Nie trzeba płacić za pierwsze 4 w ciągu doby. Kolejne to już koszt 25 zł.
7: To jest wszystko aplikacje. Oni kręcili w kółko non-stop po paręnaście razy dziennie.
8: Przecież to jest śmiechu warte. Powtarzam jeszcze raz. Mafia, mafia, jeszcze raz mafia.
9: To klienty będą z lotniska na piechotę iść do Storowki, nie? Też może być.
7: Uderza we wszystkich, którzy mają transport. Można by kupić abonament na nieograniczoną ilość wjazdów, ale to kosztuje 1,5 tysiąca.
1: Tymczasem Interparking, który jest operatorem strefy, tłumaczy, że ma to na celu zwiększenie przepustowości przy wciąż rosnącej liczbie pasażerów lotniska. Podobne rozwiązania funkcjonują na większości lotnisk w kraju. Przykładowo na warszawskim Okęciu możemy wjechać 3 razy w ciągu doby na 7 minut. Potem trzeba zapłacić 40 zł.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: SK Rock Warszawa.
1: RPP pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie, chodzi o stopy procentowe. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej jest trudna, ale opanowana. Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku regionów. Dziś działania wznowią śmigłowce i samoloty gaśnicze. Pożar w tym kompleksie leśnym wybuchł przedwczoraj.
2: To jest raport.
1: Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowa orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to oznacza w praktyce?
3: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
1: Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywania ekonomistów, m.in. z banków PKO BP oraz ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnę, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75. Zaskoczenia nie ma żadnego, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
4: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost. Pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej.
1: Zdaniem eksperta kolejne ruchy Rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
4: Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
1: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I zaglądamy jeszcze do mazurskiego celebryty Bocian Krutek. O nim mowa wraz z partnerką. W tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
5: Są dobrze wróży. Jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość. No, kiedy się będą lęgnąć młode? No, spodziewamy się połowy maja. To jest taki przeciętny okres, kiedy pojawiają się właśnie pisklęta.
1: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek to popularny w Polsce bocian celebryta. Jego losy i też coroczne powroty z zimowiska w Afryce śledzą tysiące miłośników przyrody oraz internautów.
6: Pogoda.
7: Czy bocian celebryta robi sobie selfie?
8: Tak, dziobem. Mhm. Ale zobaczcie, że taki bocian może liczyć na większą atencję niż my.
9: Tak, to prawda. No, szczególnie tej porze.
8: Ale zaglądają mu do gniazda.
7: No, to prawda. Trochę przechlapane teraz. No. Dokładnie wszystko. Liczą mu te jaja. Po prostu dajcie spokój.
8: Czy stoi na lewej nocy, czy na prawej. No. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to Polska została podzielona na dwie strefy wpływów. Jakie to wpływy, to nie mam pojęcia, ale na pewno wpływają na temperatury. O poranku Koszalin, Gdańsk, Szczecin 6 stopni. Warszawa, Łódź tutaj około stopni 13. Podobnie też w okolicach Kielc, Katowic, Krakowa, Rzeszowa. No a w ciągu dnia temperatury wzrosną i kolejno właśnie północny zachód naszego kraju z temperaturami maksymalnie do stopni 11-12. Warszawa i Łódź tak mniej więcej na pograniczu, a południowy wschód z temperaturami znów do 20 kresek powyżej zera i możliwe w końcu opady deszczu w naszym kraju, ale one takie są wybiórcze, bo w okolicach województwa lubuskiego, w okolicach Poznania, Bydgoszczy, Warszawa jakoś tak pomijana przez te deszcze niespokojne. No i tak to właśnie wygląda.
7: Wiesz co, czytam teraz Richarda Feynmana, noblisty w fizyce kwantowej. On też cały czas mówi, że nie ma pojęcia, jak to działa.
8: No widzisz.
7: To ja nie wiem. Pojęcia, jak te
9: tu
7: wpływy.
9: Wyż, tu niż dwie strefy wpływów. Tutaj zaciągane jest zimne, polarno-morskie powietrze. Czego nie rozumiesz?
8: Ale wyżej niż, niżej niż.
9: Dokładnie, właśnie ta. Wyżej, wyż, niżej niż. No. Jak stoimy razem, to tak to wygląda.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Co? Jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami?
7: Z całą pewnością, jak dołączyłam do was, chłopaki, to wywróciło moje życie do góry nogami.
8: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jakkolwiek to nie zabrzmi, to Anna Ziętarska wywróciła nasze życie do góry nogami.
7: No sorry.
8: Michale, co u ciebie?
1: Wczesna galaktyka nie wiruje. Astronomowie są zaskoczeni nowym odkryciem.
9: Szok. Naprawdę? Myślałem, że wirowała, absolutnie.
7: Pralka ci wirowała.
9: Tak. Trzeba ją wstawić. A mamy ciche dni.

0: Pobudka! Dawaj śpiochu patentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Dawaj!
1: Eskarok.

0: drodzy Państwo, mamy czwartek, dzisiaj rozmawiamy z Państwem o tym, co wywróciło Wasze życie do góry nogami, ale mówimy o tym nie bez powodu, a dlatego, że pewne wydarzenie miało miejsce lata temu, w roku 68.
1: No właśnie, w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. Czy Wy wiecie, że ja bardzo często odczuwam, jak wieje halny w górach i ja to odczuwam we Warszawie? Mhm. On ma bardzo naprawdę silne wpływy. Ja się kurczę, dlaczego ja nie mogłam spać, dlaczego się przewalam i mam taki dygot wewnętrzny wtedy, taki dygoty. Się okazuje, że halny wiał.
2: Dygoty. Była taka piosenka, chyba śpiewał o tym Grabarz. Proszę Państwa, również dziś mamy piękną premierę. W 1994 roku miała miejsce premiera komedii obyczajowej Komedia Małżeńska. Nie wiem, czy kojarzycie ten film. I tam też główna bohaterka postanowiła nagle wywrócić wszystko do góry nogami. Tak. Odmienić swoje życie. Została tłumaczką języka włoskiego i tak dalej.
0: Tak było.
2: W związku z tym dzisiaj pytamy, co, jakie wydarzenie wywróciło Wasze życie do góry nogami? No chyba nie będzie dla nikogo niespodzianką, jak powiemy, że narodziny dziecka.
0: O tak!
1: No to zawsze wywraca życie do góry nogami. Ja to akurat bardzo, że tak powiem, skrupulatnie zaplanowałam w moim życiu i już nie mogłam się doczekać, aż to wystąpi. I to wywróciło moje życie do góry nogami i wywraca ciągle.
2: Ja mam jedno, Aśka ma jedno, tym kończy masz dwie córki.
0: Znaczy o dwóch wiem, nie?
2: No właśnie, więc pytanie, czy jak pierwsza wywróciła do góry nogami, to druga postawiła to na nogi?
0: Tak, właśnie tak było, drogi Wojtku.
1: To dziękuję bardzo. Będzie jak któraś zapuka jeszcze do drzwi i powie tato.
0: Tato, no ja, dobra, no może kończmy.
3: 6 na 9. S-Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dworujecie, ale jakby dobrze ustawiony syn przyszedł i zapukał do drzwi, cześć tato, to ja, to ja bym się wcale nie pogniewał.
1: Ja ci powiem, ja nie wiem, do dzisiaj nie wiem, ile mam jeszcze rodzeństwa na świecie.
0: Także tak.
2: To mógłbym być ja.
0: Drodzy Państwo, Messenger S-Rock do Waszej dyspozycji. Jakie wydarzenie wywróciło Wasze życie do góry nogami? Kto wie, może nowy numer od Nickelback.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
0: Reklama.

0: zderzenie z nowoczesną motoryzacją wywróciło nasze życie do góry nogami. Tak sobie o tym też tutaj na tak zwanym poza anteną dyskutujemy.
1: No bo te samochody potrafią rzeczywiście bardzo dużo. Ja bardzo lubię rozmawiać z samochodami, z tymi, które mają rozbudowaną sztuczną inteligencję i z jednym kiedyś właśnie tak wsiadłam i dręczyłam sucharem, powiedziałam, o to opowiedzowcie, pole opowiedzowcie, pole opowiedzowcie. Potrafię siedzieć godzinami pod własnym domem, jak bałwan. No i tak to ja w końcu, ona w końcu nie wytrzymała ta sztuczna inteligencja i powiedziała do mnie, nie karmię się twoimi pytaniami.
0: Zobacz. To ja też tak samo mam, też próbuję rozmawiać z moim samochodem, ale ona odpowiada mi mniej więcej tyle, co ostatnio żona.
2: Bo mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
0: Otóż to.
2: Może twój producent skierował się tą zasadą.
0: Drodzy państwo, jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami?
3: Cześć kochani, moje życie do góry nogami wywróciła wiadomość, że schabowy to nie jest schabowy, tylko mortadela w panierce. Oj, to był smutny dzień. Pozdrawiam, trzymajcie się.
1: Boże, ty jakieś przepraszam, ale to brzmi jak koszmarny sen. Tak. Nie można robić ludziom zamiast schabowego, to nie może być mortadela w panierce.
2: No i najgorsze, że dotychczas smakowała, a teraz już nie bardzo.
0: No, dokładnie.
1: Dajcie spokój.
4: 6 na 9 w SC Rock.
0: Jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami? Messenger, eski rok do waszej dyspozycji. Piszcie, będzie wam dane.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest utwór twego pióra.
2: Tak, ja to napisałem mając 21 lat. Jak jestem na koncertach Kobranocki, widzę ludzi młodych, którzy śpiewają i coś niesamowitego.
0: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Rafał Brynda. Jeżeli chcecie usłyszeć, jakie są moje kawałki życia, to zapraszam do programu. No, nomen omen, kawałki mojego życia. Radio SK Rock.
0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji z Józefowa, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przekazał, że z żywiołem w Puszczy Solskiej walczyło ponad 450 strażaków i kolejni dojeżdżają. Bój toczy się aktualnie o odcinek 300-400 metrów. Sytuacja jest trudna, ale opanowana. Izrael przeprowadził wczoraj wieczorem pierwszy od 3 tygodni atak na południowe przedmieścia stolicy Libanu, Bejrutu. W nalocie zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu, uznany jako siły Radwan, poinformowała agencja AFP, źródło bliskie tej proirańskiej organizacji.
3: To jest raport.
4: Statek wycieczkowy MV Hontius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął właśnie z Republiki Zielonego Przylądka na Atlantyku i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek 11 maja.
3: SK Rock Sport.
4: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego roku to rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim Mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Wiemy już, że brązowy medal trafił do Warszawy. PGE Projekt rozbił Resowie 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6 na 9.

0: Idzie lepsze i Dżem za nami już na antenie jest Kiroga. Teraz nie idzie lepsze, a jedzie lepsze. Może jedzie to nie, ale komunikacją miejską ktoś na gapę i my o tym.
1: Ale to jest dziwne, słuchajcie. Ja nie rozumiem, jak to jest, że się nie da się tego ściągnąć. Uwaga, bo mam takie dane. Ze 185 tysięcy gapowiczów złapanych w ubiegłym roku w warszawskiej komunikacji, większość oczywiście nie płaci od razu i są tacy, którzy w ogóle generalnie migają się latami. Teraz tak, w Warszawie największa, przepraszam, aż zachrypłam, największa odnotowana zaległość wynosi dokładnie, uwaga, 69 117 zł i 76 groszy. Prawie 70 tysięcy. Ktoś wisi za to, że jeździ na gapę. Za 125 wezwań ten ktoś dostał i guzik z pętelką. W Krakowie, uwaga, jest jeszcze lepszy, bo w Krakowie taki ktoś, kto jeździł na gapę, wisi 133 tysiące złotych za te przejazdy na gapę. A w Szczecinie jedna pasażerka otwierająca niechlubną tę klasyfikację jest zadłużona na 49 tysięcy złotych. I teraz ja się pytam, no to oni tak jeżdżą na gapę i co, i nie da się ich, przepraszam, jakoś zweryfikować, coś? Tak to człowiekowi, jak rozumiesz, źle zaparkuje, to od razu na konto wjeżdżają.
2: Ale zobacz, to jest może jakaś klasyfikacja, może jakieś uniwersum, o którym w ogóle nie wiemy. Na przykład kierowcy zbierają sobie sądowe zakazy prowadzenia pojazdu i tego i tak nikt nie sprawdza, a pasażerowie komunikacji miejskiej muszą sobie tak radzić.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Wpadnij do Julinek Park. Miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy. Idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
3: Reklama.

0: co wywraca nasze życie do góry nogami.
1: Pan Jacek napisał do nas na Messenger, że moje życie zmienił fakt, że te wszystkie gumy turbo i inne smakołyki pani w kiosku nie daje na piękne oczy. Że nagle się okazało, że jak rodzice podchodzą do okienka, to oni wyciągają pieniążki, a jak się jest już dorosłym, to trzeba te pieniążki najpierw zarobić.
2: No tak, to prawda.
0: Coś w tym jest, moje dziecko na przykład też musiało się nauczyć tego, że to nie jest tak, że się podchodzi do ściany i z tej ściany wyciąga się pieniądze i że one po prostu tam są i wystarczy sobie tak je z tej ściany wyciągać.
1: No, chociaż ja czasami chodzę do szefa i jak
2: tak?
1: Do ściany.
0: Co? Tak.
2: Aha, no chyba, że w ten sposób.
0: Wyciągasz od niego pieniądze?
1: Nie.
2: Pani Klara, drodzy państwo, napisała, że upadek firmy rodzinnej po 47 latach istnienia, czyli też poważne dramaty i poważne problemy, o takowych też chcemy posłuchać. To był cios, z którego jeszcze się nie otrząsnęłam. Życzymy, żeby się pani otrząsnęła. No i pytamy, co zmieniło i wywróciło wasze życie do góry nogami?
3: Moje życie do góry nogami to wywrócił wyrok sądu po nieudanej inwestycji budowlanej, powiedzmy, tak to nazwijmy, to za dużo. I jakby poczucie, że w tym kraju nie ma sprawiedliwości, tylko wygrywa ktoś, kto ma lepszy dział prawny i fajniejszego papugę.
0: Jeśli chodzi o sprawy w sądzie, to prawda, moje życie do góry nogami wywróciło wreszcie orzeczenie o rozwodzie.
2: Tak?
0: Tak, fajne było.
2: No ale doszło do skutku, bo ja też mam parę...
0: Oczywiście.
2: Okej.
0: Tak.
2: Mam parę orzeczeń sądu fajnych, które mogę sobie oprawić, wiesz, w rameczkę i powiesić na ścianie, bo nic z tego nie wynika.
0: Błagam cię, mam nadzieję, że skutecznie się rozwiodłam ponad 20 lat temu, żeby się nie okazało, że jednak mam męża.
1: No kończę dalej z żoną.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: No trochę szkoda, ale spróbujemy. Orlando Bloom balował po Met Gali z młodszą o ponad 20 lat partnerką. Wyłonił się z autobusu i nawet na nią nie poczekał. Może miał przesiadkę.
2: Albo bał się mandatu, o tym też mówiliśmy. Zajazda na gapę. Drodzy Państwo, zapadł wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw ma mieć malutką emeryturę i tylko 6 tysięcy złotych oszczędności. Czyli tak, majątek udawany, tak jak fryzura.
3: No do mnie Sonia Bohosiewicz kupiła kostium kąpielowy i się załamała. Bokami wychodzi mi biust. Nie, nie, nie. Nam bokami wychodzą już te tytuły.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Yeah, more.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Rosyjskie drony wleciały na Łotwę. Co się z nimi stało? O tym za chwilę. Wznawiane są działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. Wszystko z powodu potężnego pożaru.
0: SK Rock. Raport.
2: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na terytorium Łotwy, uderzył w magazyn paliw. Mówiliśmy już o tym w poranku. Bezzałogowce wleciały od strony Rosji i rozbiły się. Z pożarem w tym miejscu, jak wynika z doniesień łotewskich mediów, walczą strażacy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o tym incydencie?
3: Drony wleciały na teren trzech łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki dwóch bezzałogowców.
0: To jest raport.
2: Znów do akcji wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar przez całą noc. Żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
4: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem, ponieważ częściowo te grunty na terenach leśnych to są grunty torfowe, więc korzenie, które pozostają pod wpływem silnego wiatru, potrafią się ponownie rozpalić.
2: Nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji z Józefowa, bo na razie nie ma takiej potrzeby, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na sytuację.
5: Jest źle, tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
6: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest. Tak się kręci w głowie, jak się dłużej na tym powietrzu jest.
7: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo. Pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
8: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami. Straszne.
2: Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawią się chmury i w końcu jest szansa na jakikolwiek deszcz. Jest luka w standardach opieki okołoporodowej. Fundacja Rodzić po Ludzku chce zmiany. Nowe standardy zaczną obowiązywać od jutra i gwarantują między innymi łatwiejszy dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach pacjentki mogą mieć problem z dostępem do znieczulenia, o czym więcej Mateusz Gębiewski.
9: Fundacja zauważa, że przepisy nie gwarantują dostępu pacjentkom na przykład do znieczulenia zewnątrzoponowego. Zamiast tego każda placówka musi zapewnić dostęp do przynajmniej jednej metody uśmierzenia bólu.
10: Wiele szpitali musiałoby zamknąć swoje oddziały, ponieważ nie byłyby w stanie zagwarantować tej usługi.
9: Mówi Joanna Pietrusiewicz, prezes Fundacji Rodzić po Ludzku. Dziś to pacjentki wybierają placówkę, gdzie chcą rodzić. To wymusi stosowanie metod najchętniej wybieranych przez kobiety, odpowiada Anna Janik, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
11: Tam, gdzie nie będzie tego zapewnionego, no można domniemywać, że no to się skończy dla tej placówki, no że wypadnie z rynku.
9: Co istotne, nowe przepisy umożliwiają również konsultacje z anestezjologiem przed wybraniem metody znieczulenia.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba pokazał pradawną i odległą galaktykę, która, ojoj, się nie obraca. Naukowcy nie spodziewali się tego po galaktyce z wczesnego wszechświata, która ich zdaniem powinna wirować i to bez żadnej dyskusji. Teraz badacze zaciekle szukają innych galaktyk, które także stoją w miejscu, bo to może dać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących początków wszystkiego.
12: Pogoda.
13: No nam też jakoś nie wiruje ostatnio, też tak trochę w miejscu, bo pogoda się zwiesiła chyba.
14: Ale zanim o pogodzie, Wojtku drogi, to jest pytanie z sali.
15: Dzień dobry, mam takie pytanie, czy w tej Polsce to ciepło jest wcale? Niech ktoś mi jakiś zaproponuje kraj, gdzie bym mógł mieć słońce przynajmniej ze 100 dni w roku, ciepło.
14: Ciepło. Ciepło. Katar.
13: Wcale.
14: Też.
16: Brazylia, tak, proszę bardzo. Może kradną, ale przynajmniej jest słońce.
13: Na Cyprze podobno też jest tak, że jest większość słonecznych dni w roku.
16: No, więc jakby co to już pan ma. Ale to jest w ogóle zabawne, bo to wszystko jest punkt widzenia. Ja już wczoraj rozmawiałem przynajmniej z dwiema osobami, które... To dla mnie to już za ciepło. Ja to chciałbym taką wiosnę do 20 stopni, do 22, żeby można było bez kurtki z domu wychodzić, ale żeby za bardzo nie grzało, ale najlepiej, żeby w nocy padał deszcz, a w dzień świeciło słońce.
14: No tak nie ma.
16: I tak przez cały rok.
14: Takie rzeczy tylko werze. Pamiętacie, jak to było?
16: Pamiętamy. I jak skończyli?
14: No właśnie!
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Estero.
14: Sieć komórkowa mi padła, musiałem przenieść się do innej. To właśnie wywróciło moje życie do góry nogami.
13: Ja z kolei pamiętam, jak poszłam, bo to podstawówki, i dowiedziałam się, że nie wszyscy kochają samochody. To był dla mnie szok.
16: To prawda. Ślub, rozwód, narodziny dziecka. Co wywróciło wasze życie do góry nogami? Michala, co u ciebie?
2: W Polsce coraz bardziej brakuje kierowców autobusów. O tym w raportach.
16: Jak mówiła Maria Antonina, niech jeżdżą tramwajami!

0: gołębi puch. A rosołek na gołąbku zdarzało się?
1: O Boże, rosołek, rosołek na kaczce. Ja uwielbiam rosołki na kaczce. W ogóle żywność to jest coś, co wywraca moje życie do góry nogami, zwłaszcza takie odkrycia kulinarne. Teraz ostatnio, jak byłam w Edynburgu, odkryłam takie miejsce Morris Pickery, który podaje różne dziwne rzeczy, takie trochę po hindusku, i to jest takie dobre. I labneh, i trochę humusu, i jakaś po prostu w ogóle niewiarygodne przyprawy, rzeczy, historie i genialne pikle. I to było moje wielkie kulinarne odkrycie. To wywraca moje życie do góry nogami, jak coś dobrego.
0: Trudnych wyrazów wiele użyła. Zaczęła od Edynburga, potem to już nic nie zrozumiałem.
2: To prawda, ja poszedłem gdzieś na klasycznego polskiego kebaba, no, i wywróciło to moje bebechę do góry nogami.
0: To też się zdarza, niestety. Drodzy Państwo, aha, mówiliśmy też o tym, bo mówiliśmy o tym, że ktoś kiedyś odkrył, że kotlet schabowy to tak naprawdę była mortadela w panierce.
2: Tak, a ja wam potem poza anteną powiedziałem, że moje życie odwróciło, kiedy się dowiedziałem, że to nie jest pierś kurczaka.
0: Otóż to. I Państwo właśnie o tym.
3: Ludzie, o co wam chodzi? Dobra, prawdziwa, oryginalna mortadela jest 3 albo 4 razy droższa niż zwykły schab, przynajmniej smaczniejsze.
4: Co mi wywróciło życie? Nawiązuję do kolegi od kotleta schabowego. Jak w Mediolanie zamówiłem kotoleta milanese i dostałem kotleta schabowego z cytryną. Także nigdy nie wiadomo, co was może spotkać.
1: Prawda, kotoletta la milanese to jest bardzo dobry schabowy, tylko po prostu mediolańsku.
2: No a spróbuj we Włoszech powiedzieć spaghetti bolognese. Będą się pukali w głowę. Co ty o nich mówisz?
1: To nie, bo oni są specjaliści akurat w bolognie od ragu, tak zwanego. W związku z tym to jest trochę podobne do tego, co my nazywamy bolognese, ale już machnęli na to ręką tam w Bolonii, czyli dobra.
0: Tak, ale prawdziwy włoski kucharz powiedział, że jak we włoskiej knajpie zobaczysz, że spaghetti podają ci właśnie do tego sosu, o którym rozmawiamy, to uciekaj. Mm. Bo to absolutnie nie z tym makaronem, tylko ewentualnie z innym.
1: Tak, to prawda, coś w tym jest. Już nie mówiąc o tym, że słuchajcie, uciekaj, jak zamówisz...
0: Ale normalnie...
1: Jak zamówisz cappuccino do śniadania.
0: Ślinianki pracują, to może po tym jedzeniu już skończmy, dobra? No.
5: Pire ze smalcem.
6: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
5: Dobrze, niech będą.
7: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Przypomniałeś mi Bary Mleczne, czyli hasło pod tytułem Wstrzymać leniwe, klient się waha. A teraz nie wstrzymywać muzy, bo to jest bardzo dobrze rokująca muza.
2: Muse Cryogen.
0: A Muse to taki dodatek jakiś do jakiegoś deseru, jak rozumiem.
1: Muse? Tak. Na przykład winogronowy?
0: No, na przykład.
1: Proszę.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.

0: Chcieliśmy porozmawiać na poważnie o wydarzeniach, które naprawdę wywróciły nasze życie do góry nogami. Urodziny syna, nie wiem, kupno nowego samochodu, mieszkanie, które spłonęło w pożarze, a państwo po prostu...
1: Przestań, takie rzeczy straszne
0: Dobra,
1: opowiadasz.
0: Dobra, to nie, masz rację, cofam.
1: Błagam cię, bardzo dobrze, państwo idą w żywność.
0: No właśnie. Uśmiecham się, bo wiem, o czym będzie.
2: No to dawaj, zapraszam, nie wszyscy się dowiedzą. Co, sam się będziesz śpiał na końcu sali?
0: Proszę bardzo.
3: A propos kulinarnych zaskoczeń, a nawet traum z dzieciństwa. Przypomniało mi się, jak babcia kiedyś powiedziała: zabiorę cię na galaretę do hali koszyki. I poszliśmy, a ja wyobrażałem sobie takie szklanki wypełnione kolorowymi kosteczkami słodkiej galaretki i zobaczyłem żółto-brunatną breję trzęsącą się. Tak, to też była galareta, ale z nóżek. Ble.
1: Kocham to, galantyna skóry, taka właśnie. I jeszcze lekko polana octem.
0: Ja się uśmiecham, bo my już o tym rozmawialiśmy. No, ty jesteś, Wojtek, fanem takiego rodzaju jedzenia. Pan mówił o kosteczkach.
2: Ja miałem to samo, co pan. No. Jak babcia na święta jakieś podała tę galaretę z mięsem, to ja wyszedłem.
0: Ja normalnie,
1: wiesz, wyznacie, wiecie, bo
2: na Wielkanoc.
0: Wiesz, te chrupiące kosteczki, to jest tam w tej galarecie jakimś...
1: O, co najlepsze, chrząstki takie, o, wiesz, jakie to zdrowe?
0: I dlatego lubię, jak moja mamusia robi z kurczaka, a nie z tego drugiego, bo to drugie jest nie do zjedzenia.
1: Wiesz, to co, golonka, przecież to z goloneczki, proszę cię.
0: Drodzy
1: a golonki
0: państwo.
1: Nie lubisz, jak ona jest takie właśnie lekko z sierściuchem jeszcze i ze tłuszczykiem pod spodem, pod skórką.
0: Lubię wtedy zawsze wygolić bobra i zjeść golonkę. Czekamy na Messengerze, Skirok.
2: No, możesz to powtórzyć?
0: W ten oto prosty sposób wprowadziłem państwa do Meliny.
4: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
5: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
6: A co się wydarzyło?
5: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem, wiesz. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
4: Melina.
7: Już dzisiaj w Melinie Wojtek Sokół.
4: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja.
8: SC Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 5 województw w południowo-zachodniej części Polski. Prognozowane są silne opady deszczu i gradu, a także silny wiatr. Alerty dotyczą lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także częściowo świętokrzyskiego i Mazowsza. 2 obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, podała rano agencja Reutera, powołując się na siły zbrojne. Według publicznego nadawcy LSM, jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją.
8: To jest raport.
9: Niedobór kierowców autobusów jest coraz bardziej odczuwalny w całej Polsce. To może podnieść ceny biletów, zagrozić istnieniu firm transportowych, a w dłuższej perspektywie sprawić, że wiele osób straci łatwy dostęp do lekarza czy na przykład miejsca pracy, czytamy w czwartkowej Gazecie Wyborczej.
8: Sport.
9: Paris Saint-Germain, Arsenal. Tak będzie wyglądał finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie awansowali do niego po wczorajszym spotkaniu z Bayernem. W Monachium padł remis 1-1, a o awansie zdecydowała jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Nieudany start polskich tenisistów w Rzymie. Hubert Hurkacz z turniejem ATP pożegnał się już w pierwszej rundzie. Polak po 3-setowym meczu przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Porażki już w pierwszych meczach podniosły też Magdalena Frank i Magdalinet.
4: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: Pojedzie pan jakieś 2,5 godzinki do Czarnej Białostockiej. Zamówi pan sobie kolonkę z pieca. Delicja. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego z okazji wspaniałego czwartku.
1: Wojtek, sprawdzaj szybciutko, Czarna Białostocka, daleko to od nas.
2: 2,5 godziny, to już pan powiedział, ty wyjdziesz, skręcisz w lewo.
1: A dobra, okej, dobra, słuchajcie, dam radę jakoś. Teraz to mi się zrobił taki smak na goloneczkę, że łoch.
2: No tylko na jutro, żebyś nam tutaj wróciła i wszystko w porządku.
1: Nie, spoko, no bryknę do Czarnej Białostockiej, zjem golonkę i wrócę.
3: Ja zjem golonkę, weź na wynos.
2: I zobaczymy, czy to wywróci
1: nie,
2: twoje życie do góry.
1: Nie, bo mi wystygnie mi, no.
3: Czy golonka musi być ciepła.
1: Musi być gorąca i tak jak mówię, jeszcze troszkę właśnie z tym sierściuszkiem i z tłuszczem.
3: Drodzy Państwo, do sierściuszka może nie wracajmy. Co wywróciło wasze życie do góry nogami? O tym sobie rozmawiamy, jak się okazuje, różnego rodzaju potrawy.
4: Pytacie o rzeczy, które wywróciły nasze życie do góry nogami. I ja tak w temacie jedzenia. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy w wieku 20 lat dowiedziałam się, że rodzynki to nie jest jakieś osobne jedzenie albo jakieś coś, co rośnie na drzewach. Jak dowiedziałam się, co są winogrona, poczułam największą chyba zdradę gastronomiczną na świecie i od tamtej pory nie cnęłam rodzynek.
2: A zniewaga, krwi wymaga.
1: Jocie, ale oszustwo. Ale pyszne są rodzynki, ja lubię.
3: To prawda, ja też lubię. A ptasie mleczka na przykład, to nie była zdrada, jak człowiek się dowiedział, że wiesz. A ja kiedyś goniłem gołębie po podwórku, wyciskałem, wiesz, i nic.
5: 6/9 STO. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie razem z Wami o tym, co odwróciło nieodwracalnie Wasze życie i wywróciło je do góry nogami. Myślę, że alkohol wielokrotnie mógł to spowodować i to w różny sposób.
1: Ale koledzy opowiadali, bo jak rozumiem, nic nie wiesz na ten temat.
2: Nie, oczywiście, Wojtek, tak. W ogóle nie ma doświadczenia, ale to popracujemy nad tym. Teraz ja mam taką propozycję, jak już człowiek zje tę pyszną golonkę, to można by w takim razie ewentualnie tutaj coś jeszcze na popitkę. Na Podlasiu znaleźli alkohol, uwaga, sprzed 4,5 tysiąca lat.
0: To chyba Łudyty Górniak w barku.
1: Dokładnie, nie?
2: Co ciekawe, w 13 dzbanach badacze znaleźli ślady sfermentowanych napojów alkoholowych, które najbardziej przypominają piwo, albo wczesną, jak twierdzą, formę skandynawskiego grogu. O, lubię grog bardzo. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Łódzkiej przebadali te ceramiczne próbki znaczeń i co powiedzieli? Prawdopodobnie były to napoje wzbogacane owocami w celu poprawy smaku i aromatu, a fermentacja mogła być napędzana dzikimi drożdżami i bakteriami. No i wydobyto je na wykopaliskach w Skrzeszewie i Supraślu, aby ktoś chciał się tam ewentualnie zakraść i podpić.
1: No właśnie. Był tam nasz reporter, kiedy wydobyto te baniaki, o których mówiła Joanna, no i próbowano, co tam w nich znaleziono.
3: Kto spod Supraśli? Zapach wrzosowy, tanina z dębowej beczki, jeżyna i czerwona borówka. Którym to będzie?
4: 6 na 9 w Esce Rock.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, Pudelek zebrał wszystkie przypały dress code, żebranie o lajki, sprzedawanie chińskich bluz polskiej produkcji w cudzysłowie, countryside era pod Warszawą i inne odklejki. Nie mam pojęcia, co przeczytałem. Co więcej, nie wiem, kto to jest dress code.
2: Świetnie. Ja z kolei mam mądrość życiową. Małgorzata Rozenek wspomina pierwsze małżeństwo, porównując je do naleśnika. Trochę go robisz i on nie wychodzi. Widzicie, bo u mnie jest dokładnie odwrotnie. Naleśniki to akurat wychodzą mi wszystkie.
3: Brawo ty. Drodzy Państwo, Marianka Schreiber jeszcze. Strzeżcie się. Chcę zostać policjantką. Dokumenty trzymam w ręce. Teraz jedziemy na testy. A na zdjęciach sprawdzamy. Tam Marianka z pałką w ręku między innymi. Widzę chwyt pewny. Pewnie nie jedną pałkę musiała już w ręku trzymać.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
5: Łukasz Bąk.
6: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej jest trudna, ale opanowana. Dziś działania wznawiają śmigłowce oraz samoloty gaśnicze. Pożar w tym kompleksie leśnym wybuchł przedwczoraj. Mamy wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec, przypomnę, zmarł 3 lata temu.
1: SK Rock. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Służby wznowiły działania gaśnicze na terenie pożaru lasów Puszczy Solskiej. Akcja na roztoczu wciąż jest bardzo trudna i zależy od warunków pogody, mówi zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiciński.
2: Życzymy sobie, żeby tylko spadł deszcz, bo zwykłymi środkami ludzkimi bardzo ciężko będzie opanować. Wiatr narzuca kierunek walki.
0: Aktualnie nie ma decyzji o ewakuacji okolicznych mieszkańców.
1: To jest raport.
0: Sądowy finał sprawy, która wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla ojczyma i dla matki 8-letniego Kamila z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni? To pytanie do Rafała Różyckiego.
3: Magdalena B., matka Kamilka, została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo, znęcanie się i nieudzielenie pomocy dziecku. Surowszą karę, 25 lat pozbawienia wolności, otrzymał ojczym Dawid B. Sąd uznał go za winnego znęcania się nad Kamilem i innymi dziećmi, choć prokuratura oskarżała go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
4: Zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały sądowi w takim rozstrzygnięciu i podejmiemy decyzję co do wywiedzenia ewentualnie apelacji.
3: Mówi Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zaskarżenie tego wyroku zapowiedziała już siostra skatowanego 8-latka.
0: Przypomnijmy, chłopiec zmarł blisko 3 lata temu. Przez kilkadziesiąt dni walczył o życie w szpitalu, ale obrażenia jego były zbyt rozległe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Głowy Państwa przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłyston wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Mateuszu, jakie są główne założenia tego projektu?
5: Prezydencki projekt opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
6: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
5: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ceny paliw mocno uderzają w linie lotnicze. Skandynawski przewoźnik SAS zdecydował się na odwołanie ponad 1000 lotów w tym miesiącu, dołączając tym samym do takich gigantów przestworzy jak Lufthansa czy Air France KLM, które także w ostatnich dniach wyrzuciły z grafiku lotów setki połączeń.
7: Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, pogoda bardzo różnorodna w naszym kraju, ponieważ na północnym zachodzie mamy zdecydowane ochłodzenie, około 6 stopni w Gdańsku i Koszalinie. W tym momencie w ciągu dnia temperatura oczywiście wzrośnie. Dzisiaj maksymalnie 14 w Szczecinie, 11 stopni tylko w województwie lubuskim, w centralnej Polsce Łódź 12, Warszawa 16. Najcieplej na południowym wschodzie, ale tam też możliwe opady deszczu i burze. Z kolei wschód Polski tymi deszczami i burzami dzisiaj jeszcze chyba nie zostanie naznaczony.
8: A ja czekam na te burze, bo już dawno nie było burzy takiej łubudu z piorunem.
7: Kądzie jest taki wzburzony czasami to
8: no,
7: może.
8: No, to prawda.
7: Chociaż tyle.
8: No.
9: Ja?
7: W życiu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Ja jestem tak spokojny człowiek, że mi na język można nadepnąć złego słowa człowiekowi nie powiem.
8: To prawda, ty jesteś naprawdę w gruncie rzeczy, tylko czasem coś tak chlapniesz jak łysy grzywką o parapet, ale generalnie jakoś zupełnie jesteś łagodnym człowiekiem.
9: Najwyżej przestaniesz nam gotować. Michale, co u ciebie?
0: Alert IMGW przed gradem i też lokalnymi ulewami, o tym w raportach.

0: Ja tylko zdradzę tajemnicę, że konia nam się dzisiaj wymyka spod kontroli. Natomiast Małgosia rzuciła bardzo ciekawą rozkminę. Witajcie śmieszki, zastanawiam się dlaczego. Jak golonka jest dobra, to mówimy delicje. A jak ciastko jest dobre, to nikt nie komplementuje słowem goloneczka.
1: Rzeczywiście, prawda? Dziwne.
2: Dobre!
0: Dobre!
2: Dobre!
0: No, to jest rozkmina. Ja teraz jak wejdę do cukierni i zamówię sobie na przykład, proszę, coś dobrego, nie wiem, ciastko z karotkami. Goloneczka!
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co wywróciło wasze życie do góry nogami, a to z okazji tego, że w 1968 roku w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość do 300 km na godzinę.
2: Bajadereczka!
3: Witam a propos jedzenia. Odkąd miałem praktyki w cukierni i zobaczyłem, jak się robi bajaderkę, to od tamtej pory już jej nie jadłem. Pozdrawiam.
1: No ale to jest tak podobno ze wszystkim, prawda? Mm-hmm. Jak zobaczysz, jak się robi kiełbasę, to też nie ruszysz, nie?
0: Nie, bajaderka to była taka sklejka ze wszystkiego zawsze.
1: Czyli jak parówka.
2: Taka sklejka ze wszystkiego.
1: Trochę pazurków, trochę tutaj raciczki.
2: No i dlatego można było jeść w piątek, bo tam mięsa to nie uświadczysz.
4: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja zawsze tłumaczyłam, że na przykład mamo, daj spokój, flaki to nie mięso, przecież możemy jeść. Teraz nowość, która bardzo dobrze rokuje, Violet Grohl przed państwem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
16: Escaro.

0: co wywróciło wasze życie do góry nogami? Moje życie na przykład wywróciło pierwsze doświadczenie koncertowe z zespołem Mysłowic i z Arturem Rojkiem, bo za pierwszym razem jak wysłuchałem ich piosenek, to powiedziałem, Boże, co to jest? A potem się okazało, że na koncertach grałem naprawdę fajnie.
1: Okej, okay, czyli to taka rekomendacja, słuchajcie, jak się pierwszy raz zderzycie z Mysłowic, to co to jest? A później okazuje się,
0: że czasami tak masz, że słuchasz czegoś i zawsze zazwyczaj na koncertach jest gorzej, a tutaj miałem akurat w tę dobrą stronę, że pomyślałem sobie, kurczę, ale fajnie grają.
2: To samo doświadczenie miałam z kolei z Arturem Rojkiem. Trafiłam na jego koncert przez czysty przypadek, jakoś tam się znalazłem.
0: I mówisz, Boże, co to jest?
2: Wow, nie, naprawdę, powiem ci, że byłam w szoku, jak to genialnie brzmi na żywo w ogóle.
1: No właśnie. Ja miałem zupełnie odwrotne doświadczenie. Na początku mi się wydawało, że kurde, ale się fajnie słucha, a później po latach mi się po prostu znudziło słuchanie. Kogo?
3: To przewraca życie każdego chyba faceta. Poznanie swojej przyszłej żony. I w żadnym wypadku nie narzekam. Moja żona wzięła mnie za uszy, wyprostowała, doprowadziła do pionu, przytrzymała krótko, dzięki czemu jestem tu, gdzie jestem. Mam wspaniałe trzy córki. Warto było. Natomiast tak, to wywróciło moje życie do góry nogami. I wywraca nadal, bo żona jest cały czas ta sama ze mną, więc... Fajna rzecz. Pozdrawiam moją kochaną żonę Kasię. Pa.
0: Czyli pan po prostu był zgarbiony.
4: 6 na 9. Rock.
2: Jak Konio. Na pewno też tak chodził. Przygarbiony, przyszła żona i naprostowała.
5: Ciebie też trzeba naprostować chyba.

0: A tak się zastanawiam, Maśka, czy ty masz w ogóle jakieś niebieskie ciuchy, takie błękitne, żeby one dobrze...
1: Dziwiłeś się? Mam.
0: Masz.
2: Proszę Państwa, taka sytuacja, że niedługo odbędzie się kolejny wspaniały City Breakerski rok i Asia na niego jedzie i być może ktoś z Was też.
1: Tak. Zatańczymy zorbę.
0: Ty, Wojtek, nie jedziesz, bo nie miałeś niebieskich ciuchów.
3: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
4: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
4: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
4: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
3: Autopromocja.
5: Escarock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Obszar pożaru jest pod kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że dziś ma w końcu padać deszcz. To nowe informacje z powiatu biłgorajskiego i pożaru lasu. Przekazał je będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
6: Nie ma potrzeby ewakuacji ludności, jak mówią służby. Niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami to efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską.
5: To jest raport.
6: Z przyczyn technicznych na stacji metra Kabaty w Warszawie są utrudnienia w kursowaniu linii M1. Pociągi podziemnej kolejki kursują na odcinku Młociny-Stokłosy, poinformował zarząd transportu miejskiego. Za metro na wyłączonym odcinku jeżdżą zastępcze autobusy.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę podczas turnieju WTA w Rzymie. Grę zacznie od drugiej rundy, a w niej zmierzy się z Katie McNally. Świątek do tej pory grała z Amerykanką dwa razy i oba spotkania wygrała. Na kort wyjdą prawdopodobnie jutro. Legia z numerem 1 w play-offach Orlen Basketu Ligi. Koszykarze Mistrza Polski po zwycięstwie z Kingiem Szczecin 88-84 po dogrywce zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli. Na awans do play-offów mają szansę jeszcze cztery zespoły. Zagrają w fazie play-in. Ta składa się z dwóch rund. Rozpocznie się już w piątek, kiedy siódmy Anwil zmierzy się z Zastalem, a dziewiąty MKS Dąbrowa Górnicza z dziesiątą Stalą Ostrów Wielkopolski.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Halo, tu my wyskakujemy z zawęgła niczym Wally. Drodzy Państwo, proszę przygotować się na łamańce. Nomen omen językowe. Anno, proszę, może ty zacznij od tytułu płyty.
1: Proszę bardzo, Foreign Tongues. Tak brzmi tytuł płyty, czyli obce języki.
2: Proszę Państwa, mówimy o zespole The Rolling Stones, o ludziach, którzy spokojnie mogliby odcinać kupony, siedzieć sobie na Malediwach i po prostu sobie odpoczywać, ale nie, mają jeszcze ochotę, mają chęć, tworzą nowy album, który ukaże się 10 lipca. 14 utworów na nowej płycie. Kto tak dzisiaj robi? No i ten singiel, który słyszycie już w tle, nazywa się Indie Stars i on jest singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo tegoż zespołu.
0: Indie Stars, czyli gwiazdy z Indii.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na

0: dni otwarty od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Reklama.

0: Miejmy nadzieję, że w tym roku ten maj nie będzie wyjątkowo zimny. Na razie chyba nas póki co trochę porozpieszczą.
1: No tak, ale troszkę teraz będzie nas rozpieszczą.
2: W każdym razie, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co wywróciło nasze życie do góry nogami. Państwo podsyłacie różne ciekawe propozycje. Dużo było o jedzeniu, ale można iść też w innym kierunku.
3: W moim przypadku to będzie bosą zaliżą o imieniu Lucyna. Ten oto piesek sprawił, że pokochałem wszystkie pieski, wszystkie żyjątka. W międzyczasie zrezygnowałem z mięsa, a finalnie zamierzam odmienić swoją karierę, porzucić pracę w korporacji i zostać behawiorystą psów.
1: Ja pana absolutnie rozumiem, jeżeli nie zrozumieliście, to jest Boston Terrier. Boston Terrier to jest bardzo fajne zwierzę. Znam jedną Boston Terrierkę, niby nazywa się Fantalia. Mówi do niej i Jaćka. Byłaby zupełnie niezłą koleżanką dla Lucyny. I Boston to jest taki terrier, który wygląda jak mały bulldog, ale jest terrierem.
2: Chciałoby się pożartować, ale zupełnie na serio trzymam za pana kciuki. To jest naprawdę bardzo, to jest piękna
1: wcale
2: historia.
1: Wcale nie do żartu, absolutnie też trzymam za pana kciuki.
0: Czy Boston Terrier pochodzi z Bostonu na przykład?
1: Słuchaj, być może, ale jest to naprawdę bardzo fajne zwierzę.
0: Drodzy Państwo, jeszcze jeden wąteczek, który zmienił życie. Ja mam takie wrażenie, że nas wszystkich tak naprawdę. Posłuchajmy.
4: Hej, ja za dzieciaka byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że mama i tata to nie są imiona. Moi babcia i dziadek też, tylko no, to jest po prostu nazwa.
5: 6/9 w SRO.
0: A nie było tak? Nie było? Całe życie mówisz babcia, a potem dowiadujesz się, że to jest babcia Jadwiga w ogóle,
1: nie? To babcia.
2: Ale pani przedszkolanka to samo.
0: Dokładnie. Też jest babcią, czy o co chodzi?

0: 180 stopni, gdzie okazało się, że ja nie muszę pracować na etacie, tylko mogę otworzyć własną firmę, że nie muszę jeździć jakimś oplotkonsą, tylko mogę jeździć pick-upem bardzo fajnym i to jest jeszcze ekonomicznie uzasadnione przy tej firmie, że mogę robić duże bańki mydlane w całym kraju i w Europie i nie muszę siedzieć od 9 do 17 w robocie i mogę za to przeżyć wszystko i to jest naprawdę fajna zabawa, bycie własnym szefem. Po czym następuje zderzenie z urzędem skarbowym i rzeczywistością. No, ale to było 15 lat świetnej zabawy i polecam każdemu, kto się zastanawia.
1: Ale podoba mi się taka robota, w której można zrobić dużą bańkę.
2: Duże bańki, no. Tak. Swoją drogą w Edynburgu taki pan zawsze chodzi z takim urządzeniem i tak macha i te bańki są takie wielkie.
1: No masz, duża bańka, a my tu małe tysiączki. No.
3: Pan jest bańkierem?
1: Właśnie tak. Dziękujemy, drodzy państwo.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
17: Reklama.
18: Obszar pożaru jest pod naszą kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że dziś ma w końcu padać deszcz. To nowe informacje od strażaków z powiatu biłgorajskiego i pożaru lasu. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zostało zażegnane, poinformowało przed chwilą tamtejsze wojsko. Chodzi o drony z Rosji.
19: SK Rock. Raport.
18: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Cały obszar pożaru jest już pod kontrolą, zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych na porannej konferencji prasowej. Chodzi o walkę z żywiołem na terenie Puszczy Solskiej niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Jak wcześniej informowaliśmy Was, pożarem objętych było blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak wygląda sytuacja o poranku?
20: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
3: To jest kwestia zabezpieczenia rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód.
20: Powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
17: Ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
20: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
19: To jest raport.
18: Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zostało zażegnane, poinformowało tamtejsze wojsko. Wszystko po tym, jak na Łotwie rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. W swoim komunikacie armia podkreśliła, że dowództwo podjęło decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju przy granicy z Rosją i Białorusią, mówi minister obrony Łotwy Andris Spruc. Jadę właśnie do Rzeszycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, także na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, powtórzenie się takich incydentów wciąż jest możliwe.
19: Słuchacie raportu w SCRO.
18: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wysłała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 młodym mężczyznom z Pisza oraz okolic. Są oni oskarżeni o to, że przed rokiem w Piszu dotkliwie pobili 20-latka, który po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Pogoda.
18: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 5 regionów. Prognozowane są tam solidne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. Alerty dotyczą Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego oraz części Świętokrzyskiego i Mazowieckiego. Na termometrach dziś od 10 stopni na Pomorzu, przez 18 w Łódzkiem do 25 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 14 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. Już czwartek, 7 dzień maja w kalendarzu. Państwo mogą spodziewać się jednak po 9 tego samego co wczoraj, przedwczoraj, w sensie opowieści o przeszłości, jeżeli chodzi o muzykę, bo ta interesuje nas tutaj najbardziej. Chyba możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Choć myśląc o przeszłości, najpierw jednak wrócę do teraźniejszości. Jestem naprawdę zachwycony tym, co panowie z YouTube zrobili na tych dwóch ostatnich epkach. I pierwsza, i ta druga, z której teraz fragment. Bardzo, ale to bardzo dobre. Takiej muzyki, tak dobrej od chłopaków z Irlandii, to ja nie pamiętam od, powiedzmy, 15 lat.

0: John Lubegin Anger, to oczywiście zespół Oasis. A teraz pojawi się piosenka, która będzie piosenką bardzo długą. Ja już kiedyś Państwu opowiadałem o tym przy okazji Bohemian Rhapsody, jak to producenci, a także ci, którzy się od promocji piosenek podobno na tych promocjach znają, twierdzą, że długie piosenki szans na listach przebojów nie mają. Otóż to nieprawda.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Bo wytwórnia płytowa wahała się z wydaniem tego singla, który teraz za moment się pojawi, ale zespół miał swoje zdanie. Potem jeszcze wytwórnia próbowała namówić The Eagles, by numer skrócili, ale oni stwierdzili, to historia jest całości, od początku do końca, jednością i nie ma mowy o żadnym skróceniu numeru. Numer ukazywał się na płycie w roku 76, a 7 maja 77 roku, więc dokładnie 49 lat temu, znalazł się na pierwszym miejscu najpopularniejszych singli w Ameryce, czyli na szczycie listy Billboard.

0: Jeszcze to pamiętam, jakby to było dosłownie wczoraj, kiedy w MTV mówili o tym, że już za moment premiera nowego teledysku zespołu Metallica. No a potem zobaczyłem obrazek do Enter Sandman po raz pierwszy. Miałem wtedy odtwarzacz wideo z możliwością nagrywania. To się różniło od magnetowidu, bo tam można było zaplanować nagrania, a ten odtwarzacz z możliwością nagrywania był taką opcją, że nagrywało się po prostu w momencie, w którym nacisnęło się palcem record. No i nagrywałem teledysk za teledyskiem. Ten właśnie, który Państwu teraz grałem, czy piosenkę z teledysku Metallica. Piękne czasy, ale to już było naprawdę bardzo dawno temu. Przed nami spotkanie z Foo Fighters już za moment.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, Igor.
13: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama.
17: Hi, I'm Todd from Kasabian.
18: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
19: Hi, this is Keith Richards.
20: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock.

0: Still Loving You grupy Scorpions. Są tacy, w szczególności rolnicy, ale pewnie też i leśnicy, no i pewnie też ci, którzy mają na przykład ogrody z różnego rodzaju roślinnością, którzy patrzą z nadzieją w niebo i wyszukują na nim chmur, takich wiecie, deszczowych. My też się będziemy tym chmurom przyglądać i opowiemy Państwu zaraz po raporcie, co z tych obserwacji wynika. Czy będzie padać, czy nie? No to się Państwo za moment dowiedzą, a potem wróci muzyka i zagra, i zaśpiewa m.in. Joan Jett.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Chcesz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.
9: 123 osoby zatrzymane, 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami to efekt akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską. Za chwilę też głos ekspertów w sprawie powstrzymania suszy hydrologicznej w Polsce.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce, od tego zaczynamy. Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała aż 123 osoby. W czasie operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono też 1,5 tysiąca nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach akcji mówi Michał Pietraszko z CBZC.
11: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej.
9: To jednak nie koniec.
11: Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
9: Spośród zatrzymanych zarzuty karne usłyszało 95 osób, a 47 zostało aresztowanych.
12: To jest raport.
9: Za mało śniegu zimą i minimalne opady w pierwszym kwartale tego roku to główne przyczyny trwającej w Polsce suszy hydrologicznej. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
13: Efekty są widoczne, wystarczy popatrzeć chociażby na Zalew Klimkowski w województwie małopolskim, czy tam parę innych jeszcze miejsc, gdzie te poziomy są wód, są od dawna niewysokie, niewystarczające.
9: Paradoksalnie deszcz wcale nie pomoże, bo woda nie ma czasu wsiąknąć w przesuszoną glebę, tłumaczy hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska.
14: Byśmy no naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę. Musimy zmienić podejście do gospodarowania wodą w Polsce, bo my do tej pory mieliśmy tej wody za dużo, więc nasza gospodarka była nastawiona na spuszczanie wody z kraju, a teraz musimy ją jak najszybciej zmienić, żeby tą wodę zatrzymywać.
9: Jak wskazuje ekspertka, potrzebne są zarówno działania systemowe, takie jak zakopywanie rowów melioracyjnych, odtwarzanie mokradeł czy przywracanie rzek naturze, ale i zaangażowanie ludzi, na przykład poprzez rzadsze koszenie trawy czy zbieranie deszczówki do podlewania.
12: Słuchacie raportu w SCR.
9: Polskie szkoły szkoły podstawowe coraz częściej przypominają centra ratownictwa. Do kolejnych placówek trafiają defibrylatory, ale to nie wszystko, bo dzieci przechodzą też profesjonalne szkolenia pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
1: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
8: Ciśnij pomarańczowy przycisk. Wykonaj defibrylację.
12: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
8: Otwórz opakowanie z elektrodami.
15: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
8: Defibrylacja wykonana.
9: Z uczniami i też ratownikiem medycznym Cezarym Obuchowskim rozmawiał Rafał Różycki. Sprzęt i szkolenia zapewniła Fundacja PGE.
3: SK Rok Biznes.
9: W opublikowanym właśnie raporcie ekonomiści banku Pekao alarmują, że obecny przedłużający się kryzys energetyczny nie jest najgorszym scenariuszem dla globalnej gospodarki na ten rok. Ich zdaniem niewykluczone jest wprowadzenie w USA zakazu eksportu ropy naftowej. Decyzję tę najdotkliwiej mogłaby odczuć Europa. W efekcie mogłyby mocno podskoczyć rachunki m.in. za prąd, za leki czy za żywność. Microsoft może wycofać się z jednego ze swoich kluczowych celów klimatycznych. Powodem jest gwałtownie rosnące zużycie energii związane z rozwojem infrastruktury sztucznej inteligencji, podał Bloomberg. Według źródeł agencji firma rozważa opóźnienie albo nawet porzucenie planu zakładającego, że do 2030 całość jej godzinowego zużycia energii elektrycznej będzie pokrywana zakupami energii odnawialnej. DeepSeek, czyli chiński startup rozwijający modele sztucznej inteligencji, może zostać wyceniony nawet na 50 miliardów dolarów w swojej pierwszej rundzie pozyskiwania kapitału, podały źródła agencji Reuters. Jeszcze aktualne ceny walut: dolar kosztuje 3,60, 3,60 zł, za euro płacimy 4,23 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,87 zł.
0: Michał, ty jako miłośnik nurkowania i odnajdywania w morzach i oceanach muszelek, pewnie kiedyś się wybierzesz
9: ja
0: na Wyspy Świętego Tomasza.
9: Szukam tylko rupi.
0: Nie, to ja mam dla ciebie dobrą santomeńską, to waluta Wysp Świętego Tomasza. Mam dla ciebie wiadomość, kurs jest przywiązany na stałe do euro, więc tu waluty, wahania tej waluty są zależne od naszej europejskiej.
9: Ja nie zasnę dzisiaj.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: Pogoda.
9: IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 5 regionów. Prognozowane są tam solidne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. Alerty dotyczą lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także częściowo świętokrzyskiego i Mazowsza. Na termometrach dzisiaj od 10 stopni na Pomorzu przez 18 w Łódzkiem do 25 na Podkarpaciu.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Krzychu pisze, że dobra santomeńska jest jeszcze także walutą Wyspy Książęcej. Skąd to wie, nie mam pojęcia, ale muszę mu wierzyć na słowo. Gdyby Państwo mieli ochotę, żebym sprawdzał waluty inne niż te tradycyjne, żebym Michałowi mógł coś dorzucić do serwisu biznesowego, to bardzo proszę dać znać, jakie waluty Państwa interesują. Jestem otwarty na propozycje. Who will you follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Taki tytuł ma ta dobrze rokująca piosenka Evanescence.

0: Kocham ten album, kocham ten numer Walking in My Shoes, choć nagrywanie tej płyty i także tej piosenki to była dla nich wielka katorga. Fani Depeche Mode wiedzą doskonale dlaczego. No i działo się wtedy za kołnierz. Nie wylewali.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, czas na zespół Red Hot Chili Peppers. W składzie w roku 88 z racji śmierci Hillaya Slovaka pojawił się pan Frusciante. Miał ledwie 18 lat. Potem od razu wydał z grupą dobry album, naprawdę dobry album, Mother's Milk, a potem był ten legendarny Blood Sugar Sex Magik. Hit natychmiast po premierze, która 24 września będzie miała swoje 35-lecie. Wielki sukces komercyjny albumu sprawił, że muzycy Red Hotów stali się prawdziwymi światowymi gwiazdami. A Frusciante nie był z tego powodu zadowolony. Był zaskoczony i nawet sławą zdegustowany i trudno sobie z nią radził, z tą popularnością. Krótko po wydaniu albumu muzyk zaczął nawet żywić niechęć do tej wielkiej popularności. No i zespół opuścił w czasie japońskiej części tournée dokładnie 7 maja roku 92.

0: dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kres.
1: Jakieś półtora roku temu, zimą 2024 roku, ludzie spacerujący po krakowskim przedmieściu mogli posłuchać tej piosenki w wykonaniu Kazika na żywo na ulicy. Było tak, że Kazik gdzieś spacerował sobie z rodziną po tymże krakowskim przedmieściu i usłyszał, jak uliczny muzyk, uliczny grajek na saksofonie w towarzystwie oczywiście puszczonych jeszcze dźwięków dodatkowo z głośnika wykonuje jego celinę. No to postanowił się przyłączyć. Jaka szkoda, że mnie tam wtedy nie było.
2: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185.

0: zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Eska Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. John Lennon to jeden z tych artystów, o którym powstała naprawdę imponująca liczba filmów dokumentalnych. Czy to o jego życiu, o karierze oraz oczywiście także o tragicznej śmierci. Teraz nadchodzi kolejny, skupiający się na ostatnim wywiadzie, jakiego udzielił John Lennon. Jeszcze przed premierą wokół tego dokumentu pojawiły się kontrowersje dotyczące użycia w nim sztucznej inteligencji. Po co to wszystko? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
7: Eskarok. Radar.
9: This is Alice Cooper.
10: This is Marilyn Manson.
11: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Like a Stone, Audioslave w SC Rock. A teraz zespół Van Halen, który w czasie swojej wieloletniej historii miał dwóch wokalistów. Pierwszym był oczywiście David Lee Roth. Drugim był gościu, na którego wołano The Red Rocker. I powodów było kilka. Jednym z pierwszych było to, że kocha, no właśnie, czerwony kolor. Nosi czerwone buty, lubi swoje czerwone Ferrari, używa też czerwonych gitar, a także zaprojektował przed laty taki designerski górski rower. Koloru oczywiście czerwonego. 85 rok to był moment, gdy Sammy Hagar w lipcu otrzymał klasyczną propozycję nie do odrzucenia, by być frontmanem i wokalistą grupy Van Halen. Propozycję, jak Państwo pamiętają, przyjął. To bardzo zdolny facet, ale ten człowiek ma nie tylko talent do układania nutek w odpowiedniej kolejności, ma też talent do interesów. W pewnym momencie postanowił mądrze zainwestować zarabiane w nadmiarze, dodajmy pieniądze, kupił sklep rowerów górskich, zbudował specjalny tor dla tych rowerów przy sklepie, a potem założył sobie sieć barów o nazwie Cabo Wabo Cantina. Nieco później w oparciu o nie wyprodukował też swoją własną markę tequili. 19 lat temu, to kolejny dowód na jego łeb do interesów, sprzedał 80% własnych udziałów grupie Campari za 80 milionów dolarów.

0: Fallout Boy. This ain't a scene, it's an arms race. Taka piosenka, Westrock. Na chwilę przed godziną 11. Pan Michał znowu się pojawi w studiu. Tak, będzie raport. Już nie będziemy mówić o walutach w czasie tego raportu, ale potem będziemy wracać do muzyki. I pierwszym artystą, który pojawi się po 11, będzie Wiedźma. Alice Cooper.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Bo ja nie uczestniczyłem w tej karierze atrakcyjnego w tym najbardziej ważnym momencie, ponieważ byłem wtedy w Kanadzie. Pracowałem ciężko tam fizycznie i wysyłałem teksty Jackowi. Ze zdumieniem patrzyłem, jak popularne są piosenki atrakcyjnego Kazimierza.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Rafał Brynda. Jeżeli chcecie usłyszeć, jakie są moje kawałki życia, to zapraszam do programu. No, nomen omen, kawałki mojego życia. Radio SK Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorańskim stabilizuje się. Wszyscy czekają tam na dłuższe opady deszczu. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem. Poważny wypadek drogowy na Dolnym Śląsku.
17: SK Rock. Raport.
16: Punktualnie 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Lubelszczyzna czeka na deszcz, a boi się też silnego wiatru. Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorajskim stabilizuje się. Strażacy opanowali pożar, obszar pożaru, a spodziewany deszcz ma ułatwić dogaszenie ognia, mówi Marcin Kierwiński, minister MSWiA.
18: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków, natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
16: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP.
19: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600. 106 zastępów, dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
16: Od rana w akcji znów są śmigłowce. Według wstępnych szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Służby pozostają w pełnej gotowości, bo między godziną 12 a 18 spodziewane są większe, silniejsze porywy wiatru.
15: To jest raport.
20: Raport.
16: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał dzisiaj przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora o wyrażenie przez Europarlament zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej. Więcej o tym w kolejnych raportach. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem to w Radkowie koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Dziś rano doszło tam do wypadku z udziałem dwóch pojazdów przewożących uczniów.
21: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci, natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
16: Informuje Tobiasz Fonfara z Policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, ruch poprowadzono objazdami.
20: Słuchacie raportu w SCR.
16: Narodowy przewoźnik lotniczy zabierze pasażerów do kolejnego amerykańskiego miasta LOT. Zainaugurował bezpośrednie połączenia z Warszawy do San Francisco. Nowa transatlantycka trasa będzie realizowana w sezonie letnim z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo.
22: Łączymy Warszawę z Doliną Krzemową, Polskę, 20. gospodarkę świata, z miejscem, które jest globalnym centrum innowacji. To tutaj w Dolinie Krzemowej, w okolicach San Francisco, ma swoje siedziby wiele międzynarodowych firm, gigantów technologicznych.
16: Zaznacza prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł. San Francisco nad Pacyfikiem to 6. miasto dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
16: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 5 regionów. Prognozowane są tam solidne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. Alerty dotyczą lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo świętokrzyskiego i mazowieckiego. Na termometrach dzisiaj od 10 stopni na Pomorzu przez 18 w Łódzkiem do 25 na Podkarpaciu.
23: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: To imię i nazwisko w piosence Myslowic nieprzypadkowe. Peggy Sue pojawi się po raz pierwszy w piosence Buddy'ego Holego, właśnie o tym tytule. Peggy Sue, a potem był film w reżyserii Francisa Forda Coppoli, który będzie miał jesienią swoje 40-lecie od premiery. Film o tytule Peggy Sue wyszła za mąż, a w piosence Myslowic nie do końca. 13 minut po 11. Teraz solowo pan znany z zespołu R.E.M.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I Played the Fool, Michael Stipe.

0: Marilyn Manson i Tainted Love w ST Rock. A teraz będziemy mówić o nieżyjącym już B.B. Kingu, który po śmierci na szczęście nie widział wielkiej kłótni, jaka nastąpiła w związku z jego zostawionym majątkiem.
1: Kultowe historie w ST Rock.
0: B.B. King miał w sumie, z tego co pamiętam, 15 potomków. 4 nie dożyło momentu, gdy umierał tata, a więc została 11. No i ta 11 zaczęła się najpierw kłócić między sobą o pieniądze, a potem zorientowali się, tak im się przynajmniej wydawało, że menedżerka artysty, niejaka Laurie Toney, zdaje się, że wyprowadza pieniądze ojca. No i oskarżyły menedżerkę, zgłosiły do sądu w Las Vegas. Dokładnie 7 maja roku 2015 odbyła się finalna rozprawa, w czasie której sąd odrzucił zarzuty rodzina B.B. Kinga, twierdząc, że menedżerka nie popełniła żadnego przestępstwa. No ale kontroli nad pieniędzmi większymi nie uzyskali. Wtedy musieli walczyć o to chwilę później i dopiero po kilku latach udało im się położyć rączkę, a nawet te 11, czy też nawet 22 na majątku B.B. Kinga. Tutaj wielki bluesman pojawi się obok YouTube w piosence When Love.

0: Piosenka, która pojawiła się w filmie Transformers Zemsta Upadłych, który to film miał premierę pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, ale to nie była pierwsza taka piosenka Linkin Park, która pojawiała się w filmach serii Transformers, bo już w pierwszej części pojawiła się inna piosenka What I've Done. Chyba lubili Transformers, może lubią nadal, a może po prostu dobrze sypnęli kasą. Stąd była ta miłość. New Divides, Linkin Park. A przed nami spotkanie m.in. ze sztywnym Palem Asi.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
15: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
16: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
17: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

0: Sydney Balazi
1: w SC Rock. A teraz będzie o rocznicy śmierci człowieka, który był też muzykiem, ale głównie słynął na świecie z tego, co robił jako producent muzyczny. 2 lata temu, w wieku zaledwie 61 lat, odchodził Steve Albini. Gościu, który był założycielem, właścicielem i głównym inżynierem dźwięku w firmie o nazwie Electrical Audio, takim kompleksie wielkich studiów nagraniowych w Chicago. Szacuje się, że w ciągu swojej kariery pracował nad kilkoma tysiącami płyt, a wśród tych, z którymi pracował, byli tacy artyści jak PJ Harvey, The Breeders, Pixies, Nirvana czy ci panowie z zespołu Bush, Swallowed.

0: jedna z najbardziej melodyjnych piosenek w świecie rocka, moim zdaniem. I zawsze w czasie jej grania w radiu robię to, o czym oni śpiewają, czyli śpiewam Travis Ising. Ale dobrze, że Państwo tego nie słyszeli. Dobrze, że mamy tutaj na konsolecie taką opcję wyłączenia mikrofonu, kiedy człowiek nie chce się ośmieszyć. 12, a więc pan Jaro mówi do usłyszenia. Wrócę tu do Państwa jutro.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, Igor.
8: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas... Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
1: Reklama.

0: Wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum. Chodzi o politykę klimatyczną. Akcja strażaków w Wielkopolsce. Płoną akumulatory w magazynie energii w Czajkowie. W raporcie Bełchatów. Dzieci szkolą się pod okiem ratowników medycznych.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
2: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
3: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
2: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
1: To jest raport.
0: Ewakuacja i strażacy w akcji w wielkopolskim Czajkowie. W magazynie energii wybuchł pożar. Płoną akumulatory znajdujące się w około 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw.
4: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Długa i zaskakująco nieoficjalna rozmowa w cztery oczy. Tak premier Donald Tusk skomentował spotkanie z papieżem Leonem XIV. Dotyczyło, jak słyszymy, różnych tematów. Sytuacji w Polsce, wojny w Ukrainie, sytuacji międzynarodowej i zbrojeń. Donald Tusk zaprosił też papieża do Polski. Do tej wizyty może dojść już za dwa lata.
5: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Przyjął je z radością. Data jeszcze jest do ustalenia i Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
0: Była to pierwsza rozmowa szefa rządu z Leonem XIV.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Polskie szkoły podstawowe coraz częściej przypominają centra ratownictwa. Do kolejnych placówek trafiają defibrylatory, ale to nie wszystko, bo dzieci przechodzą też profesjonalne szkolenia pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
6: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
7: Ciśnij pomarańczowy przycisk. Mocno, ciśnij. Wykonaj defibrylację.
8: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
7: Otwórz opakowanie z elektrodami.
9: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
7: Defibrylacja wykonana.
0: Z uczniami i ratownikiem medycznym Cezarym Obuchowskim rozmawiał Rafał Różycki.
10: SK Rock Biznes.
0: Ostateczny termin na wymianę w ramach Krajowego Planu Odbudowy pokryć dachowych zawierających azbest został wydłużony do 1 czerwca, przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To również ostateczny termin na złożenie wniosku o płatność końcową. W kwietniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o prawie 30% w ujęciu rocznym, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła około 500 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do kwietnia zeszłego roku. Mieszkańcy Podkarpacia są najbardziej rzetelnymi płatnikami w Polsce, wynika z najnowszego rankingu rzetelności konsumentów. Najsłabiej wypadły Warmia i Mazury, Pomorze oraz Dolny Śląsk.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze punktowo z gradem. Temperatura od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do maksymalnie 26 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie 995 hektopaskali i będzie rosło.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Bon Jovi, Always. To już za nami w ST Rock. 15 minut po 12. Dzień dobry w czwartek. 7 dzień maja, Michał Cieślik przy mikrofonie. No i polecam się na te 3 popołudniowe godziny w ramach naszego czwartkowego spotkania. Polecam Państwa uwadze m.in. Nirvana, The Animals. Oni w tej godzinie się pojawią, a pan Dave, który zagra na perkusji w kawałku Smells Like Teen Spirit, wcześniej jeszcze ze swoim najnowszym projektem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Choć może to określenie najnowsze nie jest najtrafniejsze, ponieważ jeszcze tam po drodze, po założeniu Foo Fighters, jakieś tam projekty muzyczne się przydarzały panu Dave'owi. W każdym razie Foo Fighters z najnowszej płyty Unconditional. To już teraz Westerok, to ja mogę Państwu w wielkim zaufaniu powiedzieć, że w przyszłym tygodniu to my będziemy mieć dla Państwa bardzo fajne prezenty. Właśnie z zespołem Foo Fighters związane, w tym ich najnowszą płytę. Także polecamy się serdecznie. No i teraz gramy Foo Fighters, Westerok.

Tak, nagranie z czasów, kiedy jeszcze inaczej się myślało o tworzeniu muzyki, tej elektroniki, tych wszelkiego rodzaju ozdobników. Nie było za dużo, ale na przykład klawisze się pojawiały, jak w tym utworze organy Vox Continental i jak Alan Price na nich gra, to człowiek do dziś ma ciarki na plecach, prawda? House of the Rising Sun i The Animals już za nami w STR Rock. To teraz przenosimy się do czasów bardziej nam współczesnych, bo przed nami zespół Good Charlotte. No i to są panowie, którzy charakteryzują się, jeżeli chodzi o swoje brzmienie, taką silną, mocną stopą, jak to mówią. O, właśnie o tym mówię. I Don't Wanna Be In Love. Jeden z ich największych hitów już teraz, bez Rock.

0: Jego gałęzie też tworzą taką jakby naturalną fryzurę dla podobizny kory właśnie. No niestety, ktoś wymalował ostatnio na tym murale jakieś bohomazy. No paskudnie to wygląda, no szkoda gadać, naprawdę. Manam, krakowski Splin już za nami w SC Rock. 22 minuty pozostają do 13. How We Met jeszcze w tej godzinie nam się tutaj zaprezentują.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Singiel, który słyszycie już w tle, nazywa się Indie Stars i on jest singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo tegoż zespołu.
3: Indie Stars, czyli gwiazdy z Indii.
4: Małgosia rzuciła bardzo ciekawą rozkminę. Witajcie śmieszki, zastanawiam się dlaczego. Jak golonka jest dobra, to mówimy delicje. A jak ciastko jest dobre, to nikt nie komplementuje słowem goloneczka. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
19: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Na początku lipca na rynku ukaże się nowy studyjny album Deep Purple. Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły wydawnictwa zatytułowanego Splat. Jak czytamy w zapowiedzi, nadchodzący materiał ma być najcięższym wydawnictwem grupy od wielu lat. A jak mówi sam Jan Gillan, to w jakim miejscu jesteśmy teraz w obecnym wcieleniu Deep Purple przypomina bardzo współczesną wersję Deep Purple z lat 70. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
20: All right, this is Kirk from Metallica.
21: Hello, I'm David Gilmour.
22: Hello, I'm Richard Wright.
23: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
24: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

To był zespół Howie Met, czyli, przypomnę, laureaci pierwszej edycji konkursu SK Rockstar. Panowie w nagrodę zagrali na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach za naszą południową granicą. To w wakacje ubiegłego roku. Kto chciałby pójść w ich ślady, to już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wysłać zgłoszenie. No i niebawem wyłonimy dziesiątkę finałową, na którą nasi słuchacze będą mogli głosować na naszej stronie skrock.pl. Także mobilizuję tutaj jeszcze niezdecydowanych, nie ma co zwlekać z decyzją, warto się przyłączyć do tej zabawy, no i daj sobie szansę na wspaniałą muzyczną przygodę. Co tu dużo mówić, skrock.pl, tam więcej informacji na ten temat właśnie. Elegia o chłopcu polskim Howie Met już za nami. Teraz gramy Deep Purple, Perfect Strangers.

0: Faith No More, We Care A Lot, czyli tytułowy utwór z debiutanckiej płyty tej właśnie amerykańskiej grupy. To była połowa lat 80. i tak się właśnie rozpoczęła ta piękna muzyczna historia, która w ostatnich latach nieco przygasła. No ale może jeszcze nie warto spisywać tego wszystkiego na straty. Może jeszcze jakaś tam nadzieja się tli na jakiś powrót tej właśnie grupy. Faith No More zamykają pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Yeah.

0: samej Biedronce.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Reklama.
8: Zarzuty dla Daniela Obajtka jest wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiSu. Ogień w Puszczy Solskiej nieco opanowany. Mieszkańcy ruszyli ze zbiórkami dla strażaków. Mogło skończyć się tragedią w raporcie Szczecin i niebezpieczny manewr kierowcy autobusu.
9: SK Rock. Raport.
8: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiSu. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych.
10: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karnoskarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
8: Tłumaczy Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Sam europoseł i były prezes Orlenu na działaniach śledczych nie zostawia suchej nitki. Szukają pseudoafer. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, skomentował Obajtek na portalu X.
9: To jest raport.
8: Niebezpieczny manewr kierowcy autobusu mógł się skończyć tragedią. Do groźnej sytuacji doszło w centrum Szczecina. Kierowca wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego, który przechodził przez pasy zgodnie z zasadami. Świadek zgłosił sprawę na policję. Tematem zajęła się prokuratura i sąd.
11: Kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
8: Mężczyzna nie szybko wsiądzie za kółko.
11: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.
8: Relacjonowała Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Pożar w Puszczy Solskiej angażuje nie tylko służby, ale i mieszkańców regionu. Lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy zainicjowali zbiórkę żywności. Pierogi, pączki, drożdżówki i kanapki trafiają do walczących z żywiołem na miejscu.
12: Przyjechaliśmy właśnie, przywieźliśmy jedzenie, picie, rozpakowujemy. Po pierwsze tak należy, a po drugie ludzie po prostu potrzebują pomocy. Oni nam pomagają, my im.
13: Napisaliśmy do pewnego strażaka, który jest tam na linii akcji. Chcieliśmy im wysłać busa pełnego wody, jakichś tam napojów izotonicznych i w ten sposób im pomóc, ale powiedzieli, że potrzebują jedzenia.
14: Od chleba po wodę, po bigos, który dzwonił, pani naleśniki nam przywozi. Także oddolnie to bardzo fajnie działa.
15: Jest potrzeba, więc zebrałyśmy, ugotowałyśmy lecza dla naszych dzielnych strażaków, przekazałyśmy też sztuczce jednorazowe. Wczoraj jeszcze robiłyśmy kanapki do 23, więc mamy nadzieję, że jedzonko się przyda.
16: No, przyniosłem w ciągu 2 godzin całego busa towaru. Może jeszcze zbyt było mało czasu, może jeszcze więcej się tego zbiera. Natomiast to uważam, że fajnie, no, że jednak ludzie chcą, to się jednoczą, bardzo fajnie.
8: Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie piłgorajskim stabilizuje się. Strażacy opanowali obszar pożaru, a spodziewany deszcz ma ułatwić dogaszanie ognia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Biała koszulka, czerwone spodenki, a na policzkach namalowana flaga Polski. Tak wyglądali mali biegacze na biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie. Wzięło w nim udział blisko 400 uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.
17: Biegniemy za uchwalenie Konstytucji 3 maja. To jest nasze takie święto.
18: Nie biegniemy tu dlatego ogólnie.
19: Czuć satysfakcję dużą.
8: Takie wypowiedzi i widok dzieci w biało-czerwonych barwach cieszy szczególnie historyków.
20: Taki widoczny sygnał przywiązania do tych wartości tradycji narodowych.
8: Mówił Łukasz Politański z miejscowego muzeum. Była to 10. edycja tego biegu w Bełchatowie.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Pogoda.
8: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Instytut wydał alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dziś od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do maksymalnie 26 stopni na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To była Koma w Esce Rock na pół. Będą kolejne koncerty tego lata. Wśród tych koncertów m.in. te na tegorocznej Rokowiźnie, czyli festiwalu, który bardzo serdecznie Państwu polecamy. My też tam będziemy, z festiwalu będziemy nadawać, ale to rzecz jasna jeszcze chwila pozostaje do tego momentu, bo to będzie sierpień w te wakacje, a Komę będzie można zobaczyć podczas tych gdańskich i krakowskich, albo może inaczej, gdańskiego i krakowskiego przystanku tegorocznej Rokowizny, czyli to będzie 7-8 sierpnia Gdańsk, no i Kraków 28-29 sierpnia, to już na finał tegorocznych wakacji te dwie okazje, żeby zobaczyć Komę, czyli jedne z niewielu okazji, by Komę zobaczyć w tym roku na żywo, także warto się nad tym zastanowić i zaplanować sobie to w koncertowo-festiwalowym kalendarzu. Koma już za nami w Esce Rock, jest 14 minut po 13.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w kalendarzu niezmiennie czwartek, 7 maja, z tej strony też niezmiennie. Do 15 taki stan rzeczy się utrzyma. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze i polecam się w tej kolejnej odsłonie naszego czwartkowego spotkania. Nickelback, Bones for the Crows.

With or Without You. No i fragment płyty The Joshua Tree z 87 roku. Co prawda nawet w pobliżu tej pustyni w Kalifornii ten album nie był nagrywany, ale inspiracja tym miejscem wyraźna i tak mi się jakoś miło zrobiło na wspomnienie ubiegłorocznych wakacji. Jakoś taką niesamowitą magię i energię ma to miejsce właśnie. Ja miałem to okazję i wielką przyjemność przetestować osobiście latem ubiegłego roku, także thanks for the memories, mógłbym powiedzieć i nawiązać już do tytułu kolejnego utworu, który pojawi się w SC Rock. You Too za nami, przypomnę, Bono w niedzielę będzie mieć swoje urodziny. No a teraz thanks for the memories właśnie. Fall Out Boy przed nami w SC Rock.

0: To był Meslowicz i chłopcy w SC Rock. A ten chłopiec śpiewający swoje urodziny wczoraj obchodził. Jak napisał na swoim Instagramie, skończyłem 54 lata i wiele rzeczy zostawiłem za sobą, ale niektóre zostały ze mną na bardzo długo. I potem jeszcze dodaje tytuł Gruby Mały w piątek. A to oznacza, że pod takim tytułem Artur Rojek jutro wyda nowego singla. Gruby Mały. To jego tytuł, także proszę mieć to na uwadze. Artur Rojek i Meslowicz to już za nami w SC Rock. No i oczywiście najlepsze życzenia dla pana Artura z takim delikatnym poślizgiem, ale zawsze najszczersze i najlepsze. 22 minuty do 14 pozostają. Pearl Jam jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Autopromocja.
2: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei.

0: stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
0: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
23: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
24: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
25: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

To był zespół Kaleo i Bloodline w Este Rock. No a przed nami Pearl Jam. I chciałem powiedzieć, że posłuchamy nagrania z ostatniej płyty tej grupy wydanej w XX wieku, Yield. To był rok 98, ale przecież potem jeszcze był krążek Binaural w 2000 roku, który formalnie jeszcze zaliczany jest wciąż do wieku XX. No w każdym razie, to były dwie znakomite płyty, które domknęły dyskografię Pearl Jam w tamtej niezwykle udanej muzycznie dekadzie dla tej grupy. Given to Fly i Pearl Jam przed nami.

0: To był Happy Set w Esterok i damy radę. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania, a my za chwilę damy Państwu porcję najnowszych wiadomości. To przy okazji kolejnego wydania raportu. Punktualnie o 14 w studiu pojawi się Ania, by te wiadomości Państwu przedstawić. My słyszymy się już w kolejnej godzinie. Na początek Red Hot Chili Peppers i By The Way.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2+, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę, takim używanym egzemplarzem, i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
15: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
23: Reklama.
24: Daniel Z. przed sądem odpowiada za tragiczny wypadek w Ostrowie Wielkopolskim. Potrzebna była ewakuacja, nie wybuch z czasów II wojny w jeziorze na Pomorzu. Jutro tańsze tankowanie w raporcie ceny maksymalne na stacjach paliw.
25: SK Rock. Raport.
24: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Płakał i przepraszał za tragedię w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
26: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami. I ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
24: Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
27: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
24: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta, która również w tym tragicznym momencie była pijana. Odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy, choć w śledztwie to zrobiła. Grożą jej 3 lata więzienia.
28: To jest raport.
24: Akcja saperów na Pomorzu w jeziorze Charzykowskim natrafiono na wojenne niewybuchy. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
29: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu. Na daną chwilę obszar, który jest wyłączony, jest to obszar od linii brzegowej, ulicą Żeglarską, ulicą Długą, Turystyczną po ulicę Stromą.
24: Relacjonuje Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów. Prawdopodobnie w jeziorze jest kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej.
28: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Niektóre z nich mają ponad 200 lat. Unikatowe dokumenty trafiły do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mowa o 3 teczkach, które są pełne zapisków, map i rysunków urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych w rejonie Myśliborza.
30: Zdradzają, jak wyglądał przed laty nasz region i urządzenia wodne zlokalizowane w rejonie Myśliborza.
24: Mówi nam Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, a dokumenty trafią do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
23: SK Rock Biznes.
24: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dzisiaj. Rusza akcja Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ma zwiększyć sprzedaż i ograniczyć nadwyżki. Do działań promocyjnych włączają się sieci handlowe, poinformowało dziś Ministerstwo Rolnictwa. Kampania ma zachęcić konsumentów do kupowania polskich ziemniaków. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozpoczął budowę 2 mostów w Czarnej Sędziszowskiej na drodze wojewódzkiej numer 987. Przeprawy będą kosztować łącznie ponad 7,5 miliona złotych i zastąpią stare obiekty, które są w złym stanie technicznym, a prace potrwają do grudnia.
31: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: Pogoda.
24: Dziś w całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także burze. Porywy wiatru podczas burz do 65 km na godzinę. Temperatura 9 stopni nad morzem, na północy i zachodzie od 11 do 13, w centralnej Polsce do 23 stopni, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam maksymalnie 25 stopni.
31: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był kult w Estrogi, po co wolność? No to skoro już przy kulcie jesteśmy, też przypomnimy, że kult będzie jednym z headlinerów tegorocznej rokowizny. Przypomnę, w sierpniu w trzech miastach, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, kolejna odsłona tego letniego miejskiego festiwalu. Polecamy serdecznie. Prawie 12 minut po 14, czwartek, 7 maja, wciąż w kalendarzu i taki stan rzeczy jeszcze się przez chwilę utrzyma. Michał Cieślik, kłaniam się i polecam na tę kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I jak tak sobie patrzę na te zapowiedzi na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o premiery płytowe, no parę fajnych premier się zapowiada. Wśród nich między innymi ta od zespołu Muse 26 czerwca, czyli za trochę ponad miesiąc premiera ich najnowszej płyty The Wow Signal, to jej tytuł. I to już właśnie taki przedsmak tego, co w większych ilościach na tym albumie. Cryogen, Matt Bellamy, no i cała ta rozśpiewana ekipa pod szyldem Muse.

To był zespół Tilavi. Nie. Jest rok, Światowy Dzień Hasła dzisiaj, pewnie Państwo wiedzą. A jeżeli nie, to właśnie się dowiedzieliście. Chyba nie musimy przypominać, jak ważne w tych czasach jest silne hasło do internetowych kont wszelkiej maści. No, zalecenia są takie, że 12-14 znaków to takie optimum, a najlepiej ułożyć je z kilku wyrazów, dzięki czemu będziemy mogli je lepiej zapamiętać. A już w ogóle super, jeśli będzie ono przedstawiać jakąś wymyśloną przez nas scenkę, na przykład tak powołując się na klasykę, pawiany wchodzą na ściany, no właśnie, czy coś w tym stylu. No niemniej w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy już z marszu klika się w zresetuj hasło, nawet nie próbując go sobie przypomnieć. Więc na jakim etapie są Państwo? A no właśnie. To teraz taki kawałek, którego tytuł może być takim całkiem niezłym hasłem internetowym. Hate to say I told you so. Ten zespół nazywa się The Hives.

0: Eye of the Tiger i Survivor w Este Rock. Niecałe pół godziny do 15 nam pozostaje. No my cały czas żyjemy tą tego tygodniową premierą nowego singla zespołu The Rolling Stones, In the Stars. Przedwczoraj po 18 panowie udostępnili nowy utwór, który znajdzie się na ich kolejnej płycie. Więcej na ten temat sobie powiemy jeszcze przed godziną 15, ba nawet Państwu z dziką radością zagram ten właśnie udostępniony przedwczoraj nowy utwór zespołu The Rolling Stones. Oni między innymi jeszcze w tej godzinie w SC Rock.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest utwór twego pióra.
3: Tak, ja to napisałem mając 21 lat. Jak jestem na koncertach Kobranocki, widzę ludzi młodych, którzy śpiewają i coś niesamowitego.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Rafał Brynda. Jeżeli chcecie usłyszeć, jakie są moje kawałki życia, to zapraszam do programu. No, nomen omen, kawałki mojego życia. Radio SK Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
14: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Co prawda legendarna brytyjska grupa The Who zakończyła swoją koncertową działalność w ubiegłym roku, to warto wspomnieć o tym, że muzycy szykują się do premiery nowego albumu koncertowego Live at Eden Project. To album, który został zarejestrowany z londyńską orkiestrą 3 lata temu, a teraz w sieci pojawiła się kolejna zapowiedź tego wydawnictwa, które nadchodzi wielkimi krokami. Więcej o tej wyjątkowej płycie przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Oj, tak cieszy nas niesamowicie powrót The Rolling Stones z nową muzyką i w tak dobrej formie, co do tego nie ma wątpliwości. No a zadamy jeden z tych 14 nowych utworów, które znajdą się na kolejnej płycie zespołu, która ukaże się w wakacje, dokładnie 10 lipca i będzie zatytułowana Foreign Tongues in the Stars. I to był singiel, który przedwczoraj miał swoją premierę i taka też będzie ta nowa płyta. The Rolling Stones już za nami Westerok. No a teraz będzie muzyk z tego samego pokolenia, co Mick Jagger i spółka. Wciąż aktywny muzycznie, artystycznie. Zresztą niedawno zagrał w Polsce koncert. Eric Clapton przed nami. Cocaine.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Starman. To był David Bowie na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Człowiek o tym samym imieniu zaprosi za chwilę Państwa na kolumnę Zygmunta. Dawid już w pełnej gotowości. Po 15 Państwa przejmie wcześniej najnowszy raport przedstawiania, a my słyszymy się jutro chwilę po 12. Michał Cieślik, zmykam do piątku.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: W akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie zginął pilot. Jest komunikat Lasów Państwowych. Mija rok od ataku. Na Uniwersytecie Warszawskim uczczono pamięć Małgorzaty Dynak. Na dole wiosna, wyżej zima. W raporcie Tatry ze zmienną i zróżnicowaną pogodą.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Raport zaczynamy jednak od tragicznych doniesień z Austrii. W strzelaninie w Linzu zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło przed restauracją. Jedną z ofiar jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Funkcjonariusze podali, że przejęli broń, z której oddano strzały. Właściciel rozbitego samolotu miał potrzebne zezwolenia, a ograniczenia godzin lotów nie obejmują akcji gaśniczych, poinformowały dziś Lasy Państwowe. We wtorek podczas akcji w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot Dromader. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawę wyjaśniają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem pożar na Lubelszczyźnie jest już opanowany, ale wciąż trwa akcja strażaków. Deszcz jest sprzymierzeńcem, a obawy potęguje silniejszy wiatr. Służby mają jeszcze wiele godzin pracy.
6: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
4: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To jest raport.
4: Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono dziś miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty, zaznaczały władze uniwersytetu.
7: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o osobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę, pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
4: Podkreślała profesor Julia Kubisia, dziekan Wydziału Socjologii. Przypomnijmy, prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na UW. Biegli ocenili, że był on niepoczytalny, gdy popełnił zbrodnię. Śledczy chcą umieścić go w szpitalu psychiatrycznym. Czy Polska powinna mieć nową konstytucję? Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. 60% Polaków dobrze ocenia konstytucję. Przeciwnego zdania jest 22% ankietowanych, a 18% nie ma zdania. Sprawdził to Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Zmienna i zróżnicowana pogoda w Tatrach. Na dole wiosna, wyżej zima. Jak się ubrać na wycieczkę w góry? O tym, jak zapewniają specjaliści, powinien decydować cel naszej wyprawy, mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.
8: Im wyżej tego śniegu jest więcej, zwłaszcza po północnej stronie. Te temperatury już troszeczkę poszły do góry, więc ten śnieg w niektórych miejscach już jest miękki, już chwilami przepadający, ale też są oczywiście miejsca, gdzie jest trochę twardo. Na pewno dla osób, które wybierają się gdzieś wyżej, sprzęt tego typu jak raki, czekan.
9: To już czas na krótkie buty, czy dalej wysokie zimowe?
10: No to zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli wybieramy się w Żleby, wybieramy się na stoki ekspozycji północnej, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na Halę Gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
4: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Pogoda.
4: A dziś w całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także burze i tu obowiązują ostrzeżenia IMGW. Temperatura 9 stopni nad morzem, na północy i zachodzie od 11 do 13 stopni, w centralnej Polsce do 23 stopni, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam maksymalnie 25 kresek.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
12: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. W składzie Kruszyńska raportuje.
4: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Aniu. Antoszewski kręci.
4: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt. I kogo witam, kogo goszczę? Kto jeszcze jest z nami? Odezwać się dzisiaj do radia to jest Pikuś. Można na Messengerze, a można też dzwonić 691-613-613. Zaczynamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Depeche Mode, Radio Eskarok. Depeszowo, gęsto, z nutką szarości, to pasuje do dzisiejszej aury, szczególnie tej aury za moim oknem, a jak tam u Państwa, bo na przykład Ania kiepsko się dzisiaj czuje i zmęczona. Z kolei Ineska napisała: dzień dobry, misiu, chciałam się pochwalić, że kolejny dzień pisania matur przez córkę i jeszcze nie oszalałam. A pan Sławek z Bydgoszczy też mi dawał znać, że bardzo przeżywa maturę swojego dziecka. No domyślam się, że to jest dla Państwa wielkie, wielkie przeżycie, no i no cóż możecie zrobić? No co zrobisz, nic nie zrobisz. Pozostaje tylko kibicować i wspierać swoje dziecko. No i z tego, co wiem, to Dave Grohl też wspiera swoje dziecko, a jego dziecko radzi sobie tak.

0: Dzień dobry, Dawidzie, miło Cię słyszeć. Wróciłem właśnie z albańskiej majówki na motocyklu. Wszystko pięknie, fajnie, no ale jednak trochę mi brakowało Twoich audycji, także cieszę się, że jestem. Także pozdro.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
15: Reklama.

0: My Chemical Romance w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To utwór wykopany kiedyś w kopalni odkrywkowej i tak już został. A w tym tygodniu w kopalni, panie Marcinie?
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry.
1: Kopalnie z tego tygodnia to też bardzo szanuję.
0: Ale ładna rekomendacja naszego wykopaliska. Wykopaliska, które pojawi się w kolumnie nieco później, także bardzo, bardzo proszę zostać z nami. Będzie naprawdę fajnie. Ale za chwilę poważnie, bo raport.
2: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 15.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowało się około 40 osób. Służby otrzymały informację przed godziną 13. Gdy na miejsce dotarli strażacy, płomienie były już mocno rozwinięte i wydostawały się poza budynek.
5: Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. Działania strażaków prowadzone są równocześnie w dwóch odcinkach bojowych. Dwie roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukując pomieszczenia. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
4: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Na miejsce skierowano 22 zastępy Straży Pożarnej.
3: To jest raport.
4: Drony, które spadły na Łotwie, prawdopodobnie były ukraińskimi bezzałogowcami lecącymi w stronę Rosji, powiedział minister obrony Andris Spruc. Nie wiadomo jednak dokładnie, ile maszyn wleciało w łotewską przestrzeń powietrzną. Wojsko informuje o rozbitych dwóch dronach. Jeden z nich po upadku uszkodził zbiorniki z ropą, drugi nadal jest poszukiwany.
3: SK Rock Sport.
4: Paris Saint-Germain, drugim finalistą Ligi Mistrzów, paryżanie zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. PSG ma szansę zostać drugą po Realu Madryt drużyną, która obroni tytuł w Lidze Mistrzów. Hiszpański zespół triumfował 3 razy z rzędu w latach 2016-2018. Arsenal zagra w finale po raz drugi w historii. Jedyny poprzedni mecz o trofeum Londyńczycy przegrali z Barceloną 1-2 w 2006 roku. Gdynianie nie jadą do Poznania jak na ścięcie, zapewnia trener broniących się przed spadkiem z Ekstraklasy piłkarzy Arki. Lech to najlepsza drużyna w Polsce, dlatego musimy zagrać w obronie na 120%, a w ataku być skuteczni do bólu, powiedział Mariusz Banasiak. W ostatniej kolejce Arka Gdynia pauzowała, bowiem Górnik Zabrze rywalizował w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. To zaległe spotkanie odbędzie się 13 maja, zatem już po konfrontacji z Lechem, która w Poznaniu już jutro o godzinie 20.30.

0: Kupy. Bo ostatnio zadzwoniła słuchaczka Ania i miała taką oto zagwozdkę. Aniu, dzień dobry.
1: Hejo.
0: Słuchamy.
1: No mąż poszedł na dłuższe posiedzenie na klopie, bo ja nie wiem czemu faceci. Wszyscy faceci, których znam, muszą robić kupę przez pół godziny.
0: A przepraszam bardzo, pół godziny w toalecie to jest brutto. Bo tam jest podatek izolacji, wytchnienia i świętego spokoju. Netto to jest jakieś 3 minuty. A co to jest 3 minuty? Ledwie pierdnięcie.
1: Tak, dokładnie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas... Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Lady Bang w Radiu SK Rock. Piosenka, która zaczyna się od słów Maxima w Gdyni. A w Gdyni to dzisiaj podobno straszna zimnica. A jak tam we Wrocławiu? Panie Grzegorzu, halo, halo, słuchamy.
1: A we Wrocku pizga złerwa. Panie, jak zawsze.
0: Pozdrawiamy. I jeszcze warmińsko-mazurskie. Panie Adamie, halo.
2: Dawidzie, Adam z tej strony. Pozdrawiam z pochmurnego Olsztyna.
0: Też. Mhm.
2: I życzę miłego popołudnia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i sprawdzamy najważniejsze wiadomości tego popołudnia. Usłyszycie je już za chwilę w raporcie.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
5: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
6: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
5: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
6: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
5: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
15: Od czwartku kujawski olej rzepakowy. 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Reklama.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Zginęły 3 osoby w Austrii, strzelanina przed jedną z restauracji. Sanepid czeka na wyniki salmonella w przedszkolu w Nowinach Wielkich. W raporcie także Sosnowiec i gigantyczne trójwymiarowe jelito grube.
2: Deska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zginęły 3 osoby, wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co dokładnie się wydarzyło?
3: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
2: To jest raport.
1: Próbki w laboratorium. Sanepid czeka na wyniki w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta. Dwójka maluchów salmonellą trafiła do gorzowskiego szpitala. Badane są pozostałe dzieci, ich rodziny, personel placówki oraz kuchnia. Laboranci analizują pobrane materiały, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
4: Być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może żywność dostarczona, no może jajka. Nie wiemy. Wszystko zależy od tego, co nam w tych badaniach wyjdzie.
1: Kiedy będą wyniki, tego na razie nie wiadomo. Przedszkole zespołu edukacyjnego jest nieczynne do odwołania. Beata Szydło nie stawiła się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą prowadziła Polska Fundacja Narodowa w 2017 roku. Szczegóły zna Tomasz Widak.
5: Była premier nie podała powodu swojej nieobecności i nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego. Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Wczoraj w tej samej sprawie zeznawał poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przypomnijmy, w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej śledczy badają, czy przy realizacji kampanii doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące fundacją, a także przez ówczesnych przedstawicieli rządu.
6: Do postępowania połączono również wątki dotyczące między innymi przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów w okresie 2017 roku.
5: Mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Gigantyczne 13-metrowe trójwymiarowe jelito grube. Pojawiło się ono przed Szpitalem Wojewódzkim nr 5 w Sosnowcu. Każdy może wejść do jego środka i zobaczyć, jak wygląda rozwój chorób przewodu pokarmowego.
7: Zaczynamy od najgorszej już zmiany, czyli od nowotworu. Natalia Horszczaruk reprezentuje Fundację Stoma Life. Przechodzimy przez polipy, przez wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Widzimy też niedrożność, czyli taką dużą kulę.
8: Bardzo fajnie jest zobaczyć naocznie te wszystkie zmiany, jak to wygląda, tak sobie to uzmysłowić.
9: Takie akcje są potrzebne. Mamy bardzo duży problem z profilaktyką, szczególnie jeżeli chodzi o jelito grube, szczególnie jeżeli chodzi o kolonoskopię, a jest to badanie, które może nam tak naprawdę uratować życie.
1: Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska.
10: 13-metrowe, trójwymiarowe jelito grube, Aniu, w Sosnowcu. A w Sosnowcu wiedzą, co robią? Złośliwcy twierdzą, że to miasto, do którego najlepiej wjechać od tyłu.
0: Pogoda.
10: Ja tylko chciałem powiedzieć, że ci złośliwcy to mój kolega Adrian, który jest, uwaga, z...
1: Sosnowca.
10: Sosnowca. Piękne miasto w ogóle. Bardzo gorąco pozdrawiamy i...
1: To nieźle tam jeżdżą.
10: To prawda. A jak tam z pogodą?
1: Dziś w całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także burze, porywy wiatru podczas burz do 65 km na godzinę, temperatura 9 stopni nad morzem, na północy i zachodzie od 11 do 13, w centralnej Polsce do 23 stopni, a najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich, tam maksymalnie 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i to kolejna godzina kolumny i zapowiada się spoko, prawda?
11: Absolutely.
10: A, to był Axl Rose, który teraz nam zaśpiewa, a gdyby ktoś też miał ochotę się odezwać z radia, to zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

się w garść. I bierzemy się w garść. Chociaż domyślam się, że możecie być już trochę zmęczeni całym tygodniem. Sprawdzamy, kto się odezwał na Messengerze. I oprócz Grzesia z Wrocławia i Adama z Olsztyna jest także Ania z Warszawy, Patryk też Wrocław, Andrzej Kraków, Ewelina Warszawa, Ola, a nie wiem skąd jest Ola, ale Ola napisała, już się zaczęłam martwić. Już się zaczęłam martwić, że odchodzicie powoli od In A Life, a tu się pojawia i za każdym razem cieszy niezmiennie. Wpisuję sobie do pamiętniczka, że teraz będę cieszył Olę. Bo to In A Life. To nowy kawałek YouTube.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. A propos nauczania, matur i tak dalej. Może to wyda się dziwne, ale ubolewam, że połowa społeczeństwa potrafi czytać i pisać. Chyba lepiej by było, gdyby nie potrafili. Bo jak czytam te komentarze pseudofachowców, tych niepełnosprytnych, którzy piszą o tym, jak powinien być gaszony pożar w Puszczy Solskiej i kto nam powinien pomagać, a kto nie powinien, a czyja to wina, a czyja to nie wina, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Pozdrawiam serdecznie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: The Strokes w Radiu SK Rock. To kawałek, który wjechał na salony w mojej maturalnej klasie. A mieliście tak, że piszecie jakiś egzamin i tuż po wyjściu macie takie, kurde, że ja na to nie wpadłem. Dostajecie takiego olśnienia tuż po fakcie. Nie martwcie się, to się zdarza. Zresztą taki cejrowski olśnienia na temat Trumpa dostał dopiero po 10 latach. I tym sposobem przechodzimy do spraw poważnych. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Zagrałem jako support przed Run DMC z Ponem, dwa kawałki. To był mój pierwszy raz na scenie, wiesz, jestem przed legendarnym zespołem, więc tak się znieżuliłem, że niewiele pamiętam, ale na szczęście ktoś to nagrał. Natomiast w Remoncie zagraliśmy pierwszy już po wydaniu płyty koncert. No Remont był dla nas takim miejscem zawsze ważnym, bo ochroniarzy dobrze znaliśmy, też bardzo, bardzo też kolorowe persony. Przychodziło mi to do głowy wielokrotnie, tak, że inaczej wygląda moje życie niż moich kolegów na przykład różnych, ale znałem zawsze tych kolegów też, których życie wyglądało dużo gorzej, tak? Więc starałem sobie to zawsze wytłumaczyć, że nie ma co narzekać.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar opanowany, ale akcja trwa. Strażacy działają w miejscu pożaru magazynu z akumulatorami, do którego doszło w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczo rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań, a więcej informacji na ten temat o 17:00.
4: To jest raport.
5: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków chce ułatwić usuwanie pseudo-graffiti z zabytków. To jedno z proponowanych rozwiązań walki z powtarzającymi się aktami dewastowania zabytkowych kamienic na Starym Mieście. Straty wyrządzone na Starówce mogą sięgać nawet kilku milionów złotych.
4: SK Rock Sport.
5: Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o 14:45. Tymczasem brązowy medal trafił do Warszawy. PGE Projekt rozbił Resowie 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
6: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo też tego chcieliśmy jako klub.
5: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to przed projektem jeszcze gra w Final Four rozgrywek. Turniej w Turynie w kolejny weekend. Koszykarze PGE Startu Lublin przegrali na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza 105-100. To był już ostatni mecz obecnego sezonu Orlen Basket Ligi.
7: Gratuluję nowi zawodnikom z Dąbrowy Górniczej zwycięstwa i awansu do play-in. Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon. To zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
5: Podsumowuje Wojciech Kamiński, trener czerwono-czarnych. Lubelski zespół zakończył zmagania na 13. miejscu w tabeli krajowej elity z bilansem 10 zwycięstw i 20 porażek, a następna kampania ruszy jesienią.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: To Richard Ashcroft w Radiu SK Rock. To artysta z Anglii, a nasza ekipa była w Anglii w marcu, a 2 tygodnie temu byliśmy w Paryżu, a za 2 tygodnie lecimy do Aten, lecimy na koncert Iron Maiden i zabieramy tam słuchaczy i pierwszych zwycięzców już mamy.
1: Maria, czy możesz wykazać fajnie jakąś radość taką mniej filozoficzną?
2: Jestem w takim ciężkim szoku, że trzęsą mi te ręce, więc po prostu mnie zamurowało, ale jestem strasznie zadowolona, naprawdę dziękuję.
0: Tak było wczoraj w programie 6 na 9, no to teraz czas na kolejnych metalowych podróżników, a kolejny telefon wykonam ja. I wykonam go już jutro o tej porze w kolumnie Zygmunta, a do tego czasu proszę się zgłaszać na stronie ateny.sk.rock.pl.
3: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kraków, ESC Rock w moim ogrodzie. No u mnie pochmurno, choć słoneczko walczy. A w Małopolsce lekko deszczowo, pisze Michał. A pan Piotr napisał: pozdrowienia dla Dawida z pochmurnej jak stary asfalt Łodzi. Piotrusiu, pozdrawiam cię mocno i jeszcze Poznań. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry, Poznań.
1: Chciałbym powiedzieć, że u nas za oknem piękna pogoda.
0: O, proszę bardzo.
1: No, ale nie powiem.
0: Okay.
1: Bo nie jest piękny.
0: Taki to dzień. A więcej o pogodzie i nie tylko za chwilę w raporcie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
3: Łukasz Bąk.
5: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
14: Gastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Reklama.
16: Eska Rock.
3: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Foo Fighters.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Daniel Z. przeprasza, ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. To może być najgorszy rolniczo rok. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Wśród atrakcji wóz pancerny w raporcie Noc Muzeów z podlaską policją.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW, śmiertelnie potrącił 37-latkę i uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. A na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
3: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
4: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowana wiedziała, że codziennie mierzy się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
3: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
5: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
3: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
2: To jest raport.
1: Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zadaniem stało się to, że z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje sytuację, zapewniał o tym szef WHO. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczo rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
6: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat. Dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
7: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
6: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników. Była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
8: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
1: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Dla odwiedzających udostępnione będą też radiowozy, motocykle, więźniarka, miasteczko ruchu drogowego, symulator zderzeń czy alko i narkogogle. A noc muzeów już 16 maja.
0: Pogoda.
1: Dziś przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze, porywy wiatru podczas burz do 65 km na godzinę. Temperatura 9 stopni nad morzem, na północy i zachodzie maksymalnie 13 stopni, w centralnej Polsce do 23. Jutro opady deszczu na krańcach południowych, możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Temperatura od 8 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w czwartek. I ten czwartek, no, przyniósł nam trochę pogodowego oddechu. Zrobiło się rzeźko. Dobrze, bo wszędzie susza, a jak suszy, to potrzeba takiego pogodowego klina. Ania wraca do nas za chwilę. Ja się szykuję do wizyty w kopalni, a o tym, co Państwo teraz robią, można mówić do radia. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: No i na rowerze dojechaliśmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste, takie utwory, o których zapomnieliśmy, albo takie, które wystrzeliły na moment, a później zgasły. I taki jest właśnie ten utwór, który wykopałem w tym tygodniu. Przypomnę, że to piosenka z roku 2011. Byłem wtedy słuchaczem Eski Rock i tam też usłyszałem ten numer. Usłyszałem go u Michała Cieślika w jego autorskim programie. Zespół nazywa się Chevelle. To zespół założony przez braci w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, a nazwa zespołu pochodzi od ulubionego samochodu ich ojca, od Chevroleta Chevelle. No, gdyby zespół powstał w latach 90. w Polsce, to mógłby się nazywać 126P, a tak nazywa się Chevelle. No to niech grają kawałek Face to the Flow. Chevelle w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć, gotuję barszcz ukraiński. Zapraszam.
1: Siema Zygmuś, na północno-wschodniej części Polski, Olecko. Pochmurno, wiecznie, akurat na spacer. Pozdrawiam serdecznie.
2: Czołem, zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych, dziś jest dzień hasła. Przyznawać się, kto ma swoją datę urodzin jako PIN do bankomatowej karty.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Cześć, Igor.
14: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
15: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: Reklama.
17: SK Rock Warszawa.

0: Korn w Esterok, a to zespół, który przyjedzie do Polski w listopadzie. Panowie zagrają w Krakowie, a w tym tygodniu w naszym kraju Skillet, dzisiaj Warszawa, jutro Wrocław, a może ktoś z Państwa się wybiera? A może ktoś się wybiera na koncerty juwenaliowe, bo to taka tradycja majowa, że kiedy maturzyści się pocą, to studenci balują, ale w sumie to nie trzeba mieć matury, żeby balować na juwenaliach. Jeśli w waszej okolicy coś się dzieje i ktoś się wybiera, to bardzo prosimy o sygnał. A u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. 4 osoby z aktem oskarżenia. Chodzi o zmowę przetargową dotyczącą świadczenia usług medycznych na rzecz wojska. Wśród oskarżonych m.in. kierownictwo 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Dokumenty trafiły już do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wszystkie osoby oskarżone są o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień. Grozi im do 5 lat za kratami.
2: To jest raport.
3: Kampinoski Park Narodowy wprowadza całkowity zakaz używania ognia na swoim terenie, a to w związku z trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lesie. Nie można zrobić grilla czy ogniska nawet w wyznaczonych do tego miejscach.
4: Słusznie wprowadzono taki zakaz?
5: Oczywiście. Susza jest w tej chwili taka, że...
4: No dobrze?
6: Źle.
4: Dlaczego?
6: Ponieważ to są miejsca rekreacyjne, więc warto, żeby było można zrobić.
3: Mówią naszemu reporterowi spacerowicze i mieszkańcy okolicy. Zakaz obowiązuje do 14 maja.
2: SK Rock Sport.
3: Na początek 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Lider Lech Poznań już w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Jutro o 23.00, o 20.30 podejmie Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej musi czekać w sobotę i niedzielę na wyniki najgroźniejszych rywali. W piątek o 18.00 na otwarcie kolejki Raków podejmie 12. Koronę Kielce. W sobotę Jagiellonia zagra u siebie z 9. Pogonią Szczecin, a Górnik w sobotni wieczór z 6. Zagłębiem Lublin. Natomiast piłkarze GKS Katowice, którzy jako jedyni z czołówki wystąpią na wyjeździe, czeka w niedzielne południe derbowy mecz z 10. Piastem Gliwice. W sobotę PGE MKS Elwold Lublin zagra o finał Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Czeka je mecz z Zagłębiem Lubin. Możemy spodziewać się zaciętej walki.
7: Cóż, nie mamy wpływu na kwestie losowania. Trafiliśmy na Lubincza, wszystkie szable na pokład i do boju w tym pierwszym meczu. I jeśli się uda, to wtedy będziemy robić wszystko, żeby też być przygotowany na finał. Wiadomo, że to są dla nas ważne mecze i zdobycie i mistrzostwa i pucharu. No to są cele tego klubu.
3: Mówi Paweł Tetelewski, trener biało-zielonych. Pierwszy gwizdek sobotniego meczu o 15.30 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Monta w Radiu SK Rock. Oh yeah, In The Stars. I to bez wątpienia najważniejsza muzyczna premiera tego tygodnia. Nowy kawałek Stonesów, który zapowiada ich nową płytę. Płytę pełną gości z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem na czele. Ta płyta ukaże się w lipcu. A w lipcu też premiera nowej płyty Deep Purple i panowie zapowiadają, że materiał będzie ciężki. Mówił wam o tym Michał w programie Radar. A w dzisiejszym Radarze między innymi o planowanych nowych dźwiękach od Def Leppard i P.O.D. A będzie też o dokumentalnym filmie o Iron Maiden. A Iron Maiden na żywo w Atenach 23 maja. Jeśli ktoś chętny na taką podróż, to proszę zajrzeć na skrock.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
14: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.
15: SK Rock Warszawa.

0: Kierowcy Piorun DC. Piorunująco dobrze kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Oh yeah. Za chwilę raport, później zapowiadany już radar, a ja wracam do Państwa piątkowo z zaproszeniami na epicki City Break w Atenach. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Cześć, Igor.
3: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
3: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
3: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
3: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
3: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Reklama.
9: Akcja strażaków na Pomorzu walczą z pożarem hostelu w Żukowie. Pseudoafera Obajtek komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Są nowe procedury. Uniwersytet Warszawski zmienia zasady po ataku siekierą.
10: SK Rock. Raport.
9: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
11: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów Straży Pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia. Trudno jest określić czas trwania akcji. Działania mogą potrwać jeszcze do kilku godzin.
9: Relacjonuje Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowano. Zdarzyło się 46 osób. W wyniku pożaru 3 osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich trafiła do szpitala. Z powodu dużego zadymienia strażacy na bieżąco sprawdzają stan powietrza w okolicy.
10: To jest raport.
9: Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chłyston. O co chodzi w tej sprawie?
12: O to, że gdy wynajął Fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
13: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
12: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
9: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa, a także podpisała porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
8: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
9: Mówi rzecznik UW Anna Modzelewska. Strażnicy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli również odpowiednie szkolenie.
14: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
9: Mówi Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia zapewnia również wsparcie psychologiczne, m.in. za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Hutnicza orkiestra, cheerleaderki i kolorowe flagi. Z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja ulicami Warszawy przeszedł barwny marsz.
15: Lata były przepiękne, było sympatycznie, wszyscy mieliśmy po 19 lat.
16: Ciężka robota, ale jestem z tego zadowolony.
17: To jest praca dla prawdziwych mężczyzn, co nie? Tacy, co mają kochones.
9: Mówili byli i obecni pracownicy huty. Marsz już po raz 9 zorganizowała Huta Warszawa.
3: Pogoda.
9: Noc pochmurna, miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Temperatura na znacznym obszarze kraju od 3 do 7 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam od 9 do 13 stopni, a chłodniej lokalnie na Pomorzu około 2. Jutro większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Maksymalnie 12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, a do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze głos zabierze pan Paul McCartney w kontekście ważnego muzycznego duetu. Powiemy także, co czeka fanów Def Leppard już za kilka miesięcy. Będzie dobrze. Ale zanim to wszystko, myślę, że pora się rozejrzeć przed tym powoli zbliżającym się weekendem. To Take a Look Around. To Limp Bizkit, Westerok, Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na nasz czwartkowy radar, tak do 21:00.

Sharp, chłopie za te struny, Sharp tam. Do Nirvana. Oj, drodzy państwo, tak sobie wyszarpał te struny przy okazji koncertu MTV Unplugged, że ta gitara później została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Szokująca kwota, prawda? Z drugiej strony szokujące dla niektórych fanów R.E.M. jest to, co dzieje się wokół Michaela Stipe'a. Pamiętamy, drodzy państwo, te słowa, które Michael wypowiedział wiele lat temu, kiedy podkreślał, że no nie zamierza rozwijać kariery solowej, a perspektywa nagrania przez niego autorskiego krążka jest, jak to wtedy określił, nierealna. Wtedy powiedział, że zamierza spełnić się gdzieś tam idąc w stronę filmu, fotografii i rzeźbiarstwa. No i faktycznie tak się spełniał. Jego prace były wystawiane w różnych największych także galeriach sztuki i muzeach. Natomiast w pewnym momencie coś się zmieniło. 3 lata temu Michael Stipe zaczął mówić, że wkroczył do studia, aby nagrać solowy album. Pamiętam te jego wywiady, które gdzieś tam prezentowaliśmy na antenie Jeski Rok w Radarze, kiedy sam Michael Stipe, przerażony wchodząc do studia, mówił, że on nie umie grać na instrumentach. Jak on ma w ogóle stworzyć tę płytę? Wtedy też pojawił się ten wywiad dla The Times, w którym wyznał, że finał prac nad płytą jest coraz bliższy. To było 3 lata temu. Pamiętam te słowa, które wypowiedział, mówiąc, kiedy zespół się rozpadł, potrzebowałem przerwy. Zajęło mi to 5 lat, ale wciągnąłem się z powrotem w muzykę. No i to nie było proste. Na szczęście na swojej drodze spotkał Michaela Stipe'a, Andrew Watta, który jest niesamowitym producentem muzycznym, do którego kolejki ustawiają się niesamowitych gwiazd i wszyscy chcą z nim współpracować. No w końcu stworzył także tę najnowszą płytę Stonesów, o której to płycie mówiliśmy w ostatnich dniach. A teraz to Michael Stipe, Andrew Watt i ich wspólny I Play the Fool. Z bardzo ciekawego serialu, który dostępny jest na Netflixie, który nazywa się Rooster.

to Come Together, to Beatlesi Westerok. No i panowie zrobili to razem. Pierwszy raz. Mam takie wrażenie, że właśnie nowa historia Beatlesów pisze się na naszych oczach. A właściwie od początku, ponieważ ostatnio odbyło się spotkanie Paula McCartneya z fanami w Abbey Road Studios przy okazji rozmowy o kulisach pracy nad The Boys of Dungeon Lane, czyli nad najnowszą płytą Paula McCartneya, która będzie miała swoją premierę za kilka dni, 29 maja. Warto wspomnieć o tym, że przy okazji tej płyty tam pojawił się w kompozycji Home to Us pan Ringo Starr. No pomysł był taki, żeby po prostu zabębnił. No i wracamy do tematu Andrew Watta, czyli tego faceta, o którym mówiłem w kontekście R.E.M., bo on tutaj też się oczywiście przenika. W końcu powiedziałem, że to jest najważniejsza obecnie postać na świecie, więc posłuchajcie samego Paula McCartneya, który powiedział: Ringo wpadł do studia Andrew Watta i zagrał na bębnach. Ringo chyba myślał, że wystarczy, że trochę pobębni i Andrew zrobi z tego cuda. Natomiast Paul mówi, że on uznał, że jest to naprawdę dobre i że powinni nagrać utwór, o którym marzył Ringo, żeby zamknąć ten krąg. Paul McCartney mówi, że odesłał tę piosenkę do Ringo, który dograł swoje wokale i na koniec Paul McCartney dodał, że to jest taki duet i było bardzo fajnie. Jak mówi, bo nigdy wcześniej tego nie zrobiliśmy. Ringo nigdy nie śpiewał w duecie z żadnym z Beatlesów, a teraz, drodzy Państwo, to dzieje się właśnie na naszych oczach. 29 maja na sklepowych półkach nowy krążek Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Nie wiem, czy nam się spodoba ta kompozycja, może nawet muzycznie zostaniemy sparaliżowani. Tak przy okazji, to Paralyzer i Finger Eleven.

0: Graliście tę kompozycję 1 maja we Wrocławiu. W końcu Robert Drężek, gitarzysta formacji Lux Torpeda, uczył nas w mediach społecznościowych grania tego numeru. No banał, drodzy państwo, no wszystko właściwie na jednej strunie, szarpaną ze drugą, jakoś to wszystko. No działo się pięknie 1 maja, kiedy panowie się oczywiście pojawili na wrocławskim rynku. Warto wspomnieć o tym, że trasa koncertowa Lux Torpedy trwa w najlepsze. Panowie jeszcze zagrają w maju w Białymstoku, w Warszawie, no i jeszcze w Olsztynie. No i czekamy na więcej.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Bo ja nie uczestniczyłem w tej karierze atrakcyjnego w tym najbardziej ważnym momencie, ponieważ byłem wtedy w Kanadzie. Pracowałem ciężko tam fizycznie i wysyłałem teksty Jackowi. Ze zdumieniem patrzyłem, jak popularne są piosenki atrakcyjnego Kazimierza.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Rafał Brynda. Jeżeli chcecie usłyszeć, jakie są moje kawałki życia, to zapraszam do programu. No, nomen omen, kawałki mojego życia. Radio SK Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu.

Jeśli zastanawiacie się, co to za nowe dźwięki, które pojawiły się na antenie Eski Rock, to znaczy, że jesteście bardzo czujni, bo to są faktycznie nowi editorsi, to Call It In, no i te dźwięki, które miały swoją premierę 28 kwietnia. To naprawdę świeżynka. Jak już jesteśmy przy tych świeżynkach, warto wspomnieć także o tym, że formacja Def Leppard nas dzisiaj zaskoczyła. To znaczy, Brytyjczycy jakiś czas temu zaprezentowali swój single Rejoice, ale to była kompozycja po to, żeby panowie przy okazji swojego nowego tournée, no nie wyszli do ludzi z pustymi rękoma. Dlatego tak się robi od pewnego czasu. Tak robi czy Guns N' Roses ze swoim singlem Nothing, czy tak zrobił także ostatnio zespół Hey i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz Joe Elliott zabrał głos w francuskiej telewizji. Zapytany o nową płytę mówi, że nagrywają ją właśnie teraz. Jak mówi, kiedy my tu rozmawiamy, inni dogrywają swoje części do nowych piosenek. Mamy więc napisane około 17 lub 18 utworów. Tak naprawdę nagraliśmy, uwaga, już prawie dwa albumy. Wciąż zastanawiamy się, które utwory trafią na pierwszy album. Planujemy go wydać na początku przyszłego roku. My, uzbrajając się w cierpliwość, czekamy na nowości od zespołu Def Leppard. To Let's Get Rocked!

0: fani Żelaznej Dziewicy w Polsce czekają na piątek 15 maja, kiedy w końcu w polskich kinach pojawi się wyjątkowy film, czyli Burning Ambition, zespół Iron Maiden, który będzie przedstawiać swoje 50 lat i to na naszych oczach. Ta premiera światowa odbyła się już w Londynie 2 dni temu i mówiąc szczerze, cała plejada gwiazd się pojawiła, oczywiście związana z Iron Maiden, czyli Bruce, Nico, Adrian, Dave, pojawił się Blaze Bailey, pojawili się oni także ze swoimi partnerkami, było dużo śmiechu, był też Ed Hunter, oczywiście Steve Harris, był Justin Hawkins, pojawili się właśnie muzycy formacji The Darkness i tak dalej, i tak dalej. Polecamy bardzo serdecznie te zdjęcia i wideo, które powstało w ramach tej promocji i tego wszystkiego, co działo się przy okazji tego pokazu. Szczegóły oczywiście w zakładce Radar na skrok.pl.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Płacimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama.
5: SK Rock. Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Sting wyjaśni, dlaczego jego dzieci muszą radzić sobie same. Pojawi się także teoria spiskowa wokół niepokojących informacji, które dotyczą Grety Van Fleet. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić te nasze muzyczne dźwięki z innej strony. To Other Side. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To nasz czwartkowy radar.

No dobrze, no to wsadźmy kij w to rodzicielskie morowisko. Ciekawe, jak wy byście się zachowali. Wyobraźcie sobie, że pan Sting ma na koncie kilkaset milionów dolarów. No nie trzeba sobie wyobrażać, wystarczy zerknąć na ranking magazynu Forbes, a tam są naprawdę spektakularne kwoty. No i prawda jest taka, że ten 74-latek po pierwsze nie wybiera się na żadną muzyczną emeryturę, o czym mówiliśmy już w tym tygodniu w Radarze, ale z drugiej strony fani pytają w takim razie, kto będzie dziedziczył tę ogromną setmilionową fortunę po Stingu. No drodzy Państwo, to nie będą jego dzieci, dlatego że pan Sting pochodzi z robotniczego środowiska i nadal hołduje tradycyjnemu etosowi pracy, no i stawia sprawę jasno. Mówi, że no to może brzmieć jak rygorystyczne zachowanie, a nawet przejaw okrucieństwa. Natomiast on traktuje to wręcz jako wyraz najwyższej rodzicielskiej troski. Mówi, że powiedział swoim dzieciom, a ma szóstkę, wprost: słuchajcie, musicie pracować. Ja wydaję nasze pieniądze, płacę za waszą edukację, macie buty na nogach, idźcie do pracy, jak mówi. I dodaje na koniec, to nie jest okrutne. Myślę, że jest w tym życzliwość i zaufanie, że sami sobie poradzą. Moje dzieciaki są po prostu twarde. To teraz oddajmy głos facetowi, który także jest twardy, który wypuścił na świat bardzo twardą Violet Grohl, która musi sobie niebawem radzić z całym muzycznym światem. Na szczęście ma kochającego ojca. Ja nie wiem, czy wy widzieliście ten debiut Violet Grohl, tak mi się przypomniało przy okazji Record Store Day ostatniego. To mam wrażenie, że w tym sklepie muzycznym, w którym debiutowała Violet Grohl, najlepiej z lewej strony sceny, małej sceny w sklepie, bawił się właśnie Dave Grohl. To nowe dźwięki od Foo Fighters.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.